0: Temu była to największa masakra ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
1: Męża rodzina została tutaj zamordowana i dlatego zawsze przychodzimy, żeby uczcić ich pamięć i oddać im hołd.
2: W tym roku trochę inaczej, nie ma marszu, ale pamięć jest.
3: A pamięć musi być zawsze i wiem, że ona będzie zawsze.
2: Co warto wiedzieć o tym cmentarzu? Ile ofiar rzezi woli jest pochowanych?
3: To są szacunki, jak zwykle musimy powiedzieć, że między 50 a 70 tysięcy. To przecież byli konkretni ludzie. Cel był jeden, zniszczyć całe miasto, zamordować wszystkich ludzi.
0: Z uczestnikami stołecznych uroczystości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W faktach sprawdzamy, jak radzicie sobie podczas trwających ekstremalnych upałów. W dolinach 32 stopnie Celsjusza, na szczytach Tatr 25. Takie wartości na termometrach w Tatrach pojawiają się niezwykle rzadko. A nasz reporter Maciej Pałachicki zapytał wczoraj turystów na jednym ze szlaków, jak sobie radzą z takim upałem.
4: Jak sobie radzić się z tym upałem w Tatrach?
5: No kiepsko, ale co, lato jest. Trzeba się cieszyć.
4: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
5: No na pewno, ten szum wody.
6: Pijemy dużo wody, idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
7: Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
8: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
4: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić.
9: Może tak.
10: Ma wachlarz.
4: Masz wachlarz?
9: Tak, plecaku.
4: I jak, pomaga?
9: Tak.
11: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Coraz ciekawsza i coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki do połowy października ma założyć swoją partię Rozwój Plus. Dziś swoją konwencję organizuje partia Jarosława Kaczyńskiego. W faktach RMF FM przypominamy rozmowę na ten temat Jakuba Ślimińskiego z profesorem Jarosławem Flisem.
12: Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej od modyfikacji programu 800+, po nowy model emerytalny. Nie wyklucza też przekształcenia się w partię polityczną. Tymczasem najnowszy sondaż pokazuje wyraźne przetasowania na prawicy. PiS traci, pojawia się Rozwój Plus, a Konfederacja umacnia swoją pozycję. Czy jesteśmy zatem świadkami przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? O tym porozmawiam już teraz z moim gościem, którym jest politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Panie profesorze, najpierw jednak zacznijmy od najnowszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział dzisiaj, cytuję, wrogiem dla Morawieckiego jestem ja i PiS, nie Tusk. Zatem czy prezes PiSu dobrze definiuje przeciwników byłego premiera?
13: No to jest to, co by chciał, żeby wierzyli wyborcy PiSu, ale to przecież wcale nie znaczy, że to się stanie. No to więcej widać na tym, po tym, jak chciałby pokonać Morawieckiego, ale nie wskazuje na to, żeby to było skuteczne. Ta próba kompromitowania Tuskiem Morawieckiego no to trochę bardziej uderza w Kaczyńskiego, w jego pojmowanie sprawy niż w to, co się dzieje. No co jak co, ale Morawiecki tutaj jakoś specjalnie się od Czarnka nie różni, jeśli chodzi o ocenę rządu Tuska, te publiczne oceny rządu Tuska i ataki wszystkie na politycznych przeciwników, to też w ostatnich dniach. Także wydaje mi się, że to jest takie klasyczne chciejstwo, ale z rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego.
12: Zatem przejdźmy już do samej postaci Mateusza Morawieckiego. Czy jego zapowiedzi pana zdaniem to początek budowy nowej partii, czy raczej próba przejęcia części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości?
13: No to nie jest alternatywa, to jedno i drugie jest tożsame, żeby zbudować jakąś partię w tym miejscu z takim CV, jakie ma Morawiecki. No to trzeba po prostu przejąć wyborców PiS-u. No pytanie jest takie, czy to jest próba przejęcia części czy całości, czy to jest próba zrobienia czegoś takiego no, na kształt, rozumiem, PiS-u w 2001 roku, czyli coś, co na początku to ma trochę skubnąć AWS-u, ale generalnie chodzi o to, żeby go zjeść w całości. I no, to pewnie jest jakieś marzenie, natomiast czy to się tak łatwo wraca do tego, co tam było kiedyś? Trochę to zależy od błędów, jakie popełni Jarosław Kaczyński. Na razie tych błędów nie brakuje. To zawsze jest zresztą tak, że małe partie karmią się błędami dużych i jak duże popełniają tych błędów dużo. no to, to za chwilę przestają być dużymi i ktoś inny zastępuje ich, je zastępuje w tej roli.
12: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Najnowszy sondaż daje Rozwojowi Plus blisko 8% poparcia, a PiS wyraźnie traci, o czym wspominałem. Panie profesorze, czy to już realne przetasowania na prawicy, czy może raczej efekt tej politycznej nowości, tak to nazwijmy?
13: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement. Już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla 4, to już nawet nie jest zabawa w gorące krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawiają się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich jeźdźców apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej, no to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
12: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+ i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
13: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się z liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest taka opowieść że naprawdę w wielu osób, jakby to było, ale podtrzymuję, że jedną opowieść, że to, że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki, rozumiem, przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
12: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
13: No kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali od PiS-u dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, mając nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
0: O skomplikowanej sytuacji na prawicy z profesorem Jarosławem Flisem na antenie radia RMF24 rozmawiał Jakub Śliwiński.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

tym kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Zegary za chwilę wskażą godzinę trzecią, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rekordowe przejęcie narkotyków przez policję to ponad 92 tony tylko w pierwszym półroczu. Czy będzie decyzja o odgórnym obniżeniu cen paliw? Donald Tusk czeka na ruch prezydenta USA w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Upały zwiększają liczbę wizyt na SOR-ach. Oddziały ratunkowe przyjmują nawet o 30% więcej pacjentów. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat, to ustalał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
0: A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Na A1 w kierunku Gdańska doszło do kolizji. Między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w miejscowości Janowice samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą tam potrwać nawet około 3 godzin. W sprawie odblokowania cieśniny Ormus zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
2: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
0: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
2: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
0: Tak mówił wczoraj jeszcze przed południem Donald Tusk. Do tematu cen paliw wrócimy jeszcze na koniec faktów.
3: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
0: Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci? Oto Michał Dobrołowicz pytał w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
4: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
5: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
4: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody, gdy upał może być jeszcze większy.
6: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
4: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
0: Każdy ma swój sposób na upał. Nie wszyscy zamykają się w domu czy pracy z klimatyzacją lub wiatrakiem. Nasz reporter Stanisław Pawłowski przekonał się o tym w przystani kajakowej nad Brdą w Borach Tucholskich.
7: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
8: Bardzo malownicza taka trasa, ważki siadają na kajaku. Ale woda, bardzo poziom wody się obniżył, więc jakby o dno się zahacza często.
9: Czyli to widać, z gołym okiem.
8: No
9: czuć
8: tak,
9: nawet.
8: Ryby widać, jak się pływa.
9: Pan się już zdążył schłodzić.
10: Tak, zawsze miło się schłodzić. Tak. No, ładna pogoda, sprzyjająca.
11: Jest wspaniale, jest idealnie jak na kajaki, dlatego że ta rzeka, którą płyniemy, praktycznie w większości odcinków jest w cieniu. W związku z tym właśnie na rzece jest super przyjemnie. No trochę gorzej pewnie na otwartym jeziorze, na środku.
9: Ale... To przed wami, czy
11: nie,
9: tutaj przerwa już?
11: Tutaj przerwa kończymy, także wystarczająco 2 godzinki. Pies wykąpany, weź ją na brzeg.
9: No schłodzić się też chce.
11: No pewnie, wspaniale.
0: Usłyszał wczoraj od szukających ochłody nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Co dalej z cenami paliw? On gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM był minister energii Miłosz Motyka.
12: Co z tym CPN-em? Przyjeżdżamy na stacje benzynowe, a tam prawie 2 złote.
13: Myślę, że nie tylko dziś
12: słuchają nas kierowcy.
13: Codziennie nas słuchają, ale oczywiście. Dzisiaj od pana mogą usłyszeć, co dalej. Będzie CPN, czy go nie będzie?
12: Rozmawiamy o tym programie, nie jest to wykluczone. Natomiast to będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej. Dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że te ceny w hurcie, które obserwujemy, które Orlen oferuje, a później przekładają się na ceny detaliczne i przełożą się, na to wskazuje praktyka w kolejnych dniach, są niższe.
13: To jest to jest 8 groszy, no to powiedzmy 8 groszy.
12: 24 groszy. Jeżeli chodzi o benzynę 95 w stosunku do dnia poprzedniego. To jest spora różnica, bo to jest na metrze sześciennym ponad 240
13: zł. To prawda, tylko pamiętajmy, że to wszystko zależy od tego, co się będzie działo w ciśnieniu Ormus między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a tu jest pełna huśtawka.
12: Dokładnie. I to też będziemy brali pod uwagę. Teraz jesteśmy w tygodniu, który notuje z punktu widzenia cen hurtowych kolejne spadki. To jest kolejny dzień. Trzeci, jeżeli chodzi o diesel, kolejny, piąty, jeżeli chodzi o benzynę, spadek cen w hurcie, który się powinien oczywiście przełożyć na ceny na stacjach, natomiast nie ma dzisiaj takiego analityka, który byłby w stanie wskazać dwa tygodnie do przodu. Jeżeli... Więc, panie redaktorze, kolejne dni to będą kolejne dni, które będą momentem decydującym o pakiecie CPN na ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska.
13: Czyli to, co wczoraj pytałem się o to ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mówi, ale nie mamy pieniędzy, nie mamy skąd ich wziąć. Znajdą się te pieniądze, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni, no zakładamy...
12: Będziemy robili wszystko.
13: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
12: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy wdrożyć.
13: Czyli co, VAT? Czy coś więcej?
12: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego. To zawsze jest później, jeżeli chodzi o VAT połączone z ceną maksymalną. Natomiast, jeżeli chodzi o przyczyny, one są oczywiście dwie, panie redaktorze. Jest z jednej strony kwestia Bliskiego Wschodu, a z drugiej fatalnej decyzji pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnionej merytorycznie, tylko tym, by pan prezydent toczył walkę z rządem po raz kolejny, wetując rozwiązania, które nie szkodzą
13: obywatelom. Mówi, że prawo nie może działać wstecz.
12: Pan prezydent doskonale wie, że podatki od nadmiarowych zysków się generuje w odpowiednim czasie wstecz. Nie ma nikt antycypacji takiej, byśmy rok lub kilka miesięcy do przodu mogli przewidzieć, który koncern w jakim zakresie będzie notował nadzwyczajnie szalone
13: zyski. Ale wiemy, ta ustawa została wysłana do Trybunału i pytanie, czy macie jakiś pomysł, czy by wysłać do prezydenta jakąś nową ustawę. Oczywiście no nie tą samą, bo ta jest wysłana w trybie do Trybunału, ale jakąś podobną, która by wygenerowała zyski.
12: No dzisiaj nie ma o tym dyskusji, ale...
13: W ministerstwie też nie ma,
12: bo... Są głosy, by podjąć tę kwestię po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadmiarowych zysków i ten zarzut, o który pan redaktor pana prezydenta podjął, czyli tego działania wstecz. Działania, które dotyczyło zgromadzonych nadmiarowych zysków, więc ono siłą rzeczy musi być...
13: Ja mówię, co mówił prezydent.
12: Tak, ale zgadzam, nie kontestuję tego.
13: Za chwilę, skończymy.
12: Że jest to akurat zapis, który powinien pozostać w formie niezmienionej.
13: Czyli kiedy możemy się spodziewać tej decyzji? No załóżmy, przez moment, teraz spada. Rzeczywiście to jest dobry moment. No spada jeszcze nieporównywalnie do tego, jakie były ceny,
12: ale spada. Nie ma jednej daty, ale w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali.
13: W tym tygodniu, przyszłym?
12: Myślę, że przyszłym. Będziemy wtedy też mogli powiedzieć po analizie sytuacji bliższej temu terminowi, jak ta sytuacja na rynkach może się kształtować, bo dzisiaj znowu spadki, a jutro, jak wiemy,
13: mogło być wzrost,
12: historia już pokazała, że może wydarzyć się.
13: Prezydent Donald Trump.
12: To z jednej strony są działania prezydenta Trumpa, z drugiej strony także Iranu. Zapominajmy, że druga strona także odpowiada często...
13: To prawda, nie będziemy tutaj bronić Iranu. Panie ministrze, aby marzy Orlenu, też pojawiły się takie głosy. Nawet prezydent Trump mówił wprawdzie nie o Orlenie, tylko o amerykańskich firmach, że mają za duże marże, za dużo zarabiają. Trzeba im odciąć.
12: Bo to jest tak, że w sytuacji kryzysów energetycznych, nie tylko tego, ale właśnie w latach na przykład poprzednich, spółki energetyczne, przedsiębiorstwa różnego rodzaju, także wydobywcze, ale te zajmujące się obrotem, zarabiały. Mówię o tym dlatego, że...
13: Zarzut do nich, no zarabiają. Taka jest ich rola, żeby zarabiać.
12: No trochę jest zarzut, bo zaraz do prezydenta Trumpa, natomiast na razie do naszych poprzedników. Windfall
13: oni
12: tax,
13: mówią,
12: podatek od nadmiarowych zysków był wprowadzany za rządów PiS-u. był wprowadzany za rządów PiS-u, był wprowadzany głosami także naszymi, był wprowadzany bez żadnych ze strony prezydenta wówczas Andrzeja Dudy argumentów dotyczących działania tego podatku wstecz. Bo normalnym jest dla każdego, kto się techniką prawodawstwa trochę zajmuje, że ten podatek był wygenerowany, dlatego musi zostać opodatkowany, a nie do przodu na chybił trafił. I to była składka solidarnościowa, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, i to był Fundusz Opłaty Różnicy Ceny, jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek energetycznych. To były miliardy złotych, panie redaktorze, które z koncernów energetycznych mogły być wówczas właśnie na tarcze energetyczne kierowane. My chcieliśmy de facto ten mechanizm bardzo podobnie ułożyć, jeżeli chodzi o ceny paliw. A nagle co się zmieniło? Kryzys się zmienił?
13: On dzisiaj nie, polityka się zmieniła. Odpowiedź jest bardzo prosta. Prezydentowi nie jest na rękę, żebyście mieli pieniądze, bo im mniej pieniędzy ma rząd, dokładnie, tym łatwiej wygrać wybory.
12: Dokładnie tak jest. A na zakładników tej wojny wziął obywateli, wziął kierowców, którzy nas teraz słuchają. I to jest absurd, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzające tę tezę słowa pana prezydenta Donalda Trumpa. Mówił o marżach koncernu. Natomiast, panie redaktorze, bardzo merytorycznie należy zwrócić także tutaj uwagę, że jeżeli chodzi o marże podmiotów prywatnych, są także podmioty prywatne, MOL, BP, Saudi Aramco, to tutaj rząd nie ma możliwości obniżenia im marży.
13: Ale ma możliwość wpłynięcia na Orlen.
12: I to
13: będzie
12: robi.
13: Wpływał?
12: I to robi. Znaczy tutaj ta kwestia związana z, właśnie jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, jeżeli chodzi o odpowiednie zniżki. Teraz kwestię związaną z marżami detalicznymi, które są obniżone do minimum, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen dzisiaj kreuje rynek. Nie w takim zakresie, jakim jeszcze przed fuzją z Lotosem Orlenu. Wtedy niestety część stacji Orlenu musiała zostać sprzedana MOL-owi. Natomiast dzisiaj te marże Orlenu są na poziomie najniższym możliwym, zgodnie z deklaracją.
13: Czyli nie mogą być niższe.
12: Z deklaracji Orlenu wynika, że one są możliwie najniższe. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić w tym zakresie, to na pewno jest windfall tax, który mógł zostać przeznaczony na ceny paliwa niżej, ale to zostało przez pana prezydenta zablokowane.
13: Ale pan mówi, może będziemy, panie ministrze, będziemy nad tym pracować, no tylko, że jak macie pracować, jak prezydent neguje sam ten pomysł, więc jest jakiś inny pomysł? Macie jakiś pomysł, żeby trochę obejść tą blokadę prezydenta?
12: Znowu to jest pytanie, które padło wczoraj do pana ministra Domańskiego i będziemy szukali tej odpowiedzi, ale no jeżeli, panie redaktorze, ja mówię, że będziemy o tym rozmawiali, to przecież logicznym, że będziemy się starali tak to ułożyć, by to finansowanie nie zachwiało budżetem, który, powtarzam, jest budżetem, w którym my znaleźliśmy te środki nieplanowane. Bo to nie jest tak, że my budżet państwa traktujemy jako budżet Świętego Mikołaja. Szanowni państwo, to jest 200 miliardów na obronność, to są rekordowe wydatki na infrastrukturę.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką. Wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Wchodząc do studia faktów, no tak, takie właśnie hity gramy w RMF FM i podajemy istotne fakty o każdej pełnej. Czwarta za chwilę, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, posłuchajmy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Energetyka pod kontrolą mimo upałów i suszy. Premier zapewniał o bezpieczeństwie dostaw prądu. Kolejny kandydat w wyborach prezydenckich w Krakowie, Łukasz Gibała, ostatecznie zakłada swój komitet. Kontrowersyjny powrót Rosjan do międzynarodowych rozgrywek. Siatkarze wystąpią w Lidze Narodów, ale nie na organizowanych w Polsce mistrzostwach świata. Sytuacja energetyczna Polski jest pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, tak przekonuje premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej zapewniał wczoraj, że prądu w Polsce nie zabraknie, mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.
2: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumuni, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
1: Zapewniał premier Donald Tusk. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. Ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września, to sprawdził nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
3: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym sejmiku województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
4: Inne oblicza sportu.
1: Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, tak mówił w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Tu cytat, ze względów bezpieczeństwa.
5: Mamy na ten temat swoje zdanie, myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków, natomiast skupiamy się na trenowaniu, na nagraniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
1: Mówi złoty medalista tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni wczoraj rano, przypomnijmy, wrócili do kraju. Do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Były kozie sery, świeża wołowina i przyrządzana rybka, ale także specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy wczoraj województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
6: Panie Wiesławie, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj...
7: No, jechaliśmy z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej, więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
6: To co, już się tam menu sprawdzone?
7: Już jest menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
6: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
7: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
1: Jak słyszycie, są różne zalety słuchania RMF FM. A z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
1: Premier Donald Tusk przekonuje, że nie grozi nam blackout. Podobne zapewnienia usłyszeliśmy w drugiej części rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką.
8: Czy nasza energetyka wytrzyma upału? Bo słyszymy z różnych krajów, i z Węgier, i z Rumunii, że no, robi się dramatycznie, brakuje wody, a to oznacza, że, no już nie mówię, że sieć nie wytrzymuje, bo to kwestia upałów, ale też, że trzeba wyłączać kolejne reaktory. I słyszymy, że i w Polsce to takie niebezpieczeństwo się rodzi.
9: W Polsce ze względów środowiskowych część elektrowni ograniczyła swoje prace, natomiast nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne.
8: Czyli blackout tam nie grozi?
9: Blackout jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, ani nieprzewidzianym przez operatora, jeżeli chodzi o jego pracę. Natomiast operator robi wszystko, żeby go uniknąć. I tak, pod kątem wody mamy sytuację, myślę, najtrudniejszą w historii. I to nie tylko jeśli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o chłodzenie jednostek wytwórczych, ale także jeżeli chodzi o systemowe problemy z niskim stanem wód. Natomiast nasza sytuacja energetyczna jest o tyle inna, że mamy dużo więcej rozproszonych źródeł. Tak, w takich momentach jak dzisiaj fotowoltaika, odnawialne źródła energii bardzo mocno pomagają systemowi, to czego ewidentnie brakuje państwom takim jak Serbia czy Węgry. Ku temu właśnie dywersyfikowaliśmy nasze źródła wytwórcze. Po to mamy także rynek mocy. Wezwania na tym rynku. Często byliśmy pytani, a co ta opłata mocowa, która ciąży na moim rachunku, znaczy? To jest opłata za bezpieczeństwo, które dzisiaj jest gwarancją tego, że dostawy energii są w sposób niezachwiany do naszego kraju realizowane.
8: Czyli możemy mieć pewności, że nic się nie wydarzy. Nigdy nie mamy, bo wystarczy jeden atak cybernetyczny.
9: Mamy nadwyżkę.
8: Ale mamy nadwyżkę. Tak. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład wydaje się, że jest na Węgrzech w tej chwili.
9: Takiego systemowego zagrożenia nie ma. W sytuacji, w której były Węgry, Polska w tych momentach eksportowała energię, to też chcę podkreślić. Więc po prostu zarabiała. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to Węgry, to Serbia są w znacznie, znacznie trudniejszym momencie. Polsce to nie grozi. Mamy też inną strukturę. My nie mamy jednej elektrowni, która zależy od poziomu wód albo zależy od temperatury wody chłodzącej.
8: Część naszych elektrowni jest chłodzona przez wody wiśnie.
9: Oczywiście.
8: To jest dramatyczne.
9: Oczywiście. Oczywiście. Natomiast mamy też jednostki gazowe, które są chłodzone w inny sposób i mamy przywołanie na rynku mocy ze strony innych bloków, które mogą wtedy zostać włączane. I mamy zupełnie inną strukturę, jeżeli chodzi o odnawialność źródeł energii niż te państwa. To nam na pewno bardzo pomaga. Co w przyszłości i co musimy zrobić poza rekordowymi inwestycjami w sieci? Bo myślę, że przy takich upałach, gdybyśmy nie wykonali takich inwestycji w sieci, jakie wykonaliśmy przez ostatnie lata, to byłoby to kolejne ryzyko, to, żeby magazyny energii były budowane na podobne lokale.
8: Pytało się oczywiście o elektrownię jądrową, która się buduje, ale jeszcze pytanie o Połaniec i Kozienice. To są te elektrownie, które wydają się być najbardziej zagrożone w tej chwili.
9: Tak, to jest kwestia, którą operator bierze pod uwagę, którą zawsze musi brać pod uwagę, ograniczenia pracy, ale uspokajam, to nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu z jednej strony. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, nie w tonie nadmiernie uspokajającym, że mamy planowane w normalnym trybie pracy bez takich upałów, remonty, przerwy eksploatacyjne i wtedy też bloki są wyłączane i wtedy też sytuacje, w których operator ma narzędzia, ewentualnie import energii, wezwanie innych bloków, które może użyć. Dzisiaj takiego ryzyka zagrożenia pracy systemu nie ma.
8: Dzisiaj wybiera się pan do gminy Choczewo, tam ma być przekazana ziemia pod budowę elektrowni. Ale zanim o tym, to jeszcze pytanie, no wiadomo, że mamy w tej chwili zamknięcie elektrowni na Węgrzech, no bo brakuje wody w Dunaju, tu nie będzie takiego niebezpieczeństwa?
9: Nie będzie takiego niebezpieczeństwa, nasza elektrownia będzie chłodzona wodą z Bałtyku.
8: Czy Bałtyk raczej nie wyschnie w najbliższym czasie, mamy nadzieję?
9: Tak, raczej nie wyschnie, nie ma takich planów, nie ma takich predykcji. Natomiast...
8: No dobrze, to przejdźmy do tego...
9: To jest bardzo ważne wydarzenie, przekazanie formalnie terenu wykonawcy amerykańskiemu firmie Bechtel i też podpisanie umowy z polskim wykonawcą robót ziemnych. Będzie to etap, który będzie formalnie de facto gwarantował projektowanie budynków elektrowni. Nie w żadnym PowerPoincie, tylko na miejscu.
8: Czyli to de facto jest gwarancja. Teraz inżynierowie sprawdzają, mierzą i tak dalej.
9: Geofizyka, mierzą, projektują budynki.
8: Czyli od dzisiaj mogą to zacząć
9: robić. Tak, i projektować dokładnie reaktor. Jesteśmy w czasie, jesteśmy w budżecie, tak aby w 2028 roku, to dzisiejsze wydarzenie to potwierdza, rozpoczęła się faktyczna budowa reaktora i w 2036 roku ten pierwszy prąd z Polskiej Elektrowni Jądrowej w Choczewie popłynął.
8: Czyli rozumiem, że to jest po prostu wypełnienie planu. Nic nie przyspiesza, bo nie może przyspieszyć.
9: Przyspiesza.
8: Przyspiesza.
9: Inwestycyjnie, panie redaktorze, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace towarzyszące. Część prac jesteśmy w stanie zrobić przed uzyskaniem ostatecznych zgód środowiskowych. Część budynków jesteśmy w stanie i infrastruktury towarzyszącej wybudować wcześniej. Ale to będzie teraz etap, który będzie to mógł zrobić dzięki ustawom, które przyjęliśmy w parlamencie. I wszystkie decyzje, które podejmujemy, wyprzedzają pewien harmonogram. Podjęcie decyzji o finansowaniu, podjęcie decyzji przez Komisję Europejską i to, co dzisiaj robimy, tak aby ewentualne wszystkie inne nieprzewidywalne zjawiska, które mogą się pojawić w zakresie gruntu, czysto geofizycznie, nie opuściły tego procesu, bo to jest z punktu widzenia naszej gospodarki największy projekt inwestycyjny, absolutnie kluczowy dla energetyki na kolejne lata. Gdy to widzimy, to co się dzieje dzisiaj z mocami węglowymi, z blokami, które z każdym kolejnym rokiem też tracą swoją rentowność, tracą swoją siłę, no to widzimy, jak bardzo potrzebujemy energetyki jądrowej.
8: To jeszcze pytanie o ETS. PiS zapowiada ustawę, jeśli oczywiście nie będzie referendum. No tu, ale prawdopodobnie nie będzie, bo Senat, który musiałby to przegłosować, pewnie nie znajdzie prezydencka propozycja referendum. W większości PiS mówi, jeśli Senat odrzuci tą propozycję, to my zgłaszamy ustawę o wyprowadzeniu Polski z systemu ETS.
9: Wszyscy populizm, nie wyprowadzili Polski z systemu ETS, gdy rządzili, nie wyprowadzili Polski.
8: No ale teraz już ten, który rządził, jest więcej. Poza PiS-em. I on podejmował, teraz już słyszymy od polityków PiS-u, złe decyzje,
9: tak,
8: skandaliczne, i teraz my je naprawimy.
9: Słyszymy dwóch głosy ze strony polityków PiS-u. Z jednej strony słyszymy ten obóz, który pozostał wokół prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki podejmował złe decyzje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. I to jest zgoda, bo to podkreślaliśmy przez ostatnie lata i wtedy ci sami politycy mówili, że to nieprawda. Ale te złe decyzje, mówiąc wprost, to jest chociażby ograniczenie uprawnień i ich liczby dla także polskich przedsiębiorców, czyli wyższa cena za system ETS de facto dla polskich przedsiębiorców. To są decyzje z 2018-2019 roku rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego z jednej strony, z drugiej strony. Jednak słyszałem pana Terleckiego, który dzisiaj jest wokół Mateusza Morawieckiego,
8: Rozwój Plus,
9: który kilka miesięcy temu mówił o tym, że należy wyjść z systemu ETS, a teraz mówi, że to jest bardzo trudne.
8: To jest oczywiście prawda.
9: Nie, to jest praktycznie niemożliwe. Więc zastanawiam się...
8: No są tacy, którzy mówią, że to jest de facto wyjście z Unii Europejskiej, tylko rozłożone
9: tak.
8: na
9: A skutkowałoby objęcie Polski innymi podatkami, podatkiem CBAM, innymi podatkami granicznymi, które i tak przełożyłyby się na ceny energii. Więc to jest czysty populizm, tak w warstwie merytorycznej. Ale mówię o tym dlatego, że tam jest dwugłos i zakłamanie. A co trzeba zrobić? To, co my robimy, zmienić system ETS, zwiększyć liczbę uprawnień darmowych dla ciepłownictwa, 30% darmowych uprawnień to robimy, zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, wprowadzić je dla przemysłu, zmniejszyć tempo redukcji tych uprawnień i to robimy. Propozycja Komisji Europejskiej jest niezła, ale w Parlamencie Europejskim sprawozdawcą tutaj będzie Adam Jarubas. Już współpracujemy, żeby ten zakres był większy, żeby to tempo redukcji jeszcze było niższe. Tak, żeby tych uprawnień było więcej, czyli żeby ich cena była niższa, czyli żeby mniejszy był wpływ na rachunek. To się robi, a nie opowiada się ustawami jak Prawo i Sprawiedliwość.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką jest do odsłuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: FM.
1: A teraz na zegarze godzina 5, to oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kolejna odsłona konfliktu o sędziowskie nominacje. Premier Donald Tusk mówi o naruszeniu konstytucji przez prezydenta. PiS szykuje program na wybory. Politycy partii dziś spotkają się już na dwudniowej konwencji. Susza i upały coraz bardziej dają się we znaki. Już kilkaset gmin apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Kolejny spór o nominacje sędziowskie. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy dokument dotyczący najnowszych nominacji asesorów. Jak podkreślił, chodzi o to, by mogli legalnie rozpocząć pracę. To kolejna odsłona sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji asesorom, ale nie przekazał ich wcześniej premierowi do kontrasygnaty. Zdaniem rządu taki podpis jest konieczny. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się on zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
4: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
3: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na konwencję PiS-u.
5: Jutro jest 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
2: A tu mowa oczywiście była o dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Słyszeliśmy, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami. O tym mówił Kacper Wróblewski.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenia lokalnych wodociągów. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brwinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
7: Pani oszczędza wodę tu?
8: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
7: Czyli co robią? Albo czego nie robią?
8: Oszczędzają wodę, tak, tak. Nie podlewają ogródków.
9: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki, czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
7: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Jest tam dolewana woda?
9: Przy niektórych posesjach, tak, owszem.
7: Jaki jest sposób na ochłodę?
9: Według mnie no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
2: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna aż do 20, a pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć dopiero jutro. Teraz ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powód? Zakwit groźnych dla zdrowia sinic.
10: Jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor, woda zaczyna nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów. To w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko. A na kolejne wydanie Faktów zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Taką was budzimy, ale teraz przerwa w muzyce. Dokładnie tak te przerwy wypełnią nasze fakty. O tym, co najistotniejsze i najważniejsze, teraz Bogdan Zalewski i Janna Wachowska.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Antybohaterowie medyczno-politycznego skandalu w Warszawie ogłaszają wyniki kontroli podległego sobie szpitala.
3: Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wymieniany w kontekście afery, ujawnia fikcyjną funkcję lekarza Dawida Kacprzyka.
2: W porannych faktach także statystyka zarobków w Polsce.
3: Czyli nasze chudsze i grubsze portfele.
2: A na deser smaki lubuskiego.
3: W cyklu pyszne, bo polskie. Audyt Szpitala Południowego w Warszawie wykazał dziesiątki nieprawidłowości.
2: Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Władze, które same znalazły się w cieniu tego medyczno-politycznego skandalu.
3: Przypomnijmy w skrócie. Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił bajońskie sumy, ponad 1 600 000 zł.
2: W porannych faktach witamy reportera RMF FM Michała Krasonia. Michale, co konkretnie wykazali audytorzy?
4: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na czas pracy lekarzy. Jeden z nich miał pracować bez przerwy przez 110 godzin.
5: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo. A te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
4: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei była prezes Szpitala Południowego twierdzi, że Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
3: Strażacy dogaszają pożar parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy.
2: Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Ogień pojawił się po godzinie 23.
3: Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.
6: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Pensje rosną, ale w różnym tempie, w zależności od branży i regionu.
2: Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane o medianie wynagrodzeń. Ta wynosi niespełna 7700 zł, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę.
3: A to oznacza, że statystycznie jedna połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a druga połowa powyżej.
2: Na linii faktów Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Jak wyglądają wynagrodzenia w poszczególnych branżach?
7: Według danych GUS najwyższa mediana jest w górnictwie. Niespełna 14 tysięcy złotych brutto, czyli prawie 10 tysięcy złotych netto. Ale jeśli przyjrzymy się wyliczeniom bliżej, na wyższe zarobki mogą liczyć na przykład specjaliści od analizy danych, infrastruktury obliczeniowej, słowem informatycy. Ich mediana to prawie 15 tysięcy złotych brutto. Na dole tabeli zarobków bez zmian. Gastronomia, hotelarstwo, produkcja odzieży, porządkowanie biur i terenów zielonych. Poziom płacy minimalnej 3700 zł na rękę. Różnice widać też na mapie. Na przykład w Warszawie mediana wynosi 11 tysięcy złotych brutto, podczas gdy w województwie podkarpackim to aż o 4 tysiące złotych mniej.
3: Skoro wywołaliśmy już reakcję sportową.
2: Sport, tak jest.
3: Tak, to teraz może wynik. Górnik Zabrze niestety przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 0-1.
2: W pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
3: Rewanż za tydzień, 13 sierpnia w Zabrzu.
2: A fakty sportowe w RMF FM już o 6.30. Już wiemy, co znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie w województwie lubuskim.
3: W poszukiwaniu regionalnych smaków byliśmy tam wczoraj w ramach naszej wakacyjnej akcji.
2: Rybacka chata w Wojnowie ugościła naszych dziennikarzy polskim obiadem.
3: Ale w nieco zmodyfikowanej formule.
8: Postanowiłam podać wam rosół i schabowy. Ale ja muszę to wszystko trochę złamać, trochę zepsuć, trochę pobroić. Rosół dymiony, rybacki, wywar z wędzonych ryb, a schabowy inny, wycięty schab z suma. Przepyszny, delikatny. Naprawdę warto spróbować tego schabowego i tak jak mówię, z kapustą kiszoną, z ziemniakiem, tak jak to w polskich domach, zwykły niby obiad, ale on będzie niezwykły, zapewniam.
3: Te oryginalne pyszności przygotowała Małgorzata Koza.
2: Współwłaścicielka rybackiej chaty w Wojnowie. A co w naszym radiowym planie podróży po kulinarnej mapie Polski?
3: Przyszłą środę, sprawdzę, będziemy w Kujawsko-Pomorskim. Tak się zastanawiam, schabowy z suma? No w sumie czemu nie?
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Przed nami 7:30, przed nami fakty w RMF FM.
1: Kilkaset osób oddało hołd ofiarom rzezi Woli.
2: W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, 82 lata temu, w stołecznej dzielnicy niemieccy żołdacy dokonali serii makabrycznych masowych mordów.
3: Właśnie mówmy o tym dniu, kiedy rozpoczęła się ta tragiczna część historii Powstania Warszawskiego, czyli rzeź cywilnej ludności Warszawy.
4: Ludzie się pytają, czemu idziemy, o co chodzi. No i piękne zawsze jest zakończenie tej uroczystości już na cmentarzu, przy tych podświetlonych kolumnach.
5: Co pani chciałaby, żeby osoby, których tu nie ma, wiedziały o rzezi Woli?
4: To była straszna tragedia zwykłych, przeciętnych ludzi. Bo to bardzo często były matki z dziećmi, tak, zupełnie po prostu chcieli przeżyć, tak, a zostali ofiarami bestialskiego czynu.
2: Niemieccy oprawcy na Woli w okrutny sposób wymordowali tysiące warszawiaków.
1: Z uczestnikami uroczystości w stolicy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: W Tatrach zabrakło wczoraj zaledwie 0,2 stopnia do ustanowienia rekordu temperatury.
1: Na hali gąsienicowej termometry wskazały 26,4, a w Zakopanem także niemal rekordowe 32,5 stopnia.
2: Turyści robili co mogli, by upał był mniej dokuczliwy.
6: Przebierne ubranie na zmianę, czapki, wszystko jest.
7: Pewnie trzeba dużo pić przy takim upale.
6: No zdecydowanie, także jesteśmy wyposażeni. Wodę, czapeczki, krem z filtrem, 50, tak.
8: A, mi dobrze.
7: Jest za gorąco trochę dzisiaj?
8: A, jest, za? Tylko trochę.
1: Turystów przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Będą potrzebne czapeczki? Jaki jest pogodowy scenariusz na najbliższe dni?
1: Czeka nas pogodowa huśtawka. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Górnik Zabrze nadal bez zwycięstwa w eliminacjach europejskich pucharów.
2: Wicemistrzowie Polski przegrali 0-1 w Budapeszcie z Ferencvaroszem w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
1: W RMF FM czas na pierwsze dziś fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, witamy.
2: Dzień dobry, Wojtku. Jak Górnik zaprezentował się w tym spotkaniu?
10: No nieźle, chociaż mecz rozpoczął słabo. Później jednak...

0: przerwie na nawodnienie miał kilka swoich okazji, żeby jeszcze w pierwszej połowie zdobyć gola. W drugiej też było kilka okazji, ostatecznie jednak niestety niewykorzystanych.
1: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki. Ale chłopaci trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
0: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Zabrzanie bramkę stracili w 65. minucie i to gdy wydawało się, że dominują na boisku. Za tydzień Górnik, jeżeli chce awansować, musi odrobić straty w meczu domowym. Budapeszt zamieniamy na Montreal, bo bardzo dobrze w turnieju ATP rozgrywanym w tym kanadyjskim mieście radzi sobie Hubert Hurkacz. Polak awansował do trzeciej rundy, pokonując Chiliczyka Alejandro Tabilo 6-4. 7-6.
2: Był to bardzo zacięty mecz, też Alejandro Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w 2 setach.
0: Mówił Hubert Hurkacz w turnieju WTA w Toronto. Odpadły zaś Magdalena Fręch i Magdalinet. Pierwsza z naszych reprezentantek przegrała z zajmującą 3. miejsce w światowym rankingu tenisistek Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6. Lepsza od Magdalinet okazała się Iwa Jowicz, która wygrała w 2 setach. Nie do zatrzymania na finiszach Tour de Polonii jest Jonathan Milan. Włoski kolarz okazał się najszybszy na wszystkich 3 etapach. Wczoraj jako pierwszy przekroczył linię mety etapu w Zielonej Górze. Milan prowadzi też w klasyfikacji generalnej wyścigu. We'll be right back.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Macierewicz. Posłowie koalicji rządzącej wymieniają z kolei najgłośniejsze weta prezydenta.
1: Weto w sprawie SAFE kompletnie niezrozumiałe.
2: Blokowanie, no z taką powiedziałbym pasją godną lepszej sprawy programu SAFE.
3: I status osoby najbliższej i kryptoaktywa.
0: Mówili senator Adam Bodnar, rzecznik rządu Adam Szłapka i poseł Krzysztof Paszyk. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
4: Już za godzinę gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM i radia RMF 24 będzie Zbigniew Bogucki.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Bądźcie z nami nadal, także o 8:00. Zapraszamy. Dwóch młodych mężczyzn, którzy w sieci udostępniali oprogramowanie do hakerskich ataków, zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: 22-latek trafił do aresztu, jego 17-letni kolega ma policyjny dozór.
5: A jak działali podejrzani?
4: To pytanie w porannych faktach kierujemy do dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady.
6: W sieci oferowali internetowe narzędzia do przeprowadzania ataków typu DDoS. Jak mówią policjanci, generowali sztuczny ruch sieciowy w dużej skali, dążąc do przeciążenia infrastruktury informatycznej atakowanych celów. Wysłali ogromną liczbę żądań do serwera, usługi lub aplikacji z wielu komputerów jednocześnie, zwykle zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Prowadziło to do spowolnienia działania lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z danego systemu przez uprawnionych użytkowników. W praktyce oznaczało to czasowy paraliż zasobów teleinformatycznych. Ich ofiarami, jak usłyszałem, padały osoby prywatne i firmy. Z tego procederu zatrzymani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Decyzją sądu w Bydgoszczy. Starszy z podejrzanych trafił do aresztu. 17-latek musi się meldować w jednostce policji. Grozi im 8 lat więzienia.
7: Tym żyje Kraków.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie wchodzą w kolejny etap.
5: Do prezydenckiego wyścigu oficjalnie dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich samorządowców, Łukasz Gibała.
4: Na linii faktów reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Maćku, dla Gibały to czwarta próba objęcia fotela prezydenta Krakowa.
8: Gibała w wyborach prezydenta Krakowa próbował swoich sił już trzykrotnie. Ostatni raz w 2024 roku przegrał w drugiej turze wyborów z odwołanym w maju Aleksandrem Miszalskim. W piątek Gibała ma oficjalnie rozpocząć swoją kampanię. W sumie KBW przyjęło już zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych. Oprócz komitetu Gibały przyjęto też zawiadomienie od byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz od senator Koalicji Obywatelskiej Moniki Piątkowskiej.
4: Do relacji Maćka dodajmy, że krakowianie wybiorą prezydenta miasta 27 września.
5: Górnik pokonany jedną bramką. Piłkarze z Zabrze przegrali w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1.
4: W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy.
5: A to wczorajsze spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Witamy
4: ponownie. Górnik słabo rozpoczął to spotkanie.
9: No, grał niepewnie i popełniał błędy. Sytuacja całkowicie się jednak zmieniła po przerwie na nawodnienie. Około 20 minuty. Wtedy Górnik przejął inicjatywę, był więcej przy piłce i miał swoje okazje do zdobycia bramki, ale brakowało skuteczności. Druga połowa była bardziej wyrównana. Ferencvaros jedynego gola zdobył w 65 minucie, wykorzystując błąd zawodników drużyny z Zabrza.
10: My mieliśmy lepsze pozycje do strzelenia bramki, a zawsze przekładaliśmy to jeszcze na drugą nogę, a oni nam z tego strzelił bramkę.
9: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Zabrzan. Można powiedzieć, że gra Górnika w tym meczu znów była lepsza niż wynik i zabrakło skuteczności.
4: O dzisiejszych meczach polskich zespołów będziemy mówić w kolejnych faktach w RMF FM.
5: A wierni kibice, mimo upałów,
4: no,
5: mogą już zakładać szaliki w barwach swoich drużyn.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski, kłaniam się ponownie. No i zaczynamy pierwszą godzinę porannego programu radia RMF 24. Zaczniemy od doniesień ze Stanów Zjednoczonych i dyskusji między Donaldem Trumpem a Pitem Hegsethem na temat dlaczego prezydent został wprowadzony w błąd. Zostańcie z nami.

0: To jest poranny program radia RMF24. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zażądał od ministra wojny Pita Hegseta wyjaśnień, dlaczego został wprowadzony w błąd w kwestii poważnie uszczuplonych amerykańskich zapasów amunicji. Takie informacje przekazuje Washington Post, choć Biały Dom ich nie potwierdza. Według gazety minister bronił się, obarczając odpowiedzialnością swojego zastępcę. Zarówno za niedobory amunicji, jak i za to, że nie dopilnował, aby Trump był w pełni poinformowany o tej sprawie. Jeden z rozmówców gazety przekazał, że niedobory, zwłaszcza pocisków kierowanych dalekiego zasięgu, są jednym z powodów, dla których Trump w ostatnich dniach wycofał się z planów przeprowadzenia kolejnych zmasowanych uderzeń na Iran. Sam prezydent powiedział, że w weekend, że planował przeprowadzić na Iran największy atak od czasów II wojny światowej, ale go odwołał na prośbę Iranu i krajów regionu pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Washington Post podkreśla, że wymiana zdań pokazująca narastającą frustrację Trumpa wobec Hegseta. Minister według wielu urzędników był jednym z największych zwolenników podjęcia działań militarnych przeciwko Iranowi i przekonywał Trumpa, że będzie to szybkie oraz stosunkowo łatwe zwycięstwo. No a jak to wygląda, to sami wiecie najlepiej.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: jest poranny program radia RMF 24. Teraz będzie na sportowo, bo piłkarze Górnika Zabrze podczas rozpoczynają eliminację Ligi Europy od porażki. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy przegrali w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1. Mecz śledził Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF. Witaj, Wojtku.
1: Dzień dobry, tak, ta porażka nie może aż ci przejść przez usta po prostu.
0: No dokładnie tak, trudne, naprawdę trudne, wstrząsające dla mnie. Taka informacja, o której trudno zacząć dzień, ale powiedzmy, jak zaprezentował się Górnik.
1: No trzeba przyznać, że był to kolejny niezły mecz Górnika, tak byśmy powiedzieli, chociaż wynik tego nie oddaje. I ja myślę sobie, że to jest taka myśl przewodnia, oczywiście niedobra, ale Górnik gra lepiej niż wskazują wyniki. Tak naprawdę, ten początek meczu bardzo słaby. Te pierwsze 20 minut Górnik mocno pogubiony do przerwy na nawodnienie, bo wczoraj w Budapeszcie też bardzo wysoka temperatura, blisko 40 stopni na termometrach, więc no, w takich warunkach często zarządzana jest ta prawdziwa przerwa na nawodnienie, tak jak w czasie mundialu, która wypełniały reklamy, po to, żeby troszkę zawodnicy mieli okazję się zregenerować. No i ta regeneracja w wykonaniu Górnika na tej przerwie na nawodnienie była bardzo duża, bo potem zespół z Zabrza, no, zaczął grać o wiele lepiej. Dużo bardziej składne akcje. Michał Gaszparik mówił o tym, że no, był wściekły tam na swoich zawodników. Wielu upominał praktycznie wszystkich, bo popełniali błędy w porównaniu do tego, co sobie ustalili, jaki plan przyjęli na to spotkanie. Górnik w tej pierwszej połowie miał kilka okazji, no ale był nieskuteczny do przerwy 0-0. No i drugą połowę Górnik zaczyna nieźle, ma swoje okazje, znowu ich nie wykorzystuje. I kiedy można mieć takie poczucie, no, że Górnik dominuje w tym spotkaniu, że ta bramka dla Zabrzan jest raczej kwestią czasu, no to trafia Ferencvaros i to wcale nie z takiej najbardziej dogodnej sytuacji, bo Ferencvaros w tym meczu miał naprawdę też kilka dobrych okazji. Końcówka meczu bardzo chaotyczna, dużo się działo, dużo miejsca na boisku zostawiali jedni i drudzy, no ale nikt nie był już w stanie z tego skorzystać i ten mecz kończy się wynikiem 1-0 dla Ferencvaroszu, a tak o tym wszystkim mówił Michał Gaszparik, trener Górnika.
2: Stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni, rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki. Ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje.
1: Podkreślał Michał Gaszparik, że jego piłkarze trochę przekombinowali w wielu sytuacjach, dlatego że zamiast uderzać z prostych okazji, tak jak zrobił to Ferencvaros, to jeszcze gdzieś tą piłkę przekładali z nogi na nogę. Szukali teoretycznie dogodniejszej sytuacji, ale ta się nie pojawiała. Niezły mecz zagrał Kacper Urbański, miał kilka dobrych strzałów, no ale żaden celny, żaden w światło bramki, więc no, nie strzelając w światło bramki, trudno zdobyć tego gola, mówiąc wprost, więc Górnik wyglądał nieźle, ale znów ta gra jest lepsza niż wynik.
0: Górnik musi odrabiać straty w rewanżowym meczu, a dziś swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji rozgrywają pozostałe polskie zespoły.
1: No i dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma planów na wieczór, to naprawdę ma co robić, bo czekają nas aż 4 spotkania. No to zacznijmy od tych, których jeszcze nie oglądaliśmy w tym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów, czyli od Jagiellonii Białystok, bo oni zmagania rozpoczynają właśnie od tej trzeciej rundy i oni w Białymstoku zagrają z Glasgow Rangers. No to naprawdę utytułowany zespół, wielka firma mająca w składzie naprawdę dobrych zawodników. Wielu z nich oglądaliśmy na boiskach, między innymi w trakcie Mistrzostw Świata niedawnych. No i co tu dużo ukrywać? Jagiellonia faworytem nie jest, ale zobaczymy, jak sobie poradzi. Adrian Siemieniec przed tym meczem mówił, że spodziewa się takiej bezpośredniej, fizycznej gry, bo tak wynika z analizy rywala, że właśnie Glasgow Rangers tak będzie chciało to spotkanie rozgrywać. No a drużyna z Poznania, Lech, mistrz Polski, o 19:00 zagra też na własnym stadionie z KL Klaksvik z Wysp Owczych. No wiemy, że Lech słabo zaprezentował się w tym meczu eliminacji Ligi Mistrzów w poprzedniej rundzie, w którym odpadł, bo miał przewagę 3 bramek z pierwszego meczu, no a potem po rzutach karnych odpadł siebie, więc będzie to pewnie próba jakiejś rehabilitacji. No tutaj nie ma co ukrywać. Lech jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. spotkania każdy inny wynik niż pewna wygrana będzie znowu wzbudzał jakiś niepokój. Jagiellonia swój mecz rozpoczyna o 18, Lech rozpoczyna o 19. O 19 też pierwszy gwizdek w Częstochowie pod Jasną Górą. Raków zmierzy się z Hammarby ze Szwecji. No i trzeba przyznać, że Raków nieźle gra w europejskich pucharach, wyeliminował klub z Malty, ale słabo radzi sobie w lidze, bo dwie porażki ma na koncie. Więc ten mecz w starciu z takim już o wiele bardziej wymagającym rywalem niż drużyna z Malty będzie takim poważnym sprawdzianem. Chociaż trzeba przyznać, że tutaj wszyscy wskazują, że to raczej Raków jest delikatnym faworytem, no ale trzeba jeszcze wyjść i to udowodnić na boisku. No a GKS Katowice, nasz ostatni reprezentant w tych europejskich pucharach, o 20 na neutralnym gruncie w Miszkolcu zagra z Hapoelem Tel Awiw. No i tutaj zespół z Izraela, mimo tego, że nie rozgrywa meczów na własnym stadionie, jest faworytem. Katowiczanie po 20 kilku latach wracają do europejskich pucharów w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, bo trzeba przypomnieć, że Częstochowa, czyli Raków i GKS Katowice grają w eliminacjach Ligi Konferencji. No to Katowiczanie w poprzedniej rundzie wyeliminowali Żlinę ze Słowacji. Niezły pierwszy mecz, bardzo dobry drugi mecz w wykonaniu Katowiczan. No i zobaczymy, jak sprawdzą się na tle o wiele bardziej już wymagającego rywala, który też ma spore doświadczenie w europejskich pucharach.
0: A my za wszystkie nasze zespoły oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki. Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF FM zebrał
1: dziękuję,
0: i przedstawił te informacje. Wojtku, bardzo ci dziękujemy.
3: Raz, dwa!
0: A w Radiu RMF 24 już za 10 minut najnowsze fakty RMF FM.

RMF24.

0: Jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są najnowsze fakty.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej drodze numer 50 w Rudnie na Mazowszu.
2: To odcinek Kołbiel, Mińsk Mazowiecki. Auto osobowe wypadło tam z jezdni.
1: Jeszcze przez co najmniej 2 godziny jedziecie tam wahadłowo.
2: Pociągi coraz częściej przejeżdżają na czerwonym świetle.
1: Od początku roku zdarzyło się to już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Igorze, jak poprawić bezpieczeństwo na torach?
3: Nad rozwiązaniami pracują 3 strony. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego i przedstawiciele maszynistów. Ci ostatni skarżą się, że mają coraz więcej obowiązków, które mogą wpływać na skupienie na trasie. Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
4: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści. On miał czas się z tym zapoznać.
3: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. A maszynistów niepokoją też coraz częstsze usterki torów, które ich zdaniem są ignorowane i mogą doprowadzać do wypadków. Tak jak niedawno nieopodal Piwnicznej Zdroju, gdzie wykoleił się pociąg towarowy. To ma być przedmiotem kolejnego trójstronnego spotkania jeszcze w tym miesiącu.
1: Drożyzna szaleje na stacjach paliw. Cena diesla osiągnęła najwyższy poziom w historii.
2: Aktualny cennik podamy w faktach o 8:00, tuż przed poranną rozmową w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Gościem Tomasza Tadlikowskiego będzie szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki.
2: Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, argumentując, że jej koszty mogliby ponieść kierowcy.
1: Czy była to słuszna decyzja. Warto posłuchać odpowiedzi prezydenckiego ministra.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Przed nami kolejny gorący dzień. 38 stopni Celsjusza mogą dziś pokazać znów termometry w południowej Polsce. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z lekarzami o tym, jak bezpiecznie i zdrowo zaplanować ten czwartek. Na początek podpowiedzi od doktora Szymona Suwały. Co robić, czego nie robić i gdy jest i gdy będzie upał.
1: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka. Ale przede wszystkim unikać bezpośredniego narażenia na promieniowanie słoneczne.
2: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
1: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
2: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
1: Przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc, więc od tego trzeba chyba zacząć.
2: Czy widzi pan błąd, który najczęściej popełniamy teraz, w czasie upałów?
1: Przede wszystkim nie unikamy tych upałów. Przede wszystkim wychodzimy na to słońce wtedy, kiedy nie musimy wychodzić na to słońce. Możemy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Jeżeli tak możemy, róbmy to.
2: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
1: Jeżeli takiej możliwości nie ma, musimy faktycznie na to słońce wyjść. Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
0: I jeszcze jeden komentarz lekarza przed nami, dr Łukasz Durajski i jego spostrzeżenia dotyczące zachowania pacjentów, gdy jest gorąco za oknem.
3: No zdecydowanie, że chodzi o upały, największy błąd ze strony pacjentów to brawura, bo nam się wydaje, że no jesteśmy wypoczęci, jesteśmy nawodnieni, a niestety bardzo często ten błąd popełniamy. Ja zadaję pytanie właśnie zawsze pacjentom w takich sytuacjach, no a ile tych szklanek wody czy napoju gdzieś tam się pojawiło w ciągu dnia? I nagle taka konsternacja, no faktycznie, nie liczę, no herbata jakaś tam rano była, tak? No i tak naprawdę realnie my nie zwracamy uwagi też na to nawodnienie, nie ma się co oszukiwać, bo jeżeli zadam zadanie, które jeszcze postawić tą butelkę co najmniej 1,5-litrową, żeby zwrócić uwagę na to, ile wypijemy, to nagle się okazuje, że jednak jest trochę mało. I to jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Oczywiście największy problem to będą dzieci i seniorzy. W przypadku dzieci mam wrażenie, jest troszkę łatwiej, bo tu rodzice są dużo bardziej czujni. Tak jednak pilnują, żeby nakrycie głowy się pojawiło, filtry przeciwsłoneczne. U seniorów niestety troszkę gorzej, bo nie zawsze jest ta osoba druga obok, która pomyśli o tym. Seniorzy też no tylko do sklepu chce wejść, tylko na chwilę na spacer i w tym pełnym słońcu rzeczywiście jest to dramat. Więc błędy to przede wszystkim to jednak brak zwrócenia uwagi na nawodnienie, nieodpowiedni moment wychodzenia na spacer, czyli rzeczywiście to największe nasłonecznienie, te godziny południowe, więc to są takie uważam najistotniejsze elementy.
2: Co najlepiej nas nawodni? Właśnie woda, czy coś innego też?
3: Absolutnie tak. Oczywiście my musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, bo nie tylko sama woda, ale też elektrolity, bo przecież jak się wypacamy, to też tracimy elektrolity, więc zwróćmy na to uwagę, żeby rzeczywiście to było uzupełniane w jakiejkolwiek formie sobie wybierzemy, tak? Czy to będzie naturalnie z sokiem cytryny, czy będziemy chcieli po prostu sobie to uzupełniać poprzez jakieś gotowe elektrolity, ale zadbajmy też o to, bo wtedy faktycznie będziemy się czuli gorzej.
2: A herbata, kawa to też możemy doliczyć do tych płynów wypijanych?
3: Absolutnie tak, natomiast z kawą byłbym tutaj troszkę ostrożniejszy, bo ona jest tutaj moczopędna, więc może nas troszkę bardziej odwodnić, więc z kawą rzeczywiście ostrożniej, ale tak jak najbardziej liczymy tutaj każdą szklankę płynu.
0: Każda szklanka wody ma dzisiaj znaczenie, ale kawy też bym sobie nie odmówił. No to wypijcie kawę, do tego dużą szklankę wody, żeby się odwodnić i dowodnić, bo bez kawy no to człowiek w żaden dzień nie da rady, nawet jak jest tak gorąco. Czy najgorętszy czwartek tego roku będzie właśnie dzisiaj? To niestety jest możliwe.

0: Marszałek.
1: A w Radio RMF 24 teraz Brazylia i nietypowi goście w siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso. Gdy posłowie przygotowywali się do obrad, dwie kapibary weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję. Niezapowiedzianą wizytę największych gryzoni świata w budynku stanowego parlamentu nagrała jedna z pracownic. Jak mówiła, pojawiają się one tam dość często, więc pracownicy są przyzwyczajeni do ich widoku. Siedziba parlamentu Mato Grosso znajduje się niedaleko dużego parku i w przeszłości kapibary już ją odwiedzały. W styczniu lokalne media opublikowały nagranie, na którym widać grupę tych gryzoni, które chłodzą się w znajdującej się na terenie obiektu fontannie. Południowoamerykańskie kapibary słyną na całym świecie ze swej niezwykle spokojnej i społecznej natury. Jako zwierzęta wodno-lądowe najczęściej mieszkają w pobliżu rzek, jezior i bagien. Dorosłe osobniki osiągają wagę, uwaga, nawet do 70 kg. Oczywiście nagranie z wizyty kapibar w siedzibie parlamentu znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A gdyby tak zastąpić w polskim parlamencie część posłów kapibarami, mogłoby to zdecydowanie podnieść poziom społeczny naszego parlamentu.
2: RMF 24. Radio informacyjne. Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
5: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są najnowsze fakty RMF FM w radiu RMF 24.
1: Meldujemy się.
2: Zapraszamy. Ceny paliw rozpylają emocje kierowców.
1: To największa drożyzna na stacjach w historii.
2: Połączymy się z naszym warszawskim wozem satelitarnym.
1: Stołeczny reporter poda, po ile się teraz tankuje.
2: O coraz bardziej kosztowną jazdę zapytamy szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego zaprosił Tomasz Terlikowski.
2: Dziś mija rok urzędowania głowy państwa.
1: A na początek prosimy o uwagę kierowców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie.
2: W pobliżu Ignasina na trasie Piaski Krasnystaw zderzyły się trzy auta. Do godziny 10 obowiązuje tam ruch wahadłowy. Diesel jest najdroższy w historii.
1: A benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
2: Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce płacą już ponad 8,20 zł. Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasol.
1: Witamy Michale. Ile za paliwo trzeba zapłacić w stolicy?
3: Tu, niedaleko centrum Warszawy, litr benzyny kosztuje 7,59 zł, a diesla 8,24 zł. To właśnie olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu, gdzie 95 kosztuje średnio 7,48 zł, a olej napędowy 8,09 zł. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Tam za benzynę trzeba zapłacić 7,59 zł, a za diesla 8,24 zł. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
1: Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego.
2: Jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy?
1: Pytał o to w Olsztynie reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Bo oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
5: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
6: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
7: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
1: Takie opinie słyszymy w Olsztynie.
2: A co na nie dzisiejszy rozmówca naszego warszawskiego dziennikarza?
1: Sprawdźmy.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: I oddajemy głos Tomaszowi Terlikowskiemu.
0: A moim gościem jest Zbigniew...
1: Twojego gościa.
0: Zbigniew Bogucki jest naszym gościem, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie rektorze, kłaniam się państwu.
0: No to zacznijmy od tych minusów, które wymienili nasi słuchacze. Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
6: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie,
0: no
6: jestem w administracji. Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola
0: ale
6: Nawrockiego.
0: 56% to nie jest 100%.
6: No tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Więc ten głos, który wybrzmiał tutaj w ramach tej sondy przed naszą rozmową, no nie jest głosem prawdziwym, bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miało być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
0: Niekoniecznie.
6: Tak nie
0: może
6: jest.
0: To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne. Przynajmniej cztery w tej chwili.
6: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to z takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił w kampanii. Są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
0: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, albo przynajmniej znacznej większości.
6: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy, 255 podpisanych ustaw, to nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej stronie sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rad, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
0: Panie ministrze, ale z drugiej strony...
6: One są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, nie byłoby tego poparcia, więc wpadł się kłania.
0: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
6: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
0: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne.
6: No jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
0: Krótkie pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie i nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało? Jakieś takie
6: O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypada.
0: To stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami.
6: Nie ma, tak szczerze mówiąc.
0: Drobne
6: są, oczywiście zawsze dobre, ale to też są po mojej stronie, po stronie administracji. Nie
0: Czyli
6: ma człowieka, który nie popełnia błędów. Czasami niektórzy nas tak przedstawiają.
0: Dobrze, kropkę stawiamy. Zbigniew Bogucki był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest czasami niedorastający do swojej funkcji bojar, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Zbigniew Bogucki. A weto w sprawie nowego podatku było błędem. Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
6: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
0: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19% prawie nie ma zdania.
6: To dużo, to mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy. Kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenta, no ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no, dużo Polaków tak sądzi.
0: Winą prezydenta jest najwyżej to, że nie podpisał.
6: To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów mówiąc zero nowych podatków.
0: Te Ale to są rozwiązania, podatki dla firm, a nie dla ludzi.
6: Tak. Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
0: Dlaczego nie tutaj?
6: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy zasadniczy, o tym mówił pan prezydent. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz.
0: Zaraz, panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje je w postaci CPN-u, czyli
6: panie
0: my będziemy płacić
6: szanowni
0: mniej.
6: Szanowni państwo, mieliśmy obietnicę 5,19. Czy ktoś z państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod
0: panie
6: Szczecinem, bo się tam pomylili.
0: Widziałem też całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, ale kandydata i
6: panie
0: też
6: redaktorze, panie redaktorze, po pierwsze prezydent skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty nad tym,
0: ale wie pan,
6: to nie jest wina prezydenta.
0: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
6: No ale panie redaktorze, prezydent...
0: To jest idealna sytuacja dla obu stron.
6: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał. Wie pan, jaki jest problem? Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działa wstecz.
0: Minister Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków. Kolejne. Nie da się przewidzieć
6: takiej
0: sytuacji.
6: To znaczy, że można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
0: I odpowiada,
6: kolejna zasada, nie można zmieniać. Nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku tylko po to, żeby zasypać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
0: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. To znaczy nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
6: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też z tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii ułaskawienia, szczególnie tego ułaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
0: Tylko ułaskawił, to jest co innego.
6: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu. A dlaczego? Tłumaczył, czy przedstawiał tą sytuację faktyczno-prawną jego obrońca, bodajże na X-ie, kiedy wskazywał, że ten człowiek miał prawo od, uwaga, organizatorów przebywać w miejscu, w którym przebywał, za co został później skazany. Czy to jest w porządku? A ja myślę, że mieliśmy do czynienia, a przynajmniej możemy podejrzewać, że mieliśmy do czynienia w tej sytuacji z tego rodzaju rozstrzygnięciem tylko i wyłącznie dlatego, że no, należy do grupy, która ten rząd ocenia krytycznie, która no, wypowiadała
0: Panie
6: się
0: ministrze,
6: w czasie kampanii.
0: Ale równie dobrze można powiedzieć, że prezydent to zrobił, ponieważ pan staruch należy do grupy, która prezydenta ocenia bardzo pozytywnie, a pan prezydent podjął pewną decyzję, która się temu środowisku w pewnym momencie nie podobała.
6: Panie redaktorze, pan prezydent w czasie roku swojej prezydentury chyba podjął 5 decyzji o prawie łaski. Ta jest, można powiedzieć, najmniej znacząca, dlatego że mówimy o roku, skróceniu do roku zakazu. Czasami symbole mają znaczenie, natomiast w kontekście prawnym ona jest poprawna, w kontekście faktycznym ona jest poprawna, w kontekście, myślę, że takim też sprawiedliwościowym ona jest poprawna. Problem nie jest w decyzji prezydenta. Problem jest w decyzji w tym, że niektóre środowiska, w tym rząd i z nim związane, po prostu zadrżeli, że jakiś kibic, jakiś przedstawiciel środowiska kibiców został ułaskawiony nie od jakiegoś ciężkiego czynu, nie od zbrodni, nie od jakiegoś ciężkiego przestępstwa, tylko od rozstrzygnięcia, które w ocenie pana prezydenta...
0: Zadrżeć.
6: No dlatego, że nie mają w jakikolwiek inny sposób doczepić się, mówiąc kolokwialnie, do żadnego innego ułaskawienia i żadnego innego prawa łaski, Więc postanowili znaleźć sobie
0: atak. Nie można przyczepić do prawa łaski, bo jak sam pan powiedział, to jest wyłączna
6: prerogatywa. To jeżeli nie można, to w ogóle byśmy mogli skończyć tę dyskusję. Ale rozmawiamy o tym poważnie, prawda?
0: Bo to jest bardzo symboliczne.
6: Tak samo jak w jakiejś mierze symbolicznym aktem łaski jest akt łaski wobec pana Adama Borowskiego. Tak, ma on znaczenie symboliczne, humanitarne. No i jeszcze kilka elementów
0: bym znalazł. No tak, ale pytanie, teraz prezydent będzie oglądał wszystkie zakazy stadionowe dla
6: Nie, ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Każda sprawa, ja też za to odpowiadam, każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie. Dlatego, że mieliśmy do czynienia zarówno z sytuacją prawną, jak i faktyczną i oceną tej sytuacji, która nie licowała z tym, co się rzeczywiście wydarzyło.
0: Panie ministrze, po co przyjęliście Jerzego Ziębę w Pałacu Prezydenckim? Znaczy, to znowuż jest symboliczne wydarzenie. Nie twierdzę, że najważniejsze. Natomiast Jerzy Zięba to jest naprawdę symbol najgorszych rzeczy w takim medycznym szarlatanizmie w polskiej debacie publicznej.
6: No, czasami pomyłki się zdarzają wśród tej szerokiej administracji pana prezydenta. Są rady, są doradcy, są przedstawiciele rad. No, akurat tu była taka sytuacja, że no zostało umówione spotkanie nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko z jednego z pracowników czy współpracowników będących w otoczeniu. Do tego spotkania doszło, ale zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia, bo ja odpowiadam za legislację, decyduje na koniec pan prezydent, żadnego znaczenia
0: Czyli
6: dla podjęcia decyzji.
0: Czyli nie zostanie przyjęte po tym spotkaniu, nie zostanie, znaczy zostanie przyjęte...
6: Nie mówię o tym. Mówię o tym, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla decyzji.
0: Symbolicznie ma, bo zrobił sobie zdjęcie, wrzucił i tak dalej.
6: No tak, no czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają, w dobrej wierze działają, no ale czasami dobrymi chęciami gdzieś tam nie wszystkie rzeczy dobre są, że tak powiem, nacechowane. Natomiast pomyłki, to była zwykła, no myślę, że lepiej jakby do tego spotkania nie doszło, ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy, która dokonuje się w Biurze Prawa i Ustroju, która dokonuje się w Radzie Medycznej. Ja spotykam się też na przykład z parlamentarzystami, także z parlamentarzystami z obozu rządzącego, którzy nie są zwolennikami tej ustawy. Ja tylko podam tak, że tutaj wpływają petycje zarówno od osób, które prowadzą różnego rodzaju działania, na przykład zielarską, po Business Center Club. Którzy wskazują na wady tej ustawy. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta.
0: Ale rozważacie jej zawetowanie?
6: Ja tylko wiem. Znaczy, każda ustawa jest rozważana, czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następczym albo uprzednim. Każda. Natomiast ta ustawa oczywiście budzi emocje i ja dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takie zainteresowanie, która by powodowała taką aktywność różnych środowisk pacjenckich, ale także na przykład biznesu, chociażby biznes.
0: No dlatego, że po pierwsze na szarlatanizmie może zarabiać duże pieniądze, na szarlataństwie. Po drugie, oczywiście jest tak, że pewne modele medycyny albo nie medycyny, pseudopatomedycyny alternatywnej budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ ludzie bardziej wierzą Jerzemu Ziębie niż lekarzom.
6: Ale dlatego ta ustawa będzie poddana i jest poddawana zarówno bardzo wnikliwej ocenie formalno-prawnej, to już jest zadanie moje, służb pana prezydenta w Biurze Prawa i Ustroju, także rady pana prezydenta, na czele której stoi pan profesor Czałderna. Zresztą dzisiaj mamy też także taką dyskusję, spotkanie, rozmowę na ten temat. Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, szarlatanów, oszustów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują, tak jak pan redaktor powiedział, znaleźć tę ostatnią deskę ratunku i ona czasami jest wykorzystywana, trzeba ścigać, trzeba tępić. Ale bez względu na to, jakie losy będą tej ustawy, to ja podpowiadam rządzącym, pan premierowi, panu ministrowi Żurkowi, że są instrumenty w kodeksie karnym i wystarczy, żeby działały sprawnie zespoły prokuratorów, policja, żeby tych ludzi wyłapywać, stawiać im zarzuty i osądzić.
0: To panie ministrze, skoro pan już przypomniał...
6: Którzy oszukują biednych ludzi szukających, mówię, ratunku dla siebie czy dla swoich bliskich, ratują swoje życie i zdrowie.
0: Skoro wspomniał pan już o ministrze Żurku, to ja przejdę do ministra Żurka. Obawia się pan...
6: Przykry temat.
0: Gruźb ministra Żurka. Minister Żurek powiedział, że widzieliśmy, że badał prezydent życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i on też za to odpowie. Obawia się pan odpowiedzi? Czy prezydent się obawia?
6: Pan prezydent to chyba w ogóle nie zajmuje się tym, co mówi pan minister Żurek, szczególnie w tym wymiarze takim PR-owsko-propagandowo, nie wiem, straszeniowym, to jakiś neologizm. Znaczy, mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Znaczy, te wszystkie deklaracje pana ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne. I tak jest w tym przypadku. Znaczy, człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów, tam gdzie są składy orzekające właśnie w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta. Po roku prezydentury 56% poparcia, który wygrał wolne, demokratyczne wybory.
0: Ale pytanie brzmi,
6: czy próbuje straszyć kodeksem karnym, którego nie zna? Czy próbuje straszyć Trybunałem Stanu, na który nie mają większości?
0: Nie, próbuje straszyć tym, że prezydent sprawdzał życiorysy.
6: Czy jeżeli pan redaktor, w takim razie idźmy tą ścieżką rozumowania, jeżeli pan redaktor albo ktokolwiek z naszych słuchaczy czy tych, którzy nas oglądają w internecie, sprawdzi teraz życiorysy jednego czy drugiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem, że minister Żurek dzielnie będzie nas ścigał.
0: Nie, no ale my nic nie podpisujemy, panie ministrze. No to znaczy, no bądźmy uczciwi. To
6: pan prezydent też nic nie podpisuje tam.
0: No właśnie dlatego, to jest zarzut, że nie podpisał,
6: nie,
0: bo sprawdził.
6: Pan prezydent po prostu rozważał kwestię prawidłowości procedowania. Nigdy, i to jest wielkie kłamstwo pana Żurka i tych wszystkich różnych ekspertów, ludzi, którzy wypowiadają się politycznie, a nie prawnie w tej sprawie, nigdy nie powiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast ludzie powodowani, mówię o tych czterech sędziach, powodowani taką emocją polityczną, być może przymusem politycznym, poszli składać tak zwane ślubowanie wobec Kolum, a nie wobec prezydenta.
0: To teraz już nie podpiszę.
6: Nie, teraz sytuacja jest prosta. Jest wniosek pana prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jest ścieżka konstytucyjna, procedura konstytucyjna. Jeżeli Trybunał uzna, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, to przyjmie to ślubowanie. Jeżeli Trybunał uzna, że nie, to nie przyjmie. Jeżeli dopóki nie ma decyzji Trybunału, zgodnie z prawem prezydent nie może dotykać tej sprawy, to znaczy wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa. To taki przekaz do pana ministra Żurka.
0: To teraz pytanie o życie wewnętrzne prawicy, o której zaczęliśmy.
6: Ja jeszcze myślałem, że o asesorach powiem, bo tam był blamasz taki, nie wiem.
0: Nie, no tam jest sukces premiera, bo premier...
6: Ale sukces premiera, to szanowni
0: znaczy,
6: państwo...
0: Znaczy tak premier powiedział, znaczy to jest...
6: To ja jeszcze, bo wczoraj odbyła się wiekopomne wydarzenie. Pan premier Tusk nagrał specjalny filmik, jak podpisuje, uwaga, akty powołania asesorów, które to akty zostały wcześniej wręczone przez pana prezydenta. I uwaga, nigdy. Podkreślam, nigdy w polskiej historii te akty nie były podpisywane przez premiera,
0: ale
6: i kontrasygnowane. Ale kontrasygnata, panie redaktorze, szanowni państwo, była na postanowieniu, czyli akcie normatywnym. To pokazuje, w jakiej mizerii polityczno-prawnej funkcjonuje premier. I ci ludzie, którzy są wokół niego, ośmieszają nie tylko samego premiera, bo bym się jakoś szczególnie, mówię o Donaldzie Tusku, nie martwił. Chociaż mu tego nie życzę. Natomiast ośmieszają Urząd Prezesa Rady Ministrów. Bo jeżeli kręci się film i pokazuje się jako wiekopomne wydarzenie, podpisanie, tak naprawdę bazgranie po aktach powołania, które nigdy nie były z podpisem premiera, bo kontrasygnata dotyczyła postanowienia, to mamy do czynienia z kompromitacją i de facto z kapitulacją wobec prerogatywy prezydenta. Zamiast tego, to lepiej jakby podpisał ustawę pan premier dotyczącą na przykład zamrożenia cen paliw, albo kwestii...
0: Zapowiedział, że może podpisze, ale ja jeszcze o politykę się muszę zapytać. Dzisiaj jest oczywiście pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale też PiS zwołuje swoje posiedzenie, swoje spotkanie i prezydenta tam nie będzie, choć wchodzą słuchy, że chciano go zaprosić. Pan prezydent postanowił zostać arbitrem między prawicami w Polsce.
6: Ale pan prezydent nie jest politykiem partyjnym. Nigdy do partii politycznej nie należał. Był kandydatem obywatelskim. Oczywiście wspieranym i tym główną siłą polityczną, która niosła także tę kampanię, było Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj
0: to
6: pan prezydent
0: wiemy,
6: ma tę świadomość.
0: Ja się raczej pytam o co innego. Czy pan prezydent ma poczucie
6: takiej wdzięczności już,
0: że stał się w tej chwili, może się stać głównym rozgrywającym, bo jest jedyną osobą, z którą przedstawiciele wszystkich czterech partii prawicowych. No może nie czterech, bo nie wiem jak Grzegorz Braun, ale
6: także byli przedstawiciele korony Grzegorza Brauna byli na przykład na spotkaniach
0: czyli klubów
6: parlamentarnych.
0: Czyli wszyscy chcą z nim rozmawiać, został nowym liderem? Prawicy? Jarosław Kaczyński jest już zdecydowany.
6: Prezydent jest prezydentem. Prezydent nie jest liderem partyjnym. Prezydent jest.
0: Ale to on wyznaczy potencjalnego premiera.
6: Była realizowana ta agenda, z którą szedł do wyborów. Jeżeli ugrupowania prawicowe, konserwatywne, patriotyczne mogą ją realizować, to w sposób naturalny.
0: A dlaczego nie chciał świętować z PiS-em w takim
6: Proszę?
0: Razie? A dlaczego nie chciał Sprawy i Sprawiedliwości?
6: Ja jestem z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to ja wiem.
6: Jestem szefem okręgów Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.
0: Ale dzisiaj Paweł
6: Szefernaker
0: robi swoją
6: podobnie.
0: Imprezę i nie ma tam prezydenta jednak.
6: Ale mówimy o imprezie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak.
6: No ale to jest polityka partyjna. To jest polityka partyjna, która ma swój cykl, ma swoją specyfikę, ma swoje również trudności w ostatnim czasie. Natomiast prezydent ma zupełnie inną agendę. No, myślę, że to rozumieją wszyscy. Ja nie widzę takich, którzy by tego nie rozumieli.
0: To na koniec jeszcze pytanie króciutkie, no bo to prezydent będzie kiedyś po wygranych przez kogoś wyborach, nie wiemy kto je wygra, mianował premierem. myślał pan o tym, żeby to pana mianował premierem?
6: Panie redaktorze, jak bumerang to pytanie wraca,
0: no, musi wracać,
6: o kwestię prezydentury, kiedyś kandydat na kandydata, później premier. Ja zawsze niezmiennie odpowiadam, jestem szefem kancelarii, będę szefem kancelarii,
0: mam mnóstwo roboty. Całe życie pan nie będzie.
6: No, całe życie nie będę, będę do momentu, aż, że tak powiem, nie zmieni decyzji tutaj prezydent, bo zgodnie z konstytucją prezydent powołuje, odwołuje szefa kancelarii.
0: Ale myślę, nie chciałby pan, się... krótkie pytanie, tak albo nie, chciałby pan kiedyś zostać premierem, czy nie?
6: Chciałbym, żeby premierem był przedstawiciel polskiej prawicy, tak żeby odsunąć ten rząd od władzy, żebyśmy poszli do przodu
0: obojętne,
6: w przyszłość.
0: Proszę? I jest panu obojętne, czy to będzie pan?
6: Patrząc prosto panu w oczy, powiem tak, każdy ma swoje ambicje, a dla mnie największą ambicją jest to, żeby zmienić zły rząd i żeby polski premier był z prawicy, żeby współpracował z prezydentem i żeby można było kontynuować te dobre zmiany, które były przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że jest kilku kandydatów, co najmniej kilku kandydatów, ale najpierw muszą zdecydować Polacy i trzeba poprosić i zabiegać i pracować o głosy Polaków, żeby wygrać
0: wybory. I tu muszę postawić kropkę, bo mnie za chwilę zlinczują, bo czas przewaliliśmy. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem.
10: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: Jest 8.30, jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są fakty.
1: Ponad 450 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 27 milionów złotych zabezpieczono w Szczecinie.
2: To wspólna akcja Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji, informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
3: Narkotyki znaleziono po przeszukaniu pomieszczeń gospodarczych i samochodów należących do mężczyzny, który już usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Ujawniono ponad 360 kg haszyszu, a do tego marihuanę i kokainę. Zatrzymany odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Grozi mu 12 lat więzienia.
2: Zawetował ponad 40 ustaw. Podpisał ponad 230.
1: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta.
4: Prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
5: No, pan prezydent Duda to 2 lata z 10. Jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Bardzo często mam takie wrażenie, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
2: Usłyszał Tomasz Tadikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Do tej rozmowy w faktach będziemy wracać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: O, przed nami gorący wieczór.
1: Nie tylko z powodu temperatur, ale także piłkarskich emocji.
2: Aż 4 polskie zespoły zobaczymy w kwalifikacjach europejskich pucharów. To Jagiellonia, Lech, Raków i GKS.
1: Który mecz zapowiada się najciekawiej? W RMF FM czas na fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczek.
7: Dzień dobry. Wydaje się, że Jagiellonii Białystok, który na własnym stadionie w meczu eliminacji Ligi Europy zagra z utytułowanym klubem ze Szwecji, Glasgow Rangers. Twardej, fizycznej, bezpośredniej gry spodziewa się trener Jagi. Adrian Siemieniec.
8: Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu.
7: Ten mecz o 18:00, także o Ligę Europy zagra Lech. Mistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z Klaksvik z Wysp Owczych. To spotkanie rozpocznie się o 19:00 w Poznaniu. Dokładnie o tej samej godzinie pierwszy gwizdek w Częstochowie. W meczu awans do Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby ze Szwecji, a na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zagra o 20:00 GKS Katowice. Jedyna nasza reprezentantka, która pozostała w turnieju WTA w Toronto, powalczy dziś o awans do czwartej rundy. Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubicz, reprezentującą Szwajcarię. Bilans meczów przemawia na korzyść polskiej tenisistki, bo z 4 rozegranych spotkań wygrała do tej pory 3. Mecz powinien rozpocząć się około 18:30. Po złocie czas na odpoczynek. Polscy siatkarze, którzy z opóźnieniem wrócili do kraju, treningi przed Mistrzostwami Europy rozpoczną dzień później. Początek zgrupowania w Zakopanem w poniedziałek, a wolnego od siatkówki potrzebuje naprawdę cały zespół.
9: Kilka dni będzie na to, żeby nie myśleć o siatkówce, żeby troszeczkę od tego sportu odpocząć. To wolne nam może dać bardzo dużo i tylko możemy zyskać na tym w perspektywie Mistrzostw Europy.
7: Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda, a Polacy Euro rozpoczną 22 sierpnia meczem z Węgrami.

0: To jest poranny program radia RMF 24. Przed nimi, blisko 300 kilometrów, no powiedziałem przed nami, bo też chodziłem na pielgrzymki, 8 dni marszu i tysiące wspólnie pokonanych kroków na placu przed Kościołem Ducha Świętego. Po raz 315 zebrali się pielgrzymi, którzy chcą wyruszyć w najstarszą warszawską pielgrzymkę na Jasną Górę. Najstarszą warszawską, bo są oczywiście pielgrzymki starsze. Dla wielu uczestników to coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka droga.
1: Ja jestem w głównym porządkowym pielgrzymki warszawskiej grup 15 od 35 lat. W latach 80. chodziłem z mamą, a teraz idzie moja córka i brat. Brat też idzie 40 raz. I cóż, w tej pielgrzymce jest takiego wyjątkowego? Atmosfera, na pewno to są rekolekcje w drodze. No i każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci inni idą o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich. Wielu młodych idzie pierwszy raz. A to, aby zdać dobrze maturę, aby dobrze się powiodło studia. No każdy ma coś w sercu takiego, że ciągnie ich na tą pielgrzymkę. My już, jak to mówię, jesteśmy taką rodziną pielgrzymkową.
2: Pogoda nie daje w kość w trasie?
3: No na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
2: Który już raz?
3: 28.
2: Czyli nie ma już lata bez pielgrzymki?
3: No, raczej nie.
2: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
4: O, modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa. Mam nadzieję, że w tym roku też to samo będzie.
2: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
5: Ta atmosfera, ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
2: Z czym pani idzie?
5: O, dużo mam intencji. Dużo osób mnie prosiło, żeby się za nich modlić. Ale w tym roku ja w swoim imieniu dziękuję.
0: Pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Kresenia. Ja przypominam, że do Częstochowy pielgrzymi mają dotrzeć 14 sierpnia i przypominam, że pierwszy raz warszawiacy wyruszyli w pielgrzymkę wiele lat temu i wyruszyli po gigantycznej pandemii, epidemii, która spustoszyła Warszawę. 1/3 mieszkańców tej pandemii nie przeżyła. Ci, którzy przeżyli po tym, jak ona w cudowny według ich opinii ustąpiła, wyruszyli po raz pierwszy w drogę na Jasną Górę. Organizatorzy spodziewają się, przypomnijmy, że w tegorocznej pielgrzymce weźmie udział około 4000 osób. Były oczywiście grupy dużo większe, ale też przypomnijmy, że kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, można powiedzieć, rozpropagował ten zwyczaj po całej Polsce i w tej chwili pielgrzymi idą chyba z każdej, no nie chyba, z każdej możliwej diecezji. Ci, którzy już wyruszyli najwcześniej, to już idą, niektórzy idą ponad miesiąc, na przykład z Helu albo ze Szczecina. Towarzyszymy oczywiście pielgrzymom dobrymi myślami. Niech idą, niech zmierzają i niech słońce ich nie dopija. A w Radiu RMF 24 już za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z przywódcą Iranu. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz przenosimy się do Iranu. Tam prezydent tego kraju, Masud Pezeszkian, powiedział, że komunikacja z Mocztabą Chameneim jest obecnie, tu cytat, bardzo utrudniona. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Pezeszkian nie wyjaśnił, czy powodem utrudnionej komunikacji jest stan zdrowia Chameneiego, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi. Emigracyjna i opozycyjna wobec władz w Teheranie stacja Iran International podała we wtorek, powołując się na źródło, że spotkanie Pezeszkiana z Chameneim wyglądało zupełnie inaczej niż w połowie maja przedstawiał je irański prezydent. Według dziennikarzy Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut rozmawiać z Chameneim. Był także od niego odgrodzony przyciemnioną szybą. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka. Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty. RMF FM, a w faktach jest Anna Wachowska i jest Bogdan Zalewski.
6: Jesteśmy.
7: Kłaniamy się. Dziecięcy edukator z Konina, cieszący się autorytetem, trafił do aresztu.
6: Ponad 50-letni mężczyzna miał wykorzystywać dziewczynka.
7: Groźnie wyglądający wypadek w śląskim Mikołowie.
6: Samochód uderzył w przyłącze gazowe.
7: 100 osób na liście oszukanych przez pracownicę banku w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem.
6: Jak kobieta zmanipulowała klientów i jak wpadła, opisze reporter RMF FM. Mężczyznę pracującego z dziećmi, podejrzanego o wykorzystanie seksualne jednej z małoletnich dziewcząt, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: 57-latek decyzją sądu w Koninie trafił do aresztu.
6: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 9. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
8: Jak usłyszałem, wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi. Z jego doświadczenia korzystały placówki edukacyjne. Mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności. Wiadomo, że uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Z ustaleń śledczych wynika, że wykorzystując swe doświadczenie, wiedzę i autorytet, miał doprowadzić do obcowania płciowego z jedną z małoletnich dziewcząt. Ten proceder, jak twierdzi prokuratura, trwał co najmniej 3 lata. Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. W akcji brali udział poznańscy kontrterroryści, bo było podejrzenie, że 57-latek ma broń i rzeczywiście znaleziono u niego przedmiot, który broń przypominał. Badają go teraz biegli. Zatrzymany trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu 15 lat więzienia i trwa teraz ustalanie, czy utrzymywał kontakty także z innymi dziećmi.
6: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Wyszmontów.
7: To odcinek Zwoleń-Sandomierz. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga jest zablokowana. 14 mieszkańców ewakuowano o poranku z domu w Mikołowie na Śląsku.
6: Kierowca wjechał samochodem w przyłącze gazowe.
7: I gaz zaczął wyciekać.
6: Nikomu nic się nie stało, lokatorzy wracają do swoich mieszkań.
7: 32-letni Polak ucierpiał w wypadku w Słowackich Tatrach.
6: Wspinał się na Osterwie w Dolinie Mięguszowieckiej.
7: I w trakcie upadku doznał poważnego urazu.
6: Słowaccy ratownicy wciągnęli go na pokład śmigłowca i przewieźli do szpitala w Popradzie. 48-letnia pracownica jednego z banków w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim miała oszukiwać klientów i przywłaszczać ich pieniądze.
7: Poszkodowanych może być nawet 100 osób. Na linii faktów reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Piotrze, jak sprawa wyszła na światło dzienne?
9: Sprawa wyszła na jaw w czasie wewnętrznej kontroli jednej z placówek bankowych. Na razie potwierdzonych jest 13 poszkodowanych, od których kobieta miała przywłaszczyć około 1 000 000 zł. Chodzi o lata 2022-2026. Jak się dowiedziałem, 48-latka miała na przykład proponować konsolidację kredytów, ale zamiast tego zaciągała na ich kontach nowe kredyty, z których wypłacała sobie pieniądze. Jak usłyszałem od śledczych, wzbudzała duże zaufanie, a jej klienci pozwalali nawet dokonywać operacji płatniczych na ich telefonach. Kobieta częściowo przyznała się do winy.
0: Lato w blasku faktów RMF FM.
7: 73 cywilów w Krakowie bierze udział w zajęciach w ramach wakacji z wojskiem.
6: Uczą się taktyki, strzelania, pierwszej pomocy i survivalu.
7: A za 27-dniowy kurs dostaną wypłatę.
6: Przez cały dzień ich ćwiczenia będziemy obserwować w faktach RMF FM. Przed bramą poligonu na Pasterniku jest nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
7: Witamy serdecznie, Maćku. Zdradzisz plan zajęć dzisiejszych?
10: Przede wszystkim szkolenia taktyczne i zajęcia w polu, ale oprócz tego sporo miejsca poświęcone będzie też sprzętowi, jaki każdy żołnierz nosi ze sobą, a ze mną kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. To na czym jeszcze konkretnie dziś się skupimy?
11: Tak, dokładnie. Dzisiaj będą takie zajęcia sprawdzian, można powiedzieć. Takimi dwoma najciekawszymi zadaniami, które będą musieli wykonywać, ale zarazem to będą takie najtrudniejsze zadania, bo jak wiemy, dzisiaj już się robi troszeczkę ciepło, a żołnierze, przypominam, że będą wykonywać te zadania wszystkie wraz z swoim indywidualnym wyposażeniem, a więc plecakiem wojskowym, bronią. I wracając do tych dwóch zadań, pierwsze z nich to będzie pokonywanie terenu różnymi sposobami, poprzez albo czołganie, albo skokami, a drugie, wymagające troszeczkę, można więcej powiedzieć, tej takiej siły fizycznej, będzie to wykonywanie pojedynczego okopu do postawy strzeleckiej.
10: Na poligon nie można wjechać własnym samochodem, czekamy więc, aż kursanci przyjadą tutaj wojskowymi pojazdami, no i mają nas stąd zabrać w głąb poligonu. Z krakowskiego Pasternika, Maciej Sołtys.
6: A my nie możemy się już doczekać faktów o 10, prawda?
7: O tak, bo wtedy Maciek przeprowadzi wojskowe testy łączności, a na razie spokojnie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tomasz Tardzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę porannego programu radia RMF 24. W tej godzinie wrócimy do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, ale będziemy również mówić o tym, że UEFA chciałaby wyautować Infantino. Dlaczego? O tym już niebawem.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś, jak już o tym mówiliśmy wielokrotnie, mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku złożył on przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd. Jak Polacy oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego? O to zapytał nasz reporter Piotr Bułakowski. Posłuchajmy.
1: Oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
2: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach to jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
3: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
4: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją, bo gdzieś tam w internecie pojawiają się od razu takie informacje, co pozwala obiektywnie spojrzeć. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
3: A coś powinno się zmienić?
4: Powinien wziąć pod uwagę różne rzeczy, które się dzieją i więcej rozmawiać. Gdzieś ta dyskusja powinna być prowadzona. Prezydent ma swoje zdanie, rząd ma swoje zdanie i ja chciałbym usłyszeć jak gdyby merytoryczną dyskusję na temat konkretnej ustawy, a nie przepychanka.
0: A już za godzinę w Radiu RMF 24 rok prezydentury Karola Nawrockiego podsumujemy razem z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: w radiu RMF24. Teraz dalszy ciąg konfliktu na linii UEFA. Szef FIFA, Europejska Federacja, sprzeciwia się, żeby prezydent Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów, w której 20% należałoby do prywatnych inwestorów. Ta propozycja upadła po tym, jak wielu członków UEFA zagroziło bojkotem Mistrzostw Świata i wszystkich innych rozgrywek FIFA. FIFA zawiesiła projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów. To jednak nie koniec wojny, którą UEFA wypowiedziała Infantino, aby zakończyć jego rządy. Obecne kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział prezydent Europejskiej Federacji Aleksander Czeferin. Stanowcza reakcja UEFA stworzyła impuls do usunięcia Infantino, który już w poprzednich latach miał dość kontrowersyjne pomysły. Proponował organizowanie mundialu co 2 lata, co wzbudziło sprzeciw Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mimo kontrowersji Infantino wygrał wybory w 2019 i 2023 roku, a statut FIFA pozwala mu na jeszcze jedną 4-letnią kadencję. Głosowanie odbędzie się w marcu 2027 roku w Rabacie. Obecnego prezydenta wesprze natomiast katarski, to już wiemy, Katarski Związek Piłki Nożnej.
1: Radio RMF24.

0: kolejny dzień tropikalnych temperatur. Termometry znów pokażą do około 40 stopni Celsjusza. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla południowej i centralnej Polski to alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Ale upały to nie jedyny problem. Dla sporej części kraju wydano też ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Może spaść do 40 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie nawet 90 km na godzinę. Lokalnie spadnie także grad. Alerty nie dotyczą Pomorza Zachodniego. Dziś kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Głównymi tematami reforma systemu i zmiany w pracy medyków, które wstępnie ogłoszono z początkiem lipca. To m.in. górny limit wynagrodzeń do 240 zł brutto za godzinę, limit czasu pracy do 320 godzin miesięcznie, a także jawność konkursów. Początek spotkania o 15. Stronę rządową będzie reprezentować wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, a pracowników Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W faktach RMF24 przenosimy się teraz za ocean. Prezydent Donald Trump żąda wyjaśnień od ministra wojny Pita Hegseta, dlaczego wprowadzono go w błąd w sprawie amerykańskich zapasów amunicji, które są poważnie uszczuplone. Takie informacje przekazuje dziennik The Washington Post. Według gazety Hegset obarczył winą swojego zastępcę, Stephena Feinberga. Ma ponosić odpowiedzialność za braki w zapasach amunicji i to, że nie dopilnował, aby Donald Trump był w pełni o nich informowany. Jak przekazał jeden z rozmówców gazety, niedobory, zwłaszcza pocisków kierowanych dalekiego zasięgu, to jeden z powodów, dla których Trump wstrzymał się z zapowiadanymi zmasowanymi atakami na Iran. Biały Dom jak dotąd nie potwierdza tych doniesień.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
0: Już za niecałe 3 godziny ruszy 4. etap Tour de Pologne. Przed kolarzami prawie 180 km z Żagania do Karpacza w województwie lubuskim. Peleton wystartuje 15 minut po 12. W Żaganiu przygotowano specjalne miasteczko kibica.
2: Będą bojowe wozy otaczały nasz etap. Wojsko oczywiście pomaga, zabezpiecza. Będzie wojskowa orkiestra, będzie orkiestra naszej szkoły muzycznej, bo mamy szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia i też chcemy się tym pochwalić. Ale przede wszystkim przez Żagań wyścig będzie jedną wielką strefą kibica.
0: Mówił burmistrz miasta Sławomir Kowal. W strefie kibiców w Zielonej Górze, mecie wczorajszego trzeciego etapu wyścigu, miłośników kolarstwa nie brakowało.
3: Dlaczego warto tu być?
4: Dla atmosfery, dla kibicowania.
5: Rzadko się zdarza taka impreza.
4: Jak przychodzi się z dzieckiem, można zaszczepić. Miłość do rowerów, fajne wydarzenie, które dzieje się na naszej lubuskiej ziemi.
0: W tegorocznym Tour de Pologne nie do zatrzymania jest Włoch Jonathan Milan. Okazał się najszybszy na wszystkich trzech etapach. Jest liderem klasyfikacji generalnej.

0: Słuchajcie, Radia RMF24. Teraz będzie o nauce. Uczą się taktyki strzelania pierwszej pomocy, łączności wojskowej i survivalu. A za 27-dniowy kurs nie tylko nie zapłacą, ale wręcz dostaną wypłatę. 73 cywilów w Krakowie bierze udział w zajęciach w ramach wakacji z wojskiem. Na poligonie na Pasterniku te zajęcia obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Maćku, jak wygląda dzień dla żołnierzy, elewów?
1: No tutaj właśnie siedzimy w cieniu drzew. Tutaj w środku lasu jest takich 8 podpunktów, na których żołnierze zdają testy z tych wszystkich elementów, o których już wspominaliśmy. Wakacje z wojskiem, 27 dni kursu, zakwaterowanie w jednostce, dlatego umundurowanie, no i wypłata. Około 6 tysięcy złotych brutto. Tak to wygląda. Ten dzisiejszy dzień to są takie zajęcia, gdzie elewi zdają testy z różnych umiejętności. A ze mną kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. To jakie to testy?
2: Witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy z lasu, tak jak pan redaktor wspomniał. Dokładnie, mamy tutaj kilka takich zadań, które muszą wykonać dzisiaj ci elewi. Przede wszystkim pokonanie terenu na polu walki poprzez albo czołganie, albo skokami. Te zajęcia na pewno będą dzisiaj wymagające z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. Następnie wykonanie pojedynczego okopu do postawy leżącej. Również będzie to ciężkie zadanie, bo muszą taki okop wykonać. Ale mamy też łatwiejsze zadanie, na przykład nawiązanie łączności. Łączność jest bardzo ważna w Wojsku Polskim, bo bez łączności nie ma dowodzenia. No musimy jakoś przekazywać te sygnały, te rozkazy, tak? Również nie zapomnijmy o bardzo ważnym szkoleniu medycznym, czyli zakładanie tej stazy taktycznej, co może nam się również przydać w warunkach cywilnych, w środowisku cywilnych. Jeżeli komuś się coś stanie złego, na przykład złamie sobie rękę, nogę, skręci czy coś, taka umiejętność jest jak najbardziej przydatna.
1: Co ten kurs daje? Co taki elew po zakończeniu takiego kursu może robić? Może wiązać swoją przyszłość z wojskiem?
2: Tak, dokładnie. Może udać się na szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy i już tutaj na tym szkoleniu specjalistycznym ci żołnierze poznają specyfikę wykonywanego swojego zawodu jako żołnierza zawodowego. A więc są to różne specjalności. Kierowca, kucharz, skoczek spadochronowy i tak dalej, i tak dalej. Chciałem przypomnieć, że teraz mamy to szkolenie wakacje z wojskiem, gdzie przygotowaliśmy łącznie około 90 jednostek, w których szkolimy.
1: Ten turnus skończy się w sobotę, kolejny 17 sierpnia, ale co ważne, tutaj w okolicach Krakowa wszystkie 220 miejsc na szkolenie jest już zajętych. Można jednak zgłaszać się na przykład do innych miejsc w Polsce. Z poligonu na Pasterniku w Krakowie, Maciej Sołtys.
0: Bardzo dziękuję. Tak słyszeliście, Maciej Sołtys był z informacjami na temat bycia wojskowym, to znaczy spędzania wakacji z wojskiem. Bardzo dziękuję za te informacje. W radio RMF24 za chwilę powiemy o pladze nielegalnych tuneli, które prowadzą z Białorusi na Litwę. To będzie bardzo szczegółowa informacja. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF24.

0: Słuchajcie radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz porozmawiamy o Pladze Tuneli prowadzących z Białorusi na Litwę. No, tunele te, dodajemy, są oczywiście nielegalne. Nie chodzi takie tunele jak, nie wiem, trasa WZ na przykład w Warszawie, tylko takie mniej legalne. Z nami jest Krzysztof Zasada.
1: Dzień dobry.
0: Który opowie o tych tunelach, które służą do nielegalnego przerzutu migrantów.
1: Tak, w ostatnim czasie rzeczywiście można mówić o Pladze, ponieważ w ostatnich 2 tygodniach litewscy pogranicznicy wykryli 3 takie tunele. Trzeba dodać, że bardzo dużą rolę odegrali w tym także polscy strażnicy graniczni z oddziału podlaskiego. Oni tak naprawdę pomagają Litwinom wykrywać te tunele, których od początku roku, zaznaczę, było wykrytych 12. Ciekawe, ile jest niewykrytych. Natomiast Polacy mają duże doświadczenie w wykrywaniu tych budowli inżynieryjnych, bo tak można już powiedzieć o tych tunelach. Widziałem ostatnie zdjęcia. To są naprawdę tunele, którymi można przejechać, no, na przykład na rowerze. Są ostemplowane, są wyłożone deskami, mają po kilkanaście do kilkudziesięciu metrów długości. Budowane są z głębi terytorium białoruskiego. Mniej więcej wchodzą na najkrótszy dystans był 4 metry, teraz ostatnio 11 metrów w głąb terytorium Litwy. Chodzi o to, aby przejść pod ścieżką patrolową wzdłuż ogrodzenia. Powstaje pytanie, dlaczego w tym momencie na Litwie powstają takie tunele. Wygląda na to, że migranci starają się znaleźć wszelkie możliwe sposoby, aby ominąć potrzebę przechodzenia przez polskie terytorium, ponieważ tak naprawdę zamontowane u nas bariery elektroniczne oraz bariera ta stalowa sprawia, że bardzo trudno jest się dostać do Polski, ponieważ mamy, jeśli chodzi o tak zwaną perymetrię, mamy kable sejsmiczne, które momentalnie wykrywają, jeżeli następują jakieś ruchy ziemi w pobliżu granicy. Nie tylko kroki migrantów, nie tylko chodzące zwierzęta dają sygnał, ale co dopiero budowanie tunelu, co wymaga jednak kopania i powodowania dużego hałasu.
0: Krzysztof, ale powiedziałeś migranci. No, nie zakładam, że migranci mogą sobie zbudować taki tunel do przejścia jeszcze po stronie białoruskiej. Tam są potrzebne deski,
1: oczywiście,
0: o których mówiłeś,
1: tak,
0: sprzęt i tak dalej. No nie, oni to budują.
1: Dzieje. Wszystko, co się dzieje się pod okiem służb białoruskich. Trzeba zaznaczyć, że przy granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej jest pas buforowy ogrodzony wcześniej, do którego dostępu nie ma nikt. Jeżeli oczywiście nie ma zgody na to służb specjalnych białoruskich, bo Straż Graniczna Białoruska to jedna ze służb specjalnych. To wszystko dzieje się pod ich okiem i tak naprawdę musi być udzielana pomoc, ponieważ teraz Litwini w tym ostatnim tunelu wykryli, nie mogli przejść tym tunelem na stronę białoruską, no byłoby to naruszenie terytorium, natomiast poświecili w głąb tego tunelu i znaleźli w nim łopaty, wiadra, deski przygotowane, stemple drewniane, którymi podpierane są stropy, więc to wszystko nie dość, że musiało być przygotowane przez kogoś i profesjonalnie przygotowane, no bo to trzeba wyciąć drzewa.
0: To zrobić trzeba po prostu,
1: trzeba
0: to jakby, no nie da się
1: trzeba
0: tego zrobić.
1: Trzeba dostarczyć wielkie wiadra, łopaty, no nie da się tego bez kontroli białoruskiej przeprowadzić, czyli wniosek z tego taki, że Białorusini muszą co najmniej o tym wiedzieć, jak nie pomagać. Dodam, że ostatnio ta sytuacja na granicy, trzeba dodać, troszeczkę się uspokoiła. Najgorszym miejscem, gdzie przechodzą migranci, jest cały czas granica z Łotwą i przez szlak ten bałtycki starają się dostać przez Litwę do Polski. To jest też utrudnione, mamy kontrolę na granicach. Natomiast no, Litwini zauważają, że w ich przypadku te tunele stają się rzeczywiście plagą. One powstają na terenach tych leśnych, w pobliżu Mokradeł także, w okolicach miejscowości miasta Druskienniki, ale także ten ostatni wykryty wczoraj tunel był w okolicach Puszczy Augustowskiej. Natomiast nie chodziło o wejście do Polski, tylko do Puszczy Augustowskiej po stronie litewskiej.
0: No tak, ale potem, jak rozumiem, i tak chodzi o to, żeby przejść do Polski i dalej. Prawdopodobnie idą dalej, no bo to nie zakładam, że Polska jest ich głównym celem.
1: Polska nie jest ich celem, natomiast trzeba dodać, że bardzo trudno jest się dostać także z Litwy, mimo tego, że mamy granicę Schengen, zaznaczę, kontrole są na tych granicach. Natomiast
0: tak, nawet dość ścisłe, powiedziałbym. Znaczy, wbrew pozorom, prawie na każdej z tych dróg, nawet tych najbardziej leśnych, powiedziałbym, im bardziej leśna, tym więcej kontroli.
1: Zgadza się, natomiast pracują tam nie tylko strażnicy graniczni, ale i policja i wojsko. Te posterunki są lotne. Co chwila są informacje, że tak naprawdę w tym momencie dla nas największym zagrożeniem jest właśnie jest migracja szlakiem litewskim czy bałtyckim, bo już mało kto barierę metalową może przekroczyć.
0: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada, z najnowszymi informacjami był z nami. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty. RMF FM, a po faktach kolejna część naszego programu. Zostańcie z nami.

Tomasz Terdzikowski, ja już muszę się z wami pożegnać, bo kończy się mój czas, dzisiejszy czas w porannym programie, ale nasze radio cały czas nadaje. Za chwilę Michał Zieliński przejmuje stery i on poprowadzi was przez dalszą część tego uroczego dnia. A ja mówię do usłyszenia, do jutra.

0: 4.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 10, skoro jest 10, to są fakty. Skoro są fakty, to jest Anna Wachowska i jest Bogdan Zalewski.
1: Polecamy.
2: Zachęcamy. Szokujące kierowców ceny na stacjach paliw.
1: Posłuchajcie, jak tankujący reagują na rekordową drożyznę.
2: Przyszłoroczne wybory parlamentarne w programowych planach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy partia Jarosława Kaczyńskiego ujawni dziś jakieś niespodzianki?
2: Rządzący bagatelizują te plany i wypowiadają się w kwiącym tonie.
1: W faktach także wakacje z wojskiem.
2: Urlop umundurowany. Ceny paliw nas przerażają, przyznają kierowcy.
1: Padł historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8 zł i 22 grosze.
2: Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 55 groszy.
3: Bardzo dużo. Dla mnie to jest, tak jak na jedną osobą świetną, dla mnie to jest bardzo dużo. Więc ja odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki, wszystko muszę płacić.
4: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
5: Mniej pan jeździ?
4: Tak, zdecydowanie mniej.
5: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
3: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, aby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby zaczęli coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moje zdanie.
6: Powinni włączyć znów tą tarczę.
5: Ona mocno pomagała?
6: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
2: Komentują klienci stacji benzynowych w Warszawie.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś swój program na przyszłoroczne wybory parlamentarne.
2: Po południu w browarach warszawskich odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacper, wiadomo, co znajdzie się w programie PiSu?
7: Z moich informacji wynika, że dziś o jakichś wielkich inicjatywach nie będzie mowy. To raczej podsumowanie ostatnich tygodni swego rodzaju prekampanii, którą prowadzi kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
8: Od marca organizowaliśmy całe mnóstwo różnego rodzaju konwencji tematycznych. Dziś pora prezentować szczegóły.
7: A to m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy przepisy mówiące o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. Z przymrużeniem oka na wydarzenie organizowane przez PiS patrzy koalicja rządząca.
9: 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego, to każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiSie, czego im życzę.
7: Usłyszałem od Marka Sawickiego z PSL-u. Konwencja programowa PiSu rozpocznie się o 13:00.
2: Prawie 600 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z burzami, które przetoczyły się przez nasz kraj.
1: Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Łódzkiem. Dotyczyły one głównie usuwania powalonych drzew i gałęzi.
2: I tak, w okolicach zachodniopomorskiej Łoźnicy drzewo przewróciło się na tory kolejowe tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, którym jechało 140 osób.
1: Pociąg najechał na konar i uszkodził sieć trakcyjną. Dla pasażerów podstawiono pociąg zastępczy. Turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi.
2: A ma to związek z prognozowaną wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt, o czym poinformowało Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Każdy wakacyjny wyjazd wiąże się z wypoczynkiem na plaży.
1: Są tacy, którzy spędzają urlop w mundurze.
2: No i dziś towarzyszymy kilkudziesięciu śmiałkom, którzy wybrali 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem.
1: Na poligonie na Pasterniku w Krakowie jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Baczność.
10: Tak jest.
1: Witamy,
10: dzień dobry,
1: Maćku.
10: Baczność.
1: Co teraz robicie? Gdzie jesteście?
10: My jesteśmy dokładnie w środku lasu, no bo poligon na Pasterniku to głównie tereny leśne. Razem ze mną są tutaj 73 osoby, kobiety i mężczyźni, wszyscy w mundurach, z ciężkimi plecakami, w hełmach, z bronią. To jest sama końcówka tego turnusu i egzaminy, między innymi z łączności.
11: Raz, próba łączności.
12: Słyszę cię na 5.
11: Słyszę cię na 5. Odbiór.
13: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
10: Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
13: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
11: Raz, próba łączności.
10: 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem to nie tylko okazja, żeby poznać nieco wojskowego życia, tutaj akurat z perspektywy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, ale też możliwość dalszego rozwoju w tym kierunku jako żołnierz aktywnej rezerwy, w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy jako żołnierz zawodowy.
2: Z Maćkiem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach.
1: Nasz dziennikarz na ochotnika będzie dziś pracował przy budowaniu okopów.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI.
14: W czwartek będzie bardzo ciepło, ale w wielu rejonach Polski zagrzmi i popada deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami. Alerty dotyczące wysokiej temperatury obowiązują w całej południowej i centralnej części kraju. Najcieplej może być na Podkarpaciu. W Rzeszowie słupki rtęci wskażą nawet 40 stopni Celsjusza. Dziś nie zagrzmi tylko w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i zachodniego Pomorza. Najchłodniej ma być w Szczecinie, tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 kresek. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosło. Teraz w większości Polski wynosi 1015 hektopaskali. Warunki biometeo zapowiadają się bardzo niekorzystnie.

Jak słyszeliście w faktach o 10:00, konie nawet nie jeżdżą, a mundurowi kopią. Podziwiamy i zapraszamy na kolejną godzinę programu Radia RMF 24. Przed 11:00 u nas m.in. o rocznicy Karola Nawrockiego i o tym, dlaczego maszynistom zdarza się jechać na czerwonym świetle. Michał Zieliński, zapraszam.

0: Like a Virgin mógł śpiewać rok temu, po cichu oczywiście, Karol Nawrocki, ale czas leci. Dzisiaj już mamy rocznicę pierwszą obecnej prezydentury, 6 sierpnia 2025 roku, czyli dokładnie rok temu. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To prezydentura dynamiczna, ale przede wszystkim blisko ludzi. Tak pisze w rocznicę kancelaria, a ze mną profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, zgodzi się pan z tą oceną? Może zacznijmy od tej dynamiki w porównaniu z poprzednikami. Duda, Komorowski, trzeba się zgodzić? Jest dynamicznie?
1: Zacznę od takiej tylko uwagi. Myślę, że na jakąś pełniejszą ocenę tej prezydentury jest zdecydowanie za wcześnie, dlatego że wydaje mi się, że takie poważne wyzwania polityczne, jak jakieś konflikty wewnętrzne, jakieś turbulencje, jakieś trudne dylematy ciągle są przed prezydentem Nawrockim, a potem tak naprawdę możemy powiedzieć, możemy oceniać polityczne kompetencje. Natomiast wracając do tej oceny, którą pan redaktor przywołał, to jest na pewno prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem politycznym są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem, trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
0: No więcej szumu niż treści, tak? Dobrze, można by to tak uprościć.
1: Nie, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
0: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
1: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiS-ie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę, i w polityce wewnętrznej, i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby, moim zdaniem, właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, prawda, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany z związane z sejfem, co ostatecznie moim zdaniem właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać na przykład o jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego. W polityce międzynarodowej, moim zdaniem, pewna schematyczność tej prezydentury sprawiła, że na przykład prezydent chyba trochę stracił szansę, żeby wejść na przykład paradoksalnie w relacje polsko-niemieckie. One są dzisiaj, wszyscy wiemy, trudne, napięte. Premier Tusk z różnych powodów nie chce, czy też nie może być takim, powiedzmy, inicjatorem jakiegoś nowego otwarcia w tych relacjach, a ktoś taki jak prezydent Nawrocki, który ma wyraziste prawicowe poglądy, jest konserwatystą, ale nie ma, jak bym powiedział, w swojej biografii politycznej takiego dość infantylnego podejścia antyniemieckiego jak PiS, mógłby w tych relacjach polsko-niemieckich wyjść z nową inicjatywą, taką właśnie bardzo, powiedzmy, realistyczną, bardzo podkreślającą polski interes narodowy, ale jednocześnie otwierającą jakiś nowy rozdział. Była wizyta prezydenta w Berlinie, ale nic z tego nie wynikło. Podobnie moim zdaniem, ktoś taki jak prezydent Nawrocki, gdyby wyszedł poza pewną schematyczność, ja to tak oceniam, jego prezydentury, mógłby na przykład też odegrać jakąś rolę w relacjach polsko-ukraińskich. One wiemy, że są napięte, prawda? Wiemy, że mamy tam różne, że tak powiem, wektory, musimy Ukrainę wspierać, ale też chcemy być wobec Ukrainy asertywni. I tutaj wydaje mi się, że prezydent mógłby być bardziej aktywny właśnie z tą swoją nową dynamiką, z tym swoim kapitałem.
0: Panie profesorze, ja wpadnę tylko w słowo, bo pan uprzedza moje pytania, przeszedł pan automatycznie niejako do polityki zagranicznej. Chciałem zapytać, czy skoro Waszyngton i Ukraina, jak sam pan mówi, wydają się być takimi punktami na mapie Waszyngton i Kijów, o których wyjątkowo dużo mówi, na których koncentruje się prezydent, to pana zdaniem jest taka, to wynika z identyfikacji tych kluczowych obszarów dla polskiej polityki zagranicznej, czy wracając do tego, co pan mówił o tej roli samoprezentacji, to się po prostu sprzedaje?
1: No, na pewno prezydent chce być popularny, tak, i też moim zdaniem w swoich działaniach często ociera się o pewien populizm w polityce, ale nie czynię mu z tego zarzutu, bo dość podobnie postępuje również moim zdaniem premier Tusk. Mi chodzi raczej tylko o to, że zbyt schematycznie, zbyt sztywno trzyma się prezydent dość wąsko zdefiniowanego stylu politycznego działania i nie potrafi jakby być elastycznie, potrafi wychodzić właśnie poza pewne schematy, być może także pewne schematy oczekiwań jego wyborców, po to, żeby właśnie choćby wprowadzać jakieś nowe impulsy zaskakujące, także dla niektórych, czy to właśnie w relacjach z Kijowem, czy w relacjach z Berlinem, czy choćby w relacjach z Unią Europejską. Tutaj też, ja uważam, prezydent mógłby być bardziej aktywny. I ostatnia sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Oczywiście dzisiaj prezydent Karol Nawrocki jest bardzo, bardzo popularny, ale moim zdaniem popularność nie jest jeszcze, powiedziałbym, synonimem, nie jest równoznaczna z taką polityczną pozycją, sprawnością, politycznym wpływem. Przypomnę, że marszałek Szymon Hołownia też był w pewnym momencie 3 lata temu niezwykle popularny, prawda? No i przełożyło się to na jego polityczną skuteczność. Ja teraz nie chcę porównywać, broń Boże, Karola Nawrockiego z Szymonem Hołownią, chcę powiedzieć, że taki prawdziwy egzamin ze swojej sprawczości będzie prezydent Nawrocki zdawał jesienią, kiedy, prawda, wejdzie skutecznie albo nie w rolę takiego reżysera, można powiedzieć, czy nieco szerzej takiego kingmakera, który będzie układał szyki prawicowe przed wyborami.
0: Tak? No właśnie, za rok te wybory, jeszcze chciałem o jedną rzecz szybciutko spytać. Karol Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw. Panie profesorze.
1: To wtedy powiemy, że jest nowym hegemonem. Póki co na razie jest politykiem rozpoznawalnym, politykiem popularnym, no ale popularność, że tak powiem, jak wiadomo, w polityce bywa dość zmienna.
0: Panie profesorze, jeszcze szybciutko na koniec. Ponad 40 ustaw zawetowanych przez prezydenta przez ten rok. Wybory parlamentarne, jak pan mówi, się zbliżają. To się będzie nasilać, ten konflikt z rządem?
1: Prawdopodobnie tak. To jest, no właśnie, część takiego schematu. Moim zdaniem tu brakuje trochę elastyczności. Ja nie mam jakby pretensji o ilość tych wet, bo być może czasem po prostu trzeba wetować, ale mam takie wrażenie, że to jest wszystko zbyt przewidywalne, schematyczne, jednostronne, że tam nie ma jakiejś finezji, że tam nie ma jakiejś, powiedziałbym, głębszej politycznej gry.
0: Panie profesorze, spotkamy się za rok, będziemy oceniać już 2 lata prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Jest 10.30 w RMF24, czas na fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 zostało rannych w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę. Rakiety i drony uderzyły w miasta m.in. w obwodach charkowskim, donieckim i zaporowskim. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 zostało rannych w ostatnich atakach

0: Kancelarii Prezydenta.
1: Nie ma takiej sytuacji. Ekonomia, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw. Więc tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw.
0: Przekonywał Zbigniew Bogucki.
2: Najświeższe fakty non-stop. www.rmf24.pl.
0: Jeśli temperatura powyżej 30 stopni to za dużo i liczycie na ochłodzenie, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Piątek przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów.
3: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej.
0: Ochłodzenie będzie jednak tylko chwilowe.
3: Od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni.
0: Prognozowała Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A ja przypomnę, że do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dla południowej i centralnej Polski to alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Po nieudanym meczu Górnika Zabrze w eliminacjach piłkarskiej Ligi Europy do walki o grę w europejskich pucharach wchodzą kolejne polskie kluby. W eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa u siebie zmierzy się ze szwedzkim Hammarby.
4: Do analizy naszego następnego przeciwnika zawsze przystępujemy już tydzień tak naprawdę wcześniej. Też analitycy od nas byli na meczach. Znamy potencjał drużyny i jesteśmy gotowi na ten pojedynek. Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
0: Mówił szkoleniowiec Rakowa Dawid Kroczek. Początek tego spotkania o 19:00. Oprócz Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji zobaczymy dziś też GKS Katowice, a w Lidze Europy Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok.

0: To Radio RMF 24, jest 10:39, słuchacie nas w czwartek, 6 sierpnia. W naszym programie teraz zabierzemy Was na orzeźwiający spacer po jednym z najstarszych i najpiękniejszych zielonych miejsc w stolicy Wielkopolski i pewnie też w ogóle w Polsce. Poznański Central Park, tak niektórzy mówią o parku Wilsona, zlokalizowanym w dzielnicy Łazarz. To jest miejsce, o którym opowiemy teraz w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? W parku Wilsona jest już Beniamin Kobiak-Piłat, nasz poznański reporter. Dzień dobry, Beniaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to w takim razie dlaczego poznaniacy wybierają właśnie to miejsce, no i skąd się wzięło to określenie? Central Park.
1: Ja zacznę od tego drugiego pytania, Ania, od odpowiedzi na nie. Park Wilsona to jest rzeczywiście najstarszy publiczny park w Poznaniu. I on jest takim zielonym łącznikiem między wspomnianym już Łazarzem a inną dzielnicą miasta, czyli Jeżycami. I on jest zaprojektowany na planie prostokąta, otoczony z każdej strony wysokimi kamienicami. Park, który gdy spojrzy się na niego z lotu ptaka, no to on rzeczywiście wygląda właśnie jak ten znajdujący się w Nowym Jorku, do którego przed chwilą nawiązałeś.
2: To jest park, który w sumie składa się z dwóch części. My teraz jesteśmy w tej części tak zwanej francuskiej. Park francuski to jest taki park, w którym decyduje ogrodnik, jak zieleń ma rosnąć, w jakich kształtach, w których miejscach. Znajdziemy tutaj dużo symetrii, dużo poprzycinanych krzewów, jakieś geometryczne figury. Natomiast jest też ta druga część parku, taka krajobrazowa, czyli tak zwany park angielski, ze swobodnie wijącymi się alejkami, ze stawami, z pagórkami, i te dwie części są tutaj bardzo umiejętnie połączone.
1: Mówił mi Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu, a wchodzących teraz właśnie tutaj od strony ulicy Głogowskiej wita oczywiście po piersie Thomasa Woodrowa Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
0: Beniaminie, miałem szczęście być w tym parku, muszę ci powiedzieć, kilka lat temu, no i gratulujemy z Krakowa, palmiarni w szczególności, to jest opinia turysty, a co mówią mieszkańcy, co oni mówią, jak im się podoba to miejsce?
1: Szczególnie upodobali je sobie oczywiście mieszkańcy Łazarza, bo tutaj mówiąc tak po poznańsku, to przejść na szagę i już się jest w tym parku na szagę, czyli oczywiście tak na skróty. Przede wszystkim właściciele czworonogów, bo jest tu bardzo dużo ścieżek, miejsc do biegania dla psiaków. Co chwila ktoś właśnie z mniejszym, większym czworonogiem się tutaj pojawia. No i oczywiście na północnym skraju parku to miejsce, o którym powiedziałeś przed chwilą, które wspomniałeś, największa, najstarsza w Polsce palmiarnia, którą oczywiście warto również odwiedzić. No a podczas takich upałów jak te, które mieliśmy w ostatnich dniach, to można się tutaj również schłodzić w cieniu wysokich drzew w pobliżu przyjemnie chłodnych stawów. Dzisiaj nawet chyba niektórzy, mam wrażenie, że uciekają przed deszczem, ponieważ ciemniejsze chmury zbierają się nad Poznaniem i co rusz ktoś tutaj szuka miejsca schronienia tak, żeby ten deszcz go nie dosięgnął.
0: Swoją drogą sprawdziłem, 200 razy mniejszy jest wasz park Wilsona niż Central Park, ale za to o jakieś 20 lat starszy. Gdzie chodzą lokalsi? Tak nazywa się nasz cykl, z którym jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, a z Beniaminem będziemy się oczywiście łączyć jeszcze w Radiu RMF 24, a także w Faktach RMF FM. Do usłyszenia, dziękujemy.
3: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Teraz będziemy mówić o niepokojących danych, które świadczą o tym, że na kolei dochodzi coraz częściej do incydentów. Już mówię jakich. Od początku roku maszyniści przejechali na semaforze stój, czyli można powiedzieć na czerwonym świetle, już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego. No a maszyniści odpowiadają: mamy za dużo obowiązków, to zagraża bezpieczeństwu transportu kolejowego. Z nami jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry. Igorze, o jakich obowiązkach tutaj mowa?
1: No, maszyniści mówią, że coraz więcej nowinek pojawia się na kolei i to skutkuje dodatkowymi obowiązkami. Na przykład od niedawna weszło coś takiego, co się nazywa elektroniczny rozkaz pisemny. Kiedyś taki rozkaz pisemny był w formie papierowej. On zawiera informacje o wszelakich zmianach, ograniczeniach prędkości na szlaku, zatrzymaniach, takich sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą nastąpić. Kiedyś to przedstawiał dyżurny ruchu maszyniście. No ale weszliśmy w XXI wiek i trochę się na kolei pozmieniało. Teraz jest to w formie elektronicznej.
2: Problem polega na tym, że nie nałożono tego na rozkład jazdy, nie pokazuje się to na jednym ekranie włącznie z dynamicznym rozkładem jazdy, tylko maszynista na swoim tablecie musi przerzucać karty z rozkładu jazdy na ten rozkaz pisemny i tak dalej. To absorbuje uwagę maszynisty.
1: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. No i takich nowości, obowiązków jest coraz więcej, tak mówią maszyniści. Oczywiście w drugą stronę też są głosy, że może w takim razie sprawdźmy, co absorbuje maszynistów, to znaczy może zainstalujmy monitoring w kabinach, no ale tutaj też nie ma zgody maszynistów na to, więc stanowisko maszynistów jest takie, że coraz więcej obowiązków mają właśnie na szlaku.
0: No ale coś z tym trzeba zrobić, Igorze. Szykują się jakieś zmiany?
1: Być może się szykują, to znaczy na razie są spotkania w tej sprawie, co zrobić z tym bezpieczeństwem na kolei. Odbyło się na razie pierwsze spotkanie na linii maszyniści, Urząd Transportu Kolejowego, a także Ministerstwo Infrastruktury. Tam odbyła się dyskusja o tym, jak można byłoby tu zmienić tę sytuację, no ale konkretów jeszcze nie ma, przynajmniej na tym poziomie urzędowym. Natomiast przed nami kolejne spotkanie w tym samym składzie, takim trójstronnym, bo maszyniści zwracają uwagę też na inny element, wydaje się, że być może nawet jeszcze groźniejszy na kolei. Maszyniści uważają, że coraz częściej dochodzi do poważnych incydentów na torach, do których mogłoby nie dojść, gdyby nie pośpiech. Na przykład maszyniści mówią tutaj o sytuacji ostatnio, do której doszło w okolicach Piwnicznej Zdroju. Tam wykoleił się pociąg towarowy i stało się to tuż po tym, kilka godzin później, gdy jeden z maszynistów innego składu zauważył rozszerzenie torów. Na miejsce udał się toromistrz i miał podobno stwierdzić, to na razie jest przedmiotem badań specjalnej komisji, że tory są w porządku. Nie wprowadzono tam ograniczeń, nie wyłączono tego odcinka. Kilka godzin później pociąg towarowy w tym miejscu właśnie mniej więcej się wykoleił, a więc to nie jedyne problemy, te przejazdy na semaforach stój, które toczą teraz polską kolej.
0: Igor Skrzypek zebrał i przedstawił te informacje. Igorze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za chwilę u nas już fakty. Za 10 minut temperatura rośnie, jak się okazuje, aby schronić się przed tym upałem. Wielu z nas dziś padło na pomysł, żeby chociaż na chwilę wrócić do jaskini. Więcej w faktach o 11.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Akcja rozgrywa się w XVII wieku, ale bohaterowie myślą, mówią, no i zachowują się jak współcześni Polacy. Wraca serial 1670, o tym między innymi już za chwilę w Faktach o 11. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
2: Zachęcamy. Piątka Gruzinów zatrzymana przez policję w Warszawie.
1: Ma na koncie rozbój i próbę porwania.
2: Rzesze doradców, w tym osoba budząca kontrowersje.
1: Liczbę rad przy prezydencie Nawrockim oraz ich skład prześwietla reporter RMF FM.
2: W kolejnym raporcie podsumowującym rok urzędowania głowy państwa.
1: Miłośników seriali zapraszamy na Fakty Kulturalne.
2: Będzie premiera oraz kontynuacja.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali 5 Gruzinów podejrzanych o brutalny rozbój i próbę porwania na warszawskiej Ochocie.
2: Cudzoziemcy na 3 miesiące trafili do aresztu. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poda więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
3: Witamy. Dzień dobry.
2: Za co pojmani mają odpowiedzieć?
3: Pod koniec lipca wieczorem na warszawskiej Ochocie zaatakowali mężczyznę przy bankomacie. 25-letni Białorusin wpłacał pieniądze do urządzenia. Napastnicy przewrócili go na ziemię, próbowali wciągnąć do samochodu, dotkliwie go pobili. Poszkodowany miał obrażenia głowy. Ostatecznie Gruzini zabrali mu saszetkę z pieniędzmi, w której było kilkanaście tysięcy złotych, a także telefon, i uciekli. Sprawców policjanci namierzyli w miejscowości Duchnów, to powiat otwocki. Podejrzani mają od 23 do 29 lat. W ich domu znaleziono część łupów. Usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju i usiłowania pozbawienia wolności. Wszyscy na 3 miesiące trafili do aresztu.
2: Ratownicy odnaleźli ciało 37-latka w jeziorze Wydmińskim na Mazurach.
1: Mężczyzna był poszukiwany od wczorajszego popołudnia. Na brzegu zostawił ubrania, rower i telefon.
2: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 90, dwójce na Lubelszczyźnie.
1: Na wysokości Styżyńca 2 samochody zderzyły się z busem.
2: Trasa na odcinku Międzyrzec-Podlaski, Biała Podlaska jest zablokowana.
4: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
1: Ponad 500 doradców powołał prezydent od początku swojej kadencji.
2: Dziś, przypomnijmy, mija równo rok od kiedy Karol Nawrocki został głową państwa.
1: W Aktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który pod kątem pomocniczych kadr przeanalizował te prezydenckie 365 dni.
2: Kacprze, w czym konkretnie te ponad 500 osób doradza głowie państwa?
5: Przy prezydencie działa dokładnie 17 rad, składających się z kilkudziesięciu członków każda. To między innymi Rada Biznesu, Zdrowia, Rolnictwa, Gospodarki czy Rodziny i Demografii. Członkami tych rad są z jednej strony politycy opozycji, zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji, ale też różnego rodzaju eksperci. Jednym z nich jest m.in. youtuber Paweł Swinarski, który był krytykowany za szerzenie prorosyjskich narracji i sugerowanie, że drony, które wtargnęły do Polski we wrześniu ubiegłego roku, mogły być ukraińską prowokacją. Wśród 17 rad przy prezydencie jest także ta dotycząca nowej konstytucji. Jej członkowie mają pracować nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, jednak jak stwierdził jej członek, profesor Ryszard Piotrowski, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja.
1: Nad Polską fala upałów. W całym kraju, oprócz północno-zachodnich krańców, obowiązują ostrzeżenia synoptyków.
2: W Zakopanem na termometrach już 29 stopni w cieniu. Turyści szukają chłody. Niektórzy wybrali się do jaskini Dziura w Dolinie ku Dziurze.
6: No tutaj jest dosyć chłodno, jak czuć, jakby to była klimatyzacja. Chyba najlepsza chyba opcja w Zakopanem o tej porze.
7: Nie wiedzieliśmy, że jest tak chłodno w tej jaskini. My liczyliśmy na jakiś widok, ale no niestety tutaj są same drzewa, ale jaskinia jest super, zapraszamy wszystkich. Chwilę byłem i powiem szczerze, że bardzo chłodno i naprawdę polecam wszystkim.
8: Miła odmiana dla dzisiejszej i wczorajszej pogody, bo przy 30 stopniach wejście do jaskini to jest naprawdę powiew orzeźwienia.
2: Mówią ci, którzy znaleźli cień i chłód w grocie.
1: Rozmawiał z nimi, turystami, zakopiański tu reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A my polecamy Fakty Kulturalne w RMF FM. W studiu czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
2: Witamy serdecznie. Z niecierpliwością czekamy na zapowiedziane już przez nas nowości serialowe.
9: Katarzyna Herman i Bartłomiej Topa jako Zofia i Jan Paweł. Do tego Andrzej, Bogdan, Chłop Maciej. Wraca serial 1670 w roli rodzeństwa Adamczewskich. Ponownie Martyna Byczkowska, Filip Zaręba i Michał Sikorski.
10: Poczucie humoru, które mi było bliskie, które zaproponowali twórcy, trafiło na tak podatny się okazuje grunt i też pokazało, że Polacy się potrafią z siebie śmiać i to jest super być tego częścią, tego całego zjawiska, jakim jest serial 1670.
9: Trzeci sezon już jest, a jutro w streamingu zadebiutuje drugi sezon Klary. W odsłonie Rewolucja główną bohaterkę ponownie gra Izabela Kuna, aktorka i autorka książek, na podstawie których powstał serial. Jak mówi, jej bohaterka szuka dymu. W obsadzie też m.in. Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk i Katarzyna Warnke. Aleksander Skarsgård jako mężczyzna upleciony. Właśnie pojawił się zwiastun filmu Wicker. Olivia Colman gra rybaczkę, która prosi miejscowego rzemieślnika o stworzenie dla niej idealnego męża z Wikliny. W konserwatywnym miasteczku ten niekonwencjonalny romans wywołuje oburzenie, ale też zazdrość. Premiera jesienią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cena ropy już poniżej $80 i to jest cena całkiem komfortowa. Gdyby kierować się normami z poprzednich miesięcy, lat, to paliwa powinny kosztować wkrótce jakieś 6,50, a kosztują 8 zł. Dlaczego? O przyczynach. Już niedługo w radiu RMF 24. Michał Zieliński, zapraszam.

0: Tak, gramy dla was w Radiu RMF 24. Na zegarach 11:11. Co piąty Polak popiera partie, które nie widzą zagrożenia z Rosji. Taką obserwację opartą o badania poparcia partii politycznych czyni w najnowszym tekście Tygodnika Powszechnego Paulina Siegień. Kremlowski dom w twoim... Kremlowski głos w twoim domu. Tak nazywa się artykuł, którego autorka jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początek chciałem zapytać o ten tytuł. On jest odniesieniem do hasła katolickiej stacji radiowej, wiadomej?
1: Nie, chodzi bardziej o wnioski, do których dochodzę w tekście, czyli o ten monolog rosyjski, ponieważ my właściwie żadnego dialogu z Rosją i Rosjanami nie prowadzimy, ani jako państwo, ani jako społeczeństwo, jeżeli już to w jakichś niszach, które się tą tematyką od lat zajmują. Natomiast Rosja w ogóle też od nas tego nie oczekuje, bo Rosja sobie świetnie radzi ze swoim monologiem, który prowadzi w zapośredniczony sposób, przede wszystkim przez dezinformację, która szerzy się w sieci. To jest ten kremlowski głos w naszym domu, głos, którego często nie dostrzegamy albo nie identyfikujemy jako głos kremlowski, a który już bardzo, bardzo sprawnie wpływa na nasze postawy, na nasze wybory polityczne.
0: Czyli chodzi o to, że on nie trafia do naszych umysłów osadzonymi, że tak powiem, oficjalnymi kanałami, ale niejako podskórnie z pomocą głównie internetu.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że w porównaniu z zachodnią Europą, to u nas te partie, które nie zakładają, że Rosja jest zagrożeniem, mają nie wysokie poparcie tak naprawdę. Ja wiem, że to oczywiście trzeba pamiętać o mapie, prawda? Ale no, w Niemczech to jakaś 1/3 wyborców popiera sojusz Sary Wagenknechta i AfD przede wszystkim. We Francji czy w Holandii to poparcie jest jeszcze większe. No ale z drugiej strony właśnie, w krajach, które mają Rosję blisko siebie, w takich jak skandynawskich czy bałtyckich, no to tam właściwie panuje taki konsensus, że Rosja jest zagrożeniem. Nie ma partii, które niosą na sztandarach taką tezę, że to rosyjskie zagrożenie jest pomijalne albo nieistniejące. Tak, pomyślałem sobie również, że jeśli chodzi o naszych sąsiadów, z kolei takich, którzy mają nie tylko Rosję blisko, ale też Ukrainę, więc to pewnie chodzi w dużej mierze o historię, ale tak dla uproszczenia wiąże się z położeniem. No to mamy Czechy, Słowację, Węgry, wiadomo, Fidesz, Smer na Słowacji, Partia Republika, SNS, w Czechach ANO i SPD. No jeszcze Rumunia, jeśli wrzucimy do tego worka ugrupowanie AUR, to też tam znacznie większe jest poparcie dla tych partii niż w Polsce. Jak pani by to skomentowała?
1: To jest pytanie, czy my będziemy się porównywać do sąsiadów i do różnych procesów społeczno-politycznych, które tam mają miejsce, bo mi się wydaje, że ciekawsze jest dużo to, że myśmy jeszcze kilka lat temu w ogóle takich partii nie mieli i takich głosów nie mieli i że ogólnopolitycznym, społecznym konsensusem było to, że Rosja jest państwem wrogim i niebezpiecznym. I w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy jako państwo, które tutaj jest naszym sojusznikiem w odpieraniu tego rosyjskiego agresywnego imperializmu. Dzisiaj już tego konsensusu nie mamy i chyba najciekawsze jest właśnie to, jak bardzo szybko udało się pewne podstawy społeczne i polityczne u nas odwrócić. To jest moim zdaniem dużo ciekawsze niż to, czy na przykład, nie wiem, Słowacy mają bardziej prorosyjski rząd ze względu na ich uwarunkowanie historyczne, ich pamięć i to, z czym im się Rosja, czy Związek Radziecki, czy okres komunistyczny kojarzy.
0: Ale może tu nie chodzi tyle o Rosję, co o Ukrainę właśnie, jeśli chodzi o pamięć historyczną.
1: No, mi się wydaje, że na tym właśnie polega nasz problem, że udało się bardzo sprawnie przekierować pod dużym wpływem też właśnie operacji wpływu psychologicznych rosyjskich uwagę społeczną, a przez to polityczną, bo dzisiaj politycy są przede wszystkim reaktywni, oni starają się zaspokajać emocje społeczne w obawie przed utratą władzy czy z chęci pozyskania władzy. Nie liczą się jakby za bardzo z konsekwencjami tych emocji i nie starają się ich aktywnie kształtować.
0: A jakby to można aktywnie kształtować? No mówi pani, że są reaktywni. No trudno się nie zgodzić z tym. Że niespecjalnie stawiają, że tak powiem, tamę, prawda? Temu sączonemu polskim umysłom przekazowi. Ale jakby to można aktywnie zmienić?
1: W moim tekście staram się pokazać przede wszystkim to, że zresztą ostatnio pisałam też o tym w krytyce politycznej, że to przesunięcie w ogóle wektora naszej uwagi, tak, na Ukrainę jako jakiś główny problem, główne wyzwanie naszych politycznych tutaj, nie wiem, problemów, czy wyzwań, czy przyszłości, to jest właśnie zasadniczy błąd i zasadniczy sukces właśnie tej rosyjskiej operacji wpływu. Bo my, pan mówi, może to chodzi o Ukrainę, no, jeżeli nam się wydaje, że rzeczywiście teraz naszym największym problemem w Polsce jest Ukraina, no to można powiedzieć, że Rosja już w naszych głowach, tak, wojnę wygrała.
0: Nie, nie, ja mówię tylko o tym, że no Polska, pamięć historyczna jest jednak obciążona nie tylko przez zbrodnie rosyjskie dokonywane na Polakach, no i przez te dominacje, której byliśmy poddani, rosyjską czy też sowiecką, no przez wieki, prawda, nie przez dekady, ale też przez to, co się stało na Wołyniu. No, mam na myśli to, że politycy chyba nie bardzo potrafią to obsłużyć i to z obu stron, również z Kijowa.
1: No dobrze, ale myślę, że może pan mi też odpowiedzieć na pytanie, a jak na przykład w tym roku wyglądały obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej?
0: No trudno to rzeczywiście teraz przywoływać, jeśli chodzi o...
1: Nie było to duże wydarzenie, prawda? Ani społeczne, ani polityczne. Nie mieliśmy wielkich marszy, kibice na meczach nie rozwijają jakichś tam banerów tematycznych w związku z tym, prawda?
0: No jest to bardzo dziwne, tak. Jest to bardzo dziwne.
1: Tak jakby w ogóle tego problemu nie było, prawda? Ja urodziłam się w latach 80., dorastałam w wolnej Polsce. Może brzmi to trochę patetycznie, ale tak się o tym mówiło. I kluczowym elementem tego budowania tej nowoczesnej świadomości, też historycznej, państwowej, obywatelskiej, polskiej, była na przykład kwestia zbrodni katyńskiej, tak? Świadomość tej zbrodni, upamiętniania tej zbrodni i też oczekiwanie pewnych kroków i gestów od strony rosyjskiej, tak? Bo Rosja postsowiecka, ona się jakby uwłaszczyła, ona przyjęła na siebie ten... To dziedzictwo sowieckie, tak? Z pełnym dobrodziejstwem inwentarza.
0: No, Władimir Putin to podkreśla wręcz nieustannie, prawda? Że upadek Związku Sowieckiego był tragedią. To cytat.
1: Natomiast u nas w ogóle te kwestie, tak jak pisze, zapanowała absolutna amnezja, jeżeli chodzi o problemy zaszłości i zbrodnie dokonane przez stronę rosyjską czy przez stronę sowiecką. I jest to co najmniej zastanawiające, tak, że w takim krótkim okresie czasu od na przykład, nie wiem, miesięcznic katastrofy smoleńskiej, które były dla sporej części polskiej prawicy takim wydarzeniem ogniskującym, tak, mobilizującym społecznie, doszliśmy do takiego właściwie absolutnej ciszy wokół tego tematu, prawda? Chociaż to stosunkowo niedawne wydarzenie, do momentu, w którym mamy polityków, którzy albo chodzą na bankiety do rosyjskiej ambasady i mają już ponad 10% poparcie w sondażach, albo mówią, tak jak Sławomir Mentzen, że z Putinem się przecież trzeba dogadywać.
0: Nie wiem, czy pani wie o tym, że ostatnie badania, jakie w ogóle chyba w Polsce wykonano, badania sondażowe na temat katastrofy smoleńskiej, miało miejsce w 2023 roku, czyli już mamy 3 lata od tego czasu. Social Changes, pracownia, no to nie jest taka frontowa, pracownia z pierwszej linii wykonała takie badania. W tych badaniach prawie 40% wskazywało, że katastrofa mogła być wynikiem zamachu. Wcześniejsze badania były robione dość regularnie i tam przeważnie te odsetki były zbliżone raczej do 25% czy 30%. No, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, być może jest to dla polityków trochę niezręczne polskich, no bo to śledztwo oddaliśmy Rosji, no siłą rzeczy nie było za bardzo wyboru, a jednocześnie głosiliśmy,
1: Rosja
0: żeby...
1: Rosja też nie ułatwiła nam w żaden sposób śledztwa, jednoznacznego jakby rozwiązania tutaj wątpliwości, tak, dotyczących tej katastrofy. Rosja nie przekazała wraku polskiej stronie, więc tutaj znowu nawet na tym poziomie widzimy absolutny brak dobrej woli. Jednocześnie widzimy w Rosji bardzo radykalną antypolską retorykę, bardzo nienawistną, bardzo agresywną i ani politycy polscy na to nie reagują. Nie jest to przedmiot debaty publicznej. I tak, no i coraz więcej mamy, rośnie nam, jakby to absolutny paradoks, tak, że mamy takie właśnie sytuacje jak wystawa zorganizowana na terenie kompleksu cmentarnego polskiego w Katyniu, która pokazuje, ta wystawa pod tytułem 10 wieków polskiej rusofobii, która dowodzi, że to właściwie Polska jest krajem kłótliwym, awanturniczym i która zaczyna praktycznie wszystkie wojny, że to właściwie Polska jest odpowiedzialna w sojuszu z Hitlerem za II wojnę światową, że Polska jest odpowiedzialna za to, że zaatakowała w 19 roku Rosję bolszewicką i tak dalej, i tak dalej. Więc dostajemy takie właściwie policzki, tak? Był też atak na polskiego ambasadora w jesieniu 25 roku.
0: To są takie znane tezy i znane praktyki
1: w naszej debacie publicznej. No
0: właśnie, a ja chciałbym zapytać, skąd to się bierze? Bo tak, no jeśli chodzi o Smoleńsk, to rzeczywiście to może być niezręczne dla polskich polityków, ale jeśli chodzi o wcześniejszą historię polsko-rosyjskich stosunków, no to, że tak powiem, leży odłogiem. Pani mówi, że politycy są reaktywni. Skąd to się bierze?
1: No proszę zapytać polityków.
0: Nie ma wizji?
1: Dlaczego dużo bardziej ich interesuje? Dlatego, że politycy nasi w swojej rządzy władzy no, są gotowi zawrzeć pakt z diabłem i to nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej czy drugiej konfederacji, tak, tej, która już otwarcie prezentuje nastroje prorosyjskie i zapewne będzie zmieniać nam ulicę. Gdyby doszła do władzy, to myślę, że partia Grzegorza Brauna zmieniałaby nam nazwę ulic masowo, no bo uznaje bohaterów powstań, tak, przeciwko Rosji carskiej za zdrajców. Ale to dotyczy także tych partii, powiedzmy, bardziej głównego nurtu w tym koalicji rządzącej, tak? Że nie potrafi kształtować postaw społecznych, że potrafi tylko na nie odpowiadać, że tylko się opiera na czytaniu sondaży. Więc mamy taką sytuację, że jeżeli udaje się skutecznie Rosjanom jakieś emocje, które w społeczeństwie się pojawiają, one w ogóle generalnie jest dużo złych emocji w każdym społeczeństwie, tak i w każdym człowieku, ale jeżeli te emocje są podsycane, a politycy zamiast te emocje gasić, szukać alternatyw, szukać możliwości kształtowania konstruktywnej postawy, szukać sposobu na urealnienie wojny jako zagrożenia i przygotowania realnego polskiego społeczeństwa do tego konfliktu, no mamy po prostu zaspokajania tych wszystkich bardzo złych emocji społecznych.
0: Mamy taką sytuację, jaką mamy. Niestety czas nas kończy, to fascynujący temat. Piszę o nim w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego Paulina Siegień, która była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
5: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
1: Jest 11.30, w RMF24, czas na kolejne wydanie faktów. Mateusz Bożek przy mikrofonie, zapraszam. Na 3 miesiące do aresztu trafił 57-letni mieszkaniec Konina, zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut wykorzystania seksualnego małoletniej dziewczyny. Zdaniem prokuratury trwało to co najmniej 3 lata. 57-latek wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi. Uczestniczył nawet w zajęciach i wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. W jego zatrzymaniu brali udział także kontrterroryści i podejrzewano, że mężczyzna może posiadać broń. Strażacy ostatniej doby w całym kraju mieli pełne ręce roboty. W sumie interweniowali prawie 600 razy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i gałęzi. Dzisiaj także może być niespokojnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało alerty. Dotyczą one burz, silnego wiatru i intensywnych opadów. Wydał ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju.

0: 24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP w Kanadzie awansował Hubert Hurkacz. W ostatnim pojedynku Polak pokonał Alejandro Tabilo 6-4, 7-6.
2: Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w dwóch setach.
1: Z turnieju w Toronto odpadły zaś Magdalena French po porażce z Jessicą Pegulą, a także Magda Linet, która uległa Iwie Jowić. A na koniec dalszy ciąg sporu między FIFA a Europejską Federacją Piłki Nożnej. UEFA nie chce, aby szef światowej organizacji Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Jak tłumaczy prezes Aleksander Čeferin, kierownictwo FIFA straciło zaufanie Europejskiej Federacji. Szczególnie kontrowersyjny był pomysł Infantino dotyczący częściowej prywatyzacji największych turniejów. Planowano stworzyć nową spółkę, która miała zajmować się organizacją Mistrzostw Świata, w której 20% udziałów należałoby do prywatnych inwestorów. UEFA zagroziła bojkotem mundialu innych rozgrywek organizowanych przez Światową Federację. Stanowcza reakcja zmusiła FIFA do rezygnacji z tych planów. Gianni Infantino może się ubiegać o jeszcze jedną 4-letnią kadencję. Głosowanie w marcu przyszłego roku.

Słuchacie przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Do południa zostało 23 minuty. Pod Tatrami padł historyczny rekord liczby dni upalnych w jednym roku. W Zakopanem jest ich tych dni już więcej niż w poszczególnych latach XX wieku. Wczoraj temperatura przekroczyła 30 stopni po raz ósmy w tym roku. Odnotowano też rekordową średnią temperaturę dobową 26,8 stopnia. Dzień wcześniej, w środę, na stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na równi Krupowej maksymalna temperatura wyniosła 32,5 stopnia. Do absolutnego rekordu dla Zakopanego zabrakło zaledwie 0,3 stopnia i został on ustanowiony 8 sierpnia 2013 roku. Bardzo wysokie temperatury wystąpiły też w Tatrach, w górach. Do pobicia historycznych rekordów

0: Było jednak bardzo blisko. Ostatecznie jednak nie zostały one przekroczone. Na Kasprowym Wierchu maksymalna temperatura w środę wyniosła 23,2 stopnia, podczas gdy historyczny rekord to o 0,2 stopnia więcej. Na Gąsienicowej z kolei zanotowano 26,4, a rekord to 26,5 stopnia. Temperatura dziś rośnie, a ceny ropy spadają i o tym właśnie będziemy mówić już niedługo w Radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: przedpołudniowy program Radia RMF 24. Diesel jest rekordowo drogi. Za litr oleju napędowego w Polsce trzeba dziś średnio zapłacić 8 zł i 24 grosze. Tak drogo nie było nigdy, nawet po ataku Rosji na Ukrainę przed ponad 4 laty. Najdroższa, jeśli chodzi o ten rok, jest też benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 55 groszy. Te ceny nas przerażają, mówią kierowcy.
1: A co mnie to przeraża? Bo to są koszty, które przedsiębiorca podnosi, tak? Jak ja jestem jedną osobą przedsiębiorca, to wszystko muszę ponosić podwójne koszty, tak? Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki, wszystko muszę płacić.
2: Dużo panów wzrosły te koszty?
1: Na pewno jednocześnie mi się podniosło te koszty, tak? Bardzo dużo. Dla mnie to jest, tak, na jedną osobą firmę, dla mnie to jest bardzo dużo. Więc ja odczuwam to bardzo, bardzo to.
3: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza że mam go w gazie.
2: Mniej pan jeździ?
3: Tak, zdecydowanie mniej.
2: Rząd powinien coś zrobić z tymi cenami?
3: Ostatnio jak była ta ustawa CPN, ceny paliwa niżej, naprawdę to pomagało przeciętnemu Polakowi.
1: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, aby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moim zdaniem. A ludzie na to wpływu nie mają, a chciałbym, żeby mieli na to wpływ ludzie.
4: No miło by było, żeby były tańsze te paliwo, bo to jest strach. Powinny być tańsze, powinni włączyć znów tą tarczę.
2: Ona mocno pomagała?
4: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
0: My z kierowcami w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Najtaniej tankują kierowcy na Pomorzu. Tam litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 48 groszy, diesel 8 zł i 9 groszy. Zaś najdrożej jest w województwie kujawsko-pomorskim. Za benzynę trzeba tam płacić średnio 7,59, za olej napędowy 8,24. No i eksperci nie wykluczają dalszych podwyżek. I to może wydawać się dziwne, bo ropa przecież potaniała na wznowionej fali nadziei na układ Stanów Zjednoczonych z Iranem. Baryłka w Londynie teraz poniżej $80. I taka cena w przeszłości łączyła się z cenami paliw gotowych mniej więcej na poziomie 6,50 zł w naszym kraju, a nie 8. Skąd to się bierze? Według raportu Europejskiego Banku Centralnego powodów takiego poziomu cen w całej Europie, nie tylko w Polsce, trzeba szukać nie tyle w ograniczaniu transportu ropy przez cieśninę Ormus i w cenach surowca, ropy surowej, że tak powiem, ale w podwyżkach dotyczących gotowych paliw, czyli w rafineriach. Te powody według Europejskiego Banku Centralnego to zatem raczej ataki ze strony Iranu czy Huti na rafinerie na Bliskim Wschodzie, a także ze strony Ukrainy na rafinerię w Rosji. To powoduje obniżoną podaż paliw gotowych, a te Europa musi importować. Zwłaszcza chodzi tutaj właśnie o paliwo diesla. Nawracając do Polski, rząd nie podjął decyzji o wznowieniu programu ceny paliw niżej. O rekordowej cenie diesla i wysokich cenach benzyny w faktach w południe.
5: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Skraca się lista kandydatów do obsadzenia głównej roli w nowym filmie o Jamesie Bondzie. Ale o tym już po 12:00, teraz fakty o 12:00 i pewniak do ich przedstawienia. Agnieszka Pietrzak, zapraszamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zablokowana Krajowa 28 w Małopolsce. Powiemy za chwilę, co się stało. Kierowców pytamy dziś o szybujące ceny paliw.
2: 8 zł, 8 z kawałkiem, naprawdę już jest makabra.
1: W kolejnej odsłonie wakacji z wojskiem kopiemy fortyfikacje. Będzie też tylko jedna noc. Premiera komedii romantycznej. Kierowca ciągnika ucierpiał w zderzeniu z samochodem osobowym na drodze krajowej 28 w Podłopieniu koło Limanowej w Małopolsce. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Problemy są także na ekspresowej S3 w Lubuskiem między węzłami Skwierzyna Zachód, Gorzów Wielkopolski Południe. Na wysokości Rakowa ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Po tej kolizji zablokowana została jezdnia w kierunku Gorzowa. Wakacje stały się droższe przez rosnące ceny paliw, przyznają turyści w Zakopanem. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr trzeba zapłacić średnio 8 zł i 22 grosze. Z tankującymi na jednej z zakopiańskich stacji paliw rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: Tankowanie teraz boli?
4: Bardzo.
3: W Zakopanem boli bardziej?
4: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. Znaczy byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. I teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem, naprawdę już jest makabra.
5: Ceny powalają trochę znów, także no, nie oszukujmy się.
3: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
5: No mnie jak akurat, jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś, no do 700 zł. Rok temu to było takie 500, 600.
1: Rząd jeszcze nie podjął decyzji w kwestii obniżek cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów przyznał, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rządowych regulacji nie będzie. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, zdecydował sąd apelacyjny w Rzeszowie. Polityk PiS pozwał wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej za jej słowa zamieszczone na platformie X w kwietniu 2022 roku. Leszczyna napisała, że jedna z firm pożyczkowych nie musi się obawiać, bo Marcin Warchoł roztoczył parasol ochronny nad nią w ramach ustawy, którą dla niepoznaki nazwano antylichwiarską. Posłanka KO ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Rozstrzygnięcie jest prawomocne.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Na poligonie w Pasterniku w Krakowie powoli kończą się zadania egzaminacyjne dla kursantów wakacji z wojskiem. Od rana nasz reporter Maciej Sołtys obserwuje te zmagania, tym razem stworzenia okopu, Maćku, tak?
7: Tak jest.
1: I co, kopałeś?
7: No oczywiście, że tak, chociaż no od razu mówię, warunki są strasznie trudne, po prostu jest tutaj gorąco. Na szczęście kopaliśmy w cieniu drzew, pod czujnym okiem instruktora.
8: I co muszę wykopać? Na ile centymetrów muszę
9: panu
8: wykopać?
9: No? To pokażę, jak mnie to instruktorzy uczyli. Zaznaczamy sobie na 1,70 m długi. To musi być uniwersalne, bo jak mam elewa, który ma 2 metry wzrostu,
8: to musi być trochę
9: większe. To musi być takie, żeby on się tutaj schował.
8: Okay.
9: I zaczynamy wykopywać od przodu i robimy sobie do przodu cały wał.
8: Okay.
9: I wykopujemy po prostu całość. Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metrami.
7: I z tymi metrami dziś tutaj kursanci mocno lecą, bo oprócz przygotowania okopu są zajęcia z medycyny pola walki, łączności i rzutu granatem. Wszystko z testami, które trzeba zaliczyć na koniec turnusu. Z poligonu Pasternik, Maciej Sołtys.
1: W Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Tylko jedna noc. W studiu ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam cię, Kasiu. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?
10: Aktor Colin Turner i wokalistka Dua Lipa pierwszy raz pokazali się oficjalnie razem po czerwcowym ślubie. On gra w tym filmie główną rolę.
11: It was a lovely time.
10: I zapewnia, że to był świetny czas. Partneruje mu znana m.in. z Top Gun Maverick Monica Barbaro.
12: My background is in dance, so like
10: jestem też dyplomowaną tancerką i za każdym razem, kiedy mogę to wykorzystać w filmie, sprawia mi to ogromną frajdę, tak mówiła aktorka na premierze.
1: A kiedy film u nas?
10: W przyszły piątek, już niebawem. A o tym, czy Colin Turner będzie nowym Bondem, opowiem jeszcze przed 13 w radiu RMF24.
1: Polecamy nasze radio internetowe, no i oczywiście fakty RMF FM. Słyszymy się ponownie o 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: połowa czwartku na południu Polski zapowiada się bardzo słonecznie. Na termometrach zobaczymy tam od 31 stopni Celsjusza we Wrocławiu, nawet do 40 kresek w Rzeszowie. Dziś w wielu częściach naszego kraju popada i zagrzmi. Najwięcej chmur i deszczu spodziewamy się najpierw na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, a późnym popołudniem w Łódzkiem i na Mazowszu. Poniżej 30 stopni słupki rtęci wskażą na północy Polski. Najmniej ma być dziś w Trójmieście, 26 kresek wypoczywający nad polskim morzem powinni mieć ze sobą parasol. Po południu nie braknie słońca, ale spodziewamy się przelotnego deszczu.
0: Kalum Turner ponoć jest kandydatem numer jeden, by wziąć posadę po Danielu Craigu, ale są też inni chętni do zagrania Bonda. O nich również będę pytać Kasię tu RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz doniesienia za zachodniej granicy. Prokuratura w Duisburgu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniego Polaka. Ten mężczyzna zmarł po interwencji policji w jego mieszkaniu. W trakcie działań policjantów mężczyzna stracił przytomność i musiał być reanimowany przez obecnych na miejscu ratowników medycznych. Został przewieziony karetką do szpitala, gdzie właśnie wkrótce zmarł. Według wstępnych wyników badań przyczyną śmierci było niedotlenienie. Teraz śledczy badają, czy zgon miał związek z unieruchomieniem go w pozycji leżącej na brzuchu. Postępowaniem objęto 6 funkcjonariuszy, a także 2 pracowników pogotowia ratunkowego. Ojciec zmarłego, Dariusz Pogorzelski, powiedział polskiej agencji prasowej, że do tej pory nikt z niemieckiej prokuratury nie kontaktował się z jego rodziną. Jak podkreśla, wiele szczegółów interwencji pozostaje niejasnych, między innymi to, czy i kto był obecny oprócz jego syna w mieszkaniu w czasie policyjnej interwencji. Do tej tragicznej historii z Niemiec będziemy zapewne powracać w Radiu RMF 24.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Teraz w Radiu RMF 24 ponownie jeden z tematów dnia, czyli wysokie ceny paliw. Przypomnijmy, cena diesla pobiła dzisiaj rekord wszechczasów, 8,24. To jest średnia cena krajowa litra tego paliwa. No i te wysokie ceny paliw, diesla w szczególności, uderzają m.in. w rolników, którzy są przecież teraz w szczycie żniw. Jeśli do października nie będzie obniżki, to będę musiał dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych w porównaniu do zeszłego roku. Tak nam mówi o swoich kosztach Damian Murawiec, rolnik z Żuław Elbląskich, który gospodaruje na ponad 300 hektarach.
1: Tak szacuję, bo na każdy hektar około 100 litrów paliwa, tego oleju napędowego, zużywam w gospodarstwie i gdzieś około 70-80% już zużyję teraz w okresie sierpień, wrzesień, październik. Jeśli utrzyma się takie wysokie paliwo, olej napędowy po 8 zł, no to szacuję, że na moje gospodarstwo będę musiał na całe gospodarstwo wydać o 60 tysięcy więcej za paliwo niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo dużo, jest to bardzo duża kwota. Koszty nam wzrosły przez to, tak licząc w porównaniu do ubiegłego sezonu, różnica w cenie za litr oleju napędowego jest praktycznie 2 zł, więc około 200 zł na każdym hektarze ten koszt nam wzrośnie, ale to jest tylko koszt zużytego paliwa, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę transport, czyli usługi zewnętrzne, czyli wynajmowany transport ciężarówkami, żeby odebrać to ziarno z gospodarstwa do portu, do młynu, czy w inne miejsce, do paszarni, gdzie sprzedajemy te nasze produkty, ale także dostawa nawozu, dostawa gazu, dostawa środków ochrony roślin, wszystkich środków produkcji, także ten koszt transportu nam tutaj podrożał.
0: Rząd, przypomnę, zwleka w sprawie ewentualnego przywrócenia działań ograniczających ceny paliw. Premier już od wielu dni o tym wspomina i mówi, że coś z tym trzeba będzie zrobić, ale jak na razie decyzji nie ma. No i nie dziwmy się, im wyższe ceny paliw, tym oczywiście budżet więcej zarabia na podatkach.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 12.30, czas na kolejne wydanie faktów w RMF24. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na trasie S2 w Warszawie. Między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Poznania. Co piąty Polak popiera partie, które nie widzą zagrożenia z Rosji. Tak wynika z artykułu Kremlowski Głos w Twoim Domu, który ukazał się na łamach Tygodnika Powszechnego. W RMF24 autorka Paulina Siegień wskazywała, że to efekt m.in. działalności rosyjskich służb, które podsycają niechęć Polaków wobec Ukrainy.
1: Myśmy jeszcze kilka lat temu w ogóle takich partii nie mieli i takich głosów nie mieli. I że ogólnopolitycznym, społecznym konsensusem było to, że Rosja jest państwem wrogim i niebezpiecznym. I w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy jako państwo, które tutaj jest naszym sojusznikiem w odpieraniu tego rosyjskiego agresywnego imperializmu.
0: Napięcia między Warszawą a Kijowem pogłębia trudna wspólna historia obu krajów, między innymi kwestia Wołynia.
1: Mi się wydaje, że na tym właśnie polega nasz problem, że udało się bardzo sprawnie przekierować pod dużym wpływem też właśnie operacji wpływu psychologicznych rosyjskich uwagę społeczną, a przez to polityczną, bo dzisiaj politycy są przede wszystkim reaktywni, oni starają się zaspokajać emocje społeczne w obawie przed utratą władzy, czy z chęci pozyskania władzy. Nie liczą się jakby za bardzo z konsekwencjami tych emocji i sami nie starają się ich aktywnie kształtować.
0: Przekonywała Paulina Siegień. Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej pod względem PKB. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W zeszłym roku polski produkt krajowy brutto wyniósł ponad 920 miliardów euro. Wyprzedziliśmy m.in. Belgię, Szwecję i Austrię. Największą gospodarką Unii są Niemcy z PKB na poziomie blisko 4,5 biliona euro. Za nimi Francja i Hiszpania. W faktach RMF24 teraz gratka dla miłośników seriali. Wraca produkcja 1607 euro. Za nimi Francja i Hiszpania. W faktach RMF24 teraz gratka dla miłośników.

0: Roku zaledwie 0,3 stopnia. O biciu rekordów temperatury przeczytacie więcej na RMF24.
1: Trwa popołudnie Radia RMF24. Jest z wami Michał Zieliński.

0: Tu Radio RMF 24. U nas teraz czas na filmy, tak jak zapowiadałem, bo w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Tylko jedna noc. I w studio ponownie dzisiaj Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Poprawiaj mnie, bo ja wiadomo, że mogę nie pamiętać, ale było tak, 9,5 tygodnia, nawet 500 dni miłości było. Dwa tygodnie na miłość były. Był też One Day, One Fine Day. Czyli noc na Manhattanie, a teraz mamy One Night Only, tylko jedną
1: one
0: noc.
1: Night only,
0: ale tak, chyba nie chodzi o jakąś taką krótką, wyjątkową relację w porównaniu z tamtymi filmami.
1: No właśnie.

0: To jest tak, że to jest tylko jedna noc, ale oni szukają miłości na całe życie. On ma na imię Owen, a ona ma na imię Ellie. Są singlami i szukają coś rzeczywiście, czegoś więcej niż przelotnej przygody. Poznają się, potem następuje seria pomyłek, których oczywiście opowiadać nie będę, bo to tak jakby zaspoilerować i opowiedzieć. I skończyło się tak. Nieoczekiwane zwroty akcji też się pojawiają. Reżyserem tej komedii, która właśnie miała premierę w Nowym Jorku, jest Will Gluck, a filmową parę grają Monica Barbaro, możecie ją znać z Top Gun Maverick chyba, i Turner. Razem z Willem i Moniką stworzyliśmy takie fajne trio. Po prostu biegaliśmy po Nowym Jorku, bawiąc się każdego wieczoru. Otaczała nas niesamowita obsada, która nieustannie nas rozśmieszała i to był wspaniały czas, tak mówił aktor na premierze w Nowym Jorku właśnie. Ten film wchodzi na razie do kin w USA, a w polskich kinach będzie 14 sierpnia, to jest przyszły piątek, prawda? Chociaż są już od jutra pokazy przedpremierowe.
1: Oceniając tak barwę głosu pana Callama Turnera, to nadawałby się na Bonda, taki troszkę zawadiacki, prawda? I tak. Mówiłaś już w faktach, obiecywałaś, że opowiesz, czy będzie nowym Bondem. Wiadomo, coś więcej, jego szanse rosną.
0: No właśnie, pytań na świecie kina. Ja myślę, że to jest w ogóle teraz, jak już wyszła Odyssea, nowy Spider-Man, to być może jacy będą nowi Avengersi Doomsday, to jest ważne pytanie, ale najważniejsze pytanie na dziś, na 6 sierpnia, w świecie kina brzmi, kto zagra Jamesa Bonda po Danielu Craigu. Ten brytyjski aktor, od niedawna mąż wokalistki Dua Lipy, on jest jednym z głównych faworytów, tak, Callum Turner, i w mediach, i u bookmacherów, ale jak obiecuje producentka Amy Pascal, ta sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bardzo pani dziękujemy, naprawdę poczekamy do końca roku. W ubiegłym roku, to tylko tak krótko przypomnę, skąd to oczekiwanie i taka jeszcze niepewność, bo tak, w ubiegłym roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda i tym samym zaczął się taki zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Reżyserem będzie Kanadyjczyk, ten od Dune, Denis Villeneuve, to wiemy. Casting do roli Jamesa Bonda trwa. To też wiemy, tak trochę nieoficjalnie, ale trwa. Właśnie teraz w sierpniu, w połowie sierpnia mają być takie już zaawansowane testy kamerowe, a do tej finałowej grupy przeszło 5-7 osób. Tam jest Callum Turner.
1: Sporo wciąż. Ja bym na niego stawiał. Wiesz, z jakich powodów? Z geopolitycznych, wyobraź
0: sobie. Brytyjczyk biały, tak?
1: Nawet nie, z geopolitycznych, bo sobie myślę, że tak. No, jak on ma 36 lat, a część tych konkurentów to w ogóle 30 ma ledwie, no to czasy są teraz takie, że ten najdzielniejszy agent króla to chyba nie będzie miał 27 lat, prawda?
0: Tego nie wiem, ale być może jest coś na rzeczy. Są i powiem tak, w tym gronie 5-7 osób są i młodsi, i starsi, więc on jest taki just in the middle. Do końca roku wszystko ma być jasne, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Każdy ma pewnie swojego ulubionego Bonda, więc na koniec cię jeszcze zapytam, czy ty masz swojego? Jakbyś miał wymienić jednego aktora, który przychodzi ci do głowy, kiedy mówisz James Bond, taki twój ulubiony.
1: Odruchowo mam Sean Connery chyba.
0: Okej. Okay. To teraz ty zapytaj mnie.
1: No dawaj.
0: Daniel Craig. Dziękuję.
1: No,
0: jak zawsze.
1: Daniel Craig, jak zaczynał, to chyba, wracając do tej geopolitycznej obsesji, to chyba miał już 40. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta o nowym Bondzie i też o komedii romantycznej, która właśnie miała swoją premierę. Bardzo dziękujemy. RMF 24.

Tu Radio RMF 24. Mamy informacje za Bałtyku, z drugiej strony Bałtyku. Otóż zajęty wiosną na najbliższym nam morzu statek Kaffa, należący do rosyjskiej floty cieni, ma być wydany Ukrainie. Nie mający precedensu wyrok szwedzkiego sądu w tej sprawie się właśnie uprawomocnił. To przełomowa decyzja, tak pisze na platformie X szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. Ten statek został zatrzymany 6 marca przez szwedzką straż przybrzeżną. Kapitana Rosjanina aresztowano pod zarzutem posługiwania się fałszywą banderą, a pod koniec kwietnia szwedzka prokuratura na wniosek Ukrainy zdecydowała o zarekwirowaniu tego statku. Sprawa była rozpatrywana przez sąd rejonowy w Ysztat, a później na wniosek armatora przez sąd apelacyjny w Malmö. Obie instancje przyznały rację szwedzkiej prokuraturze, która na prośbę śledczych z Ukrainy dowiodła, że statek brał udział w nielegalnym wywozie zboża z okupowanego przez Rosję Krymu. Formalnie stroną w postępowaniu nie była Rosja, lecz zarejestrowana na Seszelach firma żeglugowa Kaffa Shipping Limited. Spółka ta próbowała jeszcze zmienić niekorzystny dla siebie wyrok w szwedzkim sądzie najwyższym, ale sprawa nie została w ogóle przez ten organ przyjęta. Obecnie masowiec znajduje się w porcie w Trelleborgu.

0: Zbliża się 13:00, czas zatem na najnowsze fakty. Zapraszamy.
1: Niespokojna pogoda, upał i burze, są alerty, rady i działania. O nich usłyszycie na początek. W tych faktach także wieczorne emocje piłkarskie. 4 polskie zespoły powalczą w europejskich rozgrywkach. A dokąd chodzą mieszkańcy wielkopolskiej stolicy? Zajrzymy do poznańskiego Central Parku. Południowego zachodu na północny wschód Polski przemieszczają się chmury przynoszące deszcz, a miejscami także grzmoty. Za godzinę alerty przed burzami zaczną obowiązywać na Mazowszu, Łódzkiem, Śląskiem, w Małopolsce, później także na wschodniej ścianie kraju. W zdecydowanej większości regionów obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia. Z ratownikami apelujemy o odpowiednie przygotowanie się na tak wysoką temperaturę.
2: Przede wszystkim nakrycie głowy, unikać wychodzenia w te największe upały, jak to się mówi, na pełne słońce, a jednocześnie zwracać uwagę na spożywanie odpowiedniej ilości płynów, tak? Czyli nawet można tych płynów troszkę więcej podawać, zwłaszcza dzieciom czy osobom starszym.
1: Radzi ratownik medyczny Kamil Bricke. Od 18 do 22 uruchomione zostaną dodatkowe rezerwy energii, by nie zabrakło prądu w kraju. Polskie sieci elektroenergetyczne kolejny raz ogłaszają system przywołania na rynku mocy.
3: Ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Nasze wyzwanie największe to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika.
1: Tłumaczył Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: 4 polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają swoje mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Kogo czeka najtrudniejsze zadanie, Wojtku?
5: Wydaje się, że Jagiellonia, dla której będzie to pierwszy mecz w eliminacjach europejskich pucharów w tym sezonie. Zespół z Podlasia zagra z Glasgow Rangers i będzie to dla niego nie tylko ciężkie piłkarsko zadanie, ale także ciężkie fizyczne starcie.
6: Bardzo wymagający przeciwnik, jeżeli chodzi o rywalizację, ze względu właśnie na tą swoją charakterystykę i specyfikę futbolu i intensywność taką fizyczną, którą Rangersi mają.
5: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, która mecz rozpocznie o 18:00 przed własną publicznością. Godzinę później mecz w Poznaniu. Lech zagra z Klaksvik, to reprezentant Wysp Owczych. No i o tej samej porze początek meczu Rakowa ze szwedzkim Hammarby. A w Miszkolcu na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zagra GKS Katowice.
1: Poznań odwiedzamy teraz w faktach. W każdy wakacyjny czwartek odsłaniamy miejsca, do których chodzą lokalsi. Na poznańskim Łazarzu pośród klasycystycznych kamienic znajduje się najstarszy publiczny park w stolicy Wielkopolski. Mieszkańcy często go odwiedzają, zwłaszcza ci spacerujący ze swoimi czworonogami.
7: Jest zielono, ten piesek może gdzieś się wybiegać, jest też polana, na której można tego pieska puścić i nikt z tym nie ma problemu, bo jest to miejsce wyznaczone, więc tak.
8: Tak upalne dni jak teraz, chyba też miejsce, gdzie można się schłodzić.
7: Dokładnie, ponieważ są tutaj te drzewa, więc jest też cień i myślę, że
8: to jest które za nami.
7: Miejsce. Tak, też bardzo fajnie, gdy jest właśnie taki skwar i są tam ławeczki, więc można sobie usiąść i jest naprawdę przyjemnie.
9: Mam wrażenie, że tu jest właśnie taki klimat, że się wchodzi, jakby to było w ogóle było inne miasto. Ja zawsze się śmiałam, że to jest taki trochę francuski vibe, że jednak to zachęca ludzi, żeby tutaj przyjść.
1: O klimat w poznańskim Central Parku pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Na poligonie w Krakowie, przypomnę, pytaliśmy o fachowe kopanie fortyfikacji.
10: Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metra.
1: No to my lecimy dalej z faktami. Będzie ciąg dalszy wakacji z wojskiem. Już teraz zapraszam na 14:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: A teraz 4 minuty po 13:00. Nawet gdyby po wczorajszym przegranym meczu z Ferencvarosem piłkarze Górnika poszli zwiedzać sobie Budapeszt, to niewiele by zobaczyli, bo Węgrzy wyłączyli iluminację w tym imponującego, szczególnie w tej nocnej wersji, parlamentu. Brak prądu, brak klimatyzacji to będą nasze tematy jeszcze przed 14. Będą też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek na wspólnej konferencji. Tu RMF24. Zapraszamy.

0: na chwilę w naszym studio FRMF 24 w Krakowie. Wyłączyliśmy klimatyzację i od razu robi się cieplej, aż mnie zatkało na chwilę. Taki tutaj powiew upału wraca. No a wcześniej zrobiło się jak w lodówce, trzeba było na moment wyłączyć. Pewnie zaraz włączymy. W każdym razie jesteśmy wdzięczni wynalazcy Willisowi Carrierowi, Amerykaninowi, któremu przypisuje się stworzenie pierwszej klimatyzacji w 1902 roku. No teraz mamy również w naszym kraju położonym przecież w umiarkowanej strefie klimatycznej takie dni, że wszyscy, którzy mają dostęp do klimatyzacji, to błogosławią ten wynalazek, bo trwa kolejna fala niemiłosiernych upałów. Mimo to pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie skarżą się na źle działającą klimatyzację. Sprawą więc zajął się nasz reporter Jakub Rybski. Łączymy się z naszym warszawskim studiem. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście ta klimatyzacja dzisiaj jest warta naprawdę każdej ceny.
0: Tak jest. No, wnosimy, że w studio masz włączoną. A co z tymi pasażerami? Co z tą klimatyzacją w środkach komunikacji miejskiej w stolicy?
1: No, rzeczywiście w tym wczorajszym apogeum upałów w wielu autobusach i niektórych tramwajach no, po prostu nie dało się wytrzymać. Było tak gorąco, że ludzie, którzy mieli czasami przejechać 10 przystanków, decydowali się, że przystanek lub dwa przystanki wcześniej wysiądą, bo po prostu było dużo cieplej niż na zewnątrz. To widać również po zgłoszeniach i skargach, które wpływają do Zarządu Transportu Miejskiego. Prawie 600 skarg tylko na niedziałającą klimatyzację od 1 maja otrzymało ZTM, warszawskie ZTM. Rozmawiałem z rzecznikiem tramwajów warszawskich, który powiedział mi, że tutaj, jeśli chodzi o tramwaje, problem dotyczył takich jednostek PESA Swing, w których klimatyzacja jest wyłączana na postojach, aby zapobiec usterkom i przeciążeniom układów, które mogą w konsekwencji prowadzić do wyłączenia wagonów z użytku. Zgodnie z wytycznymi, tramwaje te muszą mieć wyłączaną cyklicznie klimatyzację właśnie na tych postojach, gdy temperatura osiąga 35 stopni lub więcej, czyli wczoraj w Warszawie ta temperatura osiągała prawie 39 stopni. Tych swingów jest 186 dokładnie w Warszawie spośród ponad 600 tramwajów, czyli niemal co trzeci skład miał no, wątpliwej jakości klimatyzację. W autobusach również jest bardzo gorąco, również spotykamy autobusy w Warszawie, w których ta klimatyzacja działa słabo, nie wyrabia albo jest no, po prostu niedziałająca, przegrzana. Te układy są przegrzane. Posłuchajmy, co na ten temat mówili mieszkańcy Warszawy.
2: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
3: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
4: To może być gorzej.
3: Gorzej, tak.
4: Spotkałam się tak dawno, że były centralne włączone.
5: Ciepło było w tym akurat autobusie. Trochę ciepło. Za ciepło stanowczo.
6: Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: No problem polega na tym, że w wielu miejskich autobusach no ta klimatyzacja, jak już wspomniałem, często jest niewydolna, szczególnie w tak upalnych dniach jak wczoraj. Czasem dochodzi do usterek, szczególnie gdy no, ona pracuje na pełnych obrotach w tych ekstremalnych upałach. Do tego dochodzi fakt, że gdy klimatyzacja zawodzi, gdy ta klimatyzacja nie działa, to użytkownicy autobusów nie otworzą nawet okna, bo te są zamknięte na klucz, a na szybach jest informacja: pojazd klimatyzowany, prosimy nie otwierać okien. No scenariusz niczym z filmu Stanisława Barei.
0: Tak jest, w pomieszaniu z jakimś postapokaliptycznym filmie o katastrofie ekologicznej, o spalonym suszą i gorącym świecie. Jakub Rybski nie opowiadał bardzo sugestywnie o tym, co się dzieje z pasażerami w Warszawie, którzy nie mogą liczyć na właściwie działającą klimatyzację w środkach komunikacji miejskiej. Bardzo dziękujemy.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Mówiliśmy o tych kłopotach z klimatyzacją warszawskich i autobusach i tramwajach. A teraz będziemy mówić o tym, jak na Węgrzech oszczędza się energię w związku z tym, że kraj ma poważne problemy z zaopatrzeniem w energię. No i w związku z tym władze postanowiły zdecydowanie ograniczyć zużycie prądu. Między innymi wyłączono podświetlenie wielu budynków publicznych w stolicy kraju, w tym również w położonej nad Dunajem okazałej i pięknej siedzibie parlamentu. To raczej nie tyle w, co wokół, bo budynek parlamentu w Budapeszcie podświetlony jest nocą z zewnątrz, rzecz jasna, które to podświetlenie pomaga wydobyć z tego budynku całą urodę. No i to, że to oświetlenie jest wyłączone, stało się powodem do rozczarowania dla wielu turystów. Mówię szczerze, byłam bardzo rozczarowana. Miałam wycieczkę statkiem po rzece nocą. Wszystkie światła most całkowicie ciemne. Mówi rozczarowana niemiecka turystka. Tak więc turyści są zawiedzeni, pragną, żeby im Budapeszt oświetlić, ale Węgrzy są raczej innego zdania. Uważam, że to minimalna reakcja na całą tę sytuację. Absolutnie to popieram, się z tym zgadzam, mówi mieszkaniec Budapesztu. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą Węgrzy borykają się z ogromnymi kłopotami. W prawie 500 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Udało się jednak uniknąć całkowitego wyłączenia wszystkich bloków jedynej w kraju elektrowni jądrowej Pax, która jednak działa w tej chwili zaledwie na kilkanaście procent swoich możliwości.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
4: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
2: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
6: Ogłoszenie RMF

0: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 13.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od poszukiwań, jakie prowadzi wrocławska policja. Policjanci szukają rowerzysty, który pod koniec marca na ulicy Dibła potrącił kobietę z wózkiem. Szczegóły zna Paulina Niedźwiedzińska.
1: Mężczyzna jechał nieprawidłowo drogą rowerową od strony ulicy Kurkowej w kierunku ulicy Pomorskiej pod prąd. Potrącił prawidłowo przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę z wózkiem, w którym znajdowały się 3-miesięczne bliźnięta. Wózek przewrócił się, a rowerzysta, zamiast pomóc, uciekł z miejsca zdarzenia. To dostawca jedzenia, obcokrajowiec. Na stronie wrocławskiej policji znajdziecie jego zdjęcie. Funkcjonariusze proszą o kontakt każdą osobę, która może mieć informacje na temat mężczyzny i gwarantują anonimowość.
0: Wizerunek podejrzanego, doprecyzuję, znajdziecie na stronie wrocław.policja.gov.pl. Teraz, zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy wcześniej, historyczny rekord wrocławskiego lotniska. W lipcu port obsłużył ponad 713 tysięcy podróżnych. To pierwszy raz w historii, gdy w ciągu jednego miesiąca udało się przekroczyć barierę 700 tysięcy pasażerów. Rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski w rozmowie z faktami RMF24 Wrocław wskazuje, że dużym zainteresowaniem cieszyła się większość oferowanych kierunków.
2: Na ponad 70 kierunków low-costowych, a więc oferowanych przez przewoźników niskokosztowych, raptem 20 kilka miało wypełnienie poniżej 90% i to było 89 to był ten poziom, a więc można założyć, że prawie każdy samolot startujący i lądujący we Wrocławiu był wypełniony niemalże do ostatniego miejsca. No tutaj na pewno warto powiedzieć, że dużym zainteresowaniem cieszyła się Malta, bardzo chętnie też latali pasażerowie korzystający z linii niskokosztowych do Hiszpanii, Chorwacja wciąż jest często wybierana, tak samo jak kierunki włoskie.
0: Wzrost w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wyniósł ponad 16%.
3: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Najnowocześniejsze symulatory pacjentów, fantomy stomatologiczne, urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz trenażery ginekologiczne i położnicze trafiły do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zakup doposażenia Centrum Symulacji Medycznej za 10 milionów złotych został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Nowy sprzęt pozwoli studentom ćwiczyć badania i procedury medyczne w bezpiecznych warunkach, zanim rozpoczną pracę z pacjentami. Co ciekawe, najbardziej zaawansowane symulatory reagują na działania studentów podobnie jak prawdziwi pacjenci. Można je osłuchiwać, wentylować, cewnikować, podawać im leki i prowadzić resuscytację. Ich parametry życiowe zmieniają się w zależności od decyzji ćwiczącego zespołu. Dzięki temu zajęcia będą rozwijać nie tylko umiejętności techniczne czy kliniczne, ale także komunikację i współpracę. W tym miejscu stawiam kropkę i zapraszam już za niecałą godzinę w kolejnych faktach, m.in. o kolejnych zmianach dla wrocławskich kierowców.

w Radio RMF 24. Teraz minutka o pomyśle podwyższenia opłaty cukrowej. Nad taką zmianą pracuje obecnie resort finansów. I jak się okazuje, Polskie Towarzystwo Otyłości Dziecięcej wyraża poparcie dla tego pomysłu. Ta opłata cukrowa to jest taki parapodatek nakładany na napoje schłodzone cukrem lub substancjami słodzącymi, a także na produkty zawierające kofeinę lub taurynę. Rzeczywiście deklarowanym celem jest ograniczenie spożycia cukru i innych tych szkodliwych potencjalnie substancji. Natomiast oczywiście, że ta opłata ma również funkcję podatkową, dostarcza po prostu wpływu budżetowi. Obecnie do litra napoju doliczany jest 50 groszy. Po zmianie byłoby to 70 groszy. W przypadku kofeiny i tauryny opłata miałaby wzrosnąć z 10 groszy do złotówki za litr. Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym sprawiłaby nie tylko, że więcej płacilibyśmy więc za słodzone napoje, ale również za koncentraty i za suplementy diety. Według danych przekazywanych przez rząd w pierwszym roku obowiązywania tej opłaty cukrowej sprzedaż napojów gazowanych rzeczywiście spadła o prawie 20%, ale potem wróciła do poziomu sprzed wprowadzenia tej opłaty, co sugerowałoby, że ta funkcja prozdrowotna opłaty jest niespecjalnie skuteczna. Przedstawiciele Towarzystwa Otyłości Dziecięcej uważają jednak, że opłata powinna być waloryzowana każdego roku i traktowana nie jako narzędzie wyłącznie fiskalne, lecz jako właśnie element polityki zdrowotnej państwa. Wpływy z tego tytułu winny być przeznaczone według Towarzystwa na konkretne programy leczenia otyłości czy nadwagi. Radio RMF.

0: Tu Radio LMF 24, a w nim teraz polityka, polityka krajowa. Przed chwilą w centrum konferencyjnym przy Grzybowskiej w Warszawie zaczęła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, zatytułowana Ku nowemu rządowi. W tej zapowiadanej już również przez nas na antenie LMF 24 konferencji biorą udział zgodnie z tą zapowiedzią przede wszystkim prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także jego zastępca, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Szef ugrupowania zaczął od słów na temat sukcesu jego partii w wyborach na prezydenta, po którym to sukcesie dokładnie rok temu, dzisiaj mamy rocznicę, Karol Nawrocki został zaprzysiężony na głowę państwa. Później Jarosław Kaczyński stwierdził, że, cytuję, dzisiaj zagrożona jest nasza suwerenność i niepodległość.
1: Zagrożona innymi metodami niż te, które stosowano przed już dzisiaj prawie 100 laty, ale zagrożona, bo próby zmiany Unii Europejskiej, która i tak ogranicza suwerenność, no ale na to żeśmy się zgodzili. Zmiany tak daleko idącej, że trudno będzie mówić o suwerenności właściwie wszystkich państw poza może dwoma. Niemcami, no to będzie to państwo dominujące, no i może Francją. I my się na coś takiego zgodzić nie możemy. I z powodu naszej narodowej godności, ale także chcę to bardzo podkreślić, z powodów interesów Polski i w gruncie rzeczy poza niewielką grupą, która korzysta z tego braku suwerenności, bo są tacy w Polsce, ogromnej większości polskiego społeczeństwa. Jeśli państwo sądzicie, że Polska niepodległa, a szczególnie Polska bardzo szybko się rozwijająca, przynajmniej jak na te czasy, nikomu nie przeszkadza, że wszyscy nam biją brawo, to się państwo bardzo głęboko mylicie. I główną wadą tego rządu, który mamy dzisiaj, to jest to, że to jest rząd, który realizuje obcą, a w gruncie rzeczy przede wszystkim niemiecką agendę w Polsce.
0: Mówił Jarosław Kaczyński. Jego przemówienie właśnie się zakończyło. Do konwencji programowej PiS wrócimy w Radiu RMF 24 w naszym popołudniowym programie, a wcześniej jeszcze, już za mniej niż kwadrans, w faktach o 14. Czekamy również kolejny dzień na ewentualną konferencję obecnego szefa rządu Donalda Tuska, konferencję dotyczącą przywrócenia, przynajmniej w jakiejś choćby okrojonej formie, programu CPN, ceny paliw niżej. O tym również będziemy mówić w faktach o 14. Radio LMF.

0: Michał Zieliński, dziękuję, do usłyszenia. Do jutra po 14 będzie z wami Kuba Śliwiński, a teraz już fakty. Agnieszka Pietrzak, jest 14.
1: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są ranni i są utrudnienia. Prezes PiS o zmianach.
2: Dziś mam rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień.
1: Śledzimy konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości, a w programie Wakacje z Wojskiem pomoc rannym na polu walki.
3: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 11 w Wielkopolsce. Na trasie Piła-Jastrowie zderzyły się trzy samochody osobowe. W Dobrzycy droga jest zablokowana. Strażacy dogaszają pożar budynku przylegającego do stacji benzynowej w Żelechowie w powiecie garwolińskim. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. O ich akcję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Rozpoczęła się rozbiórka części budynku. Strażacy dogaszają jeszcze pojedyncze zarzewia ognia. Akcja może potrwać nawet kilka godzin. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami na ulicy Długiej w Żelechowie. Pożar wybuchł na poddaszu budynku przylegającego do stacji benzynowej. Strażakom udało się powstrzymać ogień, zanim objął teren stacji. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.
1: Zdjęcia płonącego budynku w Żelechowie możecie zobaczyć na naszym portalu rmf24.pl.
5: Śledzimy fakty.
1: W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi. Teraz przemawia kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Wcześniej o koniecznej zmianie władzy w Polsce mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: Muszą Polską rządzić polscy patrioci. Musimy mieć patriotyczny rząd. Mamy patriotycznego prezydenta. Musimy mieć patriotyczny rząd.
1: Mówił Jarosław Kaczyński w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji, tak oceniają analitycy.
6: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Belobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
6: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. W faktach RMF FM wracamy teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Ochotnicy zdawali dziś testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
7: Ale sklarujcie sobie tą stazę, przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
8: Na czym polega to ćwiczenie?
9: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
8: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
9: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
10: Kończyna prawa dolna. Gotów?
11: Gotów.
10: Ćwicz.
1: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie dla osób w wieku od 18 do 35 lat, które szukają wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
4: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze mam dla was tylko najważniejsze informacje. A już za chwilę porozmawiamy o tym, jak Rosja traktuje Polskę. O tych burzliwych relacjach opowie nam nasz gość, Marek Mękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24, a my już teraz wracamy do tekstu Tygodnika Powszechnego Kremlowski głos w twoim domu. Tam obszerny fragment jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim i temu, jak Rosja traktuje Polskę. I o tym już teraz porozmawiamy z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początku może przytoczę słowa ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michno, który kilka dni temu został wezwany do polskiego MSZ-u w sprawie rakiety, która spadła na terytorium Polski. I wychodząc z siedziby ministerstwa, powiedział z lekceważeniem, że to była rozmowa w stylu highly likely, czyli w stylu wielce prawdopodobnym z polskiej strony jak zawsze. No właśnie, czy tak Rosjanie traktują zazwyczaj polskich polityków w stylu highly likely?
1: No, Rosjanie przede wszystkim starają się trollować i oskarżać z jednej strony Polskę, Polaków, polskie elity o to, że celują w rusofobii, że są agresywni, a z drugiej strony wskazywać na brak skuteczności, na problemy i w sposób poniżający traktować. I ten obraz z Polski w rosyjskiej propagandzie tak naprawdę jest dwoisty, bo z jednej strony mamy do czynienia z przedstawianiem wizerunku Polski jako państwa niesamodzielnego, które realizuje cudze interesy amerykańskie, niemieckie, które nie ma własnej podmiotowości, a z drugiej strony jako państwem, które jest agresywne, które jest wyjątkowo rusofobiczne i które nadaje ton w pewnym sensie tej rusofobicznej, agresywnej zachodniej polityce wobec Rosji i ma nawet jakieś roszczenia terytorialne, czy to do Ukrainy, czy w ogóle do wschodniego sąsiedztwa.
0: Zatem jakie ma miejsce Polska w polityce rosyjskiej i to, o czym pan wspominał, pytanie, czy jesteśmy dla nich jakkolwiek równorzędnym partnerem do rozmów?
1: Rosjanie przede wszystkim, przez Rosjanie oczywiście mam na myśli Kreml, elitę rosyjską i rosyjską propagandę, traktują Polskę z jednej strony jako poważne zagrożenie, bo dostrzegają rolę, znaczącą rolę Polski w regionie. To, że przede wszystkim nasze położenie i nasza rola kluczowa w bycia hubem zaopatrującym Ukrainę, zapewniającym przez nasze terytorium dostawy żywotnych materiałów, także wojskowych dla Ukrainy, państwem, które stanowi taką zaporę dla agresywnych rosyjskich i białoruskich działań tak zwanej wojny hybrydowej, państwem, które graniczy z obwodem królewieckim, które dla Rosji jest takim miękkim podbrzuszem i bardzo wrażliwym punktem i wreszcie państwem, które ma pewien sukces gospodarczy, państwem, które zbroi się intensywnie, którego potencjał wojskowy rośnie i rośnie też przez to znaczenie polityczne, więc tę wagę z jednej strony Polski docenia, ale z drugiej strony ciągle dominuje to przekonanie w Moskwie, że Polska jest zbyt uzależniona od kluczowych, dominujących państw zachodnich w sferze bezpieczeństwa, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych, w sferze gospodarczej, zwłaszcza od Niemiec, że tak naprawdę nie może sobie pozwolić na prowadzenie w pełni samodzielnej polityki i tak naprawdę obsługuje cudze interesy. Więc te klisze dawne w myśleniu rosyjskim o Polsce jako właśnie takim państwie satelicie zachodnim ciągle pokutują.
0: Zatrzymam się przy pierwszej części pańskiej wypowiedzi, bo pojawia się także to pytanie, czy jest coś jeszcze, za co Rosjanie doceniają Polskę? Oczywiście pan już szeroko o tym powiedział, ale czy są jeszcze jakieś wątki, które warto tutaj podnieść, które warto przytoczyć?
1: No, rosyjska propaganda bardzo ostatnio zwłaszcza eksploruje konflikty polsko-ukraińskie. To jest coś, co jest niesłychanie dobrą wiadomością dla Rosjan. Doczekaliśmy się nawet, co było niezwykle rzadkie w propagandzie rosyjskiej, pochwał, ale też pewnej złośliwości, że oto wreszcie Polska zrozumiała, jakie są problemy z banderyzmem i neonazizmem ukraińskim. Jakim zagrożeniem dla regionu jest Ukraina, i Polska i Polacy wreszcie dostrzegli, że Ukraina, ukraińska polityka jest problemem, i zaczęły się ochładzać te relacje polsko-ukraińskie. Wszelkie przejawy napięć, wszelka krytyczna retoryka, wszelkie incydenty, które dotykają diasporę ukraińską w Polsce, są nagłaśniane przez rosyjską propagandę, są przez nią wykorzystywane dla pokazania właśnie tego, że ten zachodni sojusz i to wsparcie dla Ukrainy słabnie i że to Ukraina tak naprawdę jest źródłem problemów, a nie Rosja z jej agresywną polityką.
0: Wróćmy na moment do tekstu Tygodnika Powszechnego. Przypomnę, jego tytuł to Kremlowski głos w twoim domu. Paulina Siegień w tekście Tygodnika stawia tezę, że Rosjanie bardzo łatwo wchodzą w protekcjonalny ton, o czym kiedyś przekonały się Niemcy Gerharda Schrödera. I pozwolę sobie zacytować fragment tekstu. Doświadczenie środowisk współpracujących z aktorami i organizacjami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem takie, że nawet antyreżimowi działacze, politycy i intelektualiści rosyjscy łatwo wpadają w protekcjonalny, wyższościowy ton wobec polskich koleżanek i kolegów. Czy pan się z tym zgadza?
1: No tak, przy czym to nie jest coś wyjątkowego, w sensie, że to nie jest tak, że Polska jest jakimś wyjątkowym obiektem tego typu postawy rosyjskiej. Generalnie, jeżeli mówimy w ogóle o pewnej filozofii podejścia, pewnej strategii rosyjskiej wobec państw europejskich, zwłaszcza tych czołowych państw europejskich, to możemy to zaobserwować jakby próbę realizacji tak zwanych działań aktywnych, czyli oddziaływania na sytuację wewnętrzną i na politykę oczywiście poszczególnych państw europejskich. I Rosjanie próbują generalnie zwykle próbować na kilku poziomach jednocześnie podejmować działania. Po pierwsze, starają się skupiać na siłach aktualnie rządzących i poszukiwać takich polityków i takich elementów również w ramach jakichś podziałów frakcyjnych w partiach rządzących w poszczególnych państwach, które dałyby im szansę na to, żeby albo korumpować, albo w jakiś sposób skłaniać do tak zwanej pragmatycznej polityki wobec Rosji. Na drugim poziomie koncentrują się na ugrupowaniach, które mają szansę w przyszłości sprawować władzę, których znaczenie rośnie. To są najczęściej w ostatnich latach ugrupowania, które są określane jako populistyczne albo nacjonalistyczne, suwerenistyczne, konserwatywne, alt-rightowe i tak dalej, i tak dalej. Więc te ugrupowania, które być może będą miały szansę sprawować władzę, starają się te ugrupowania w jakiś sposób propagandowo wspierać i też próbować szukać z nimi kontaktu, bądź je penetrować. No i wreszcie na trzecim poziomie Rosjanie inwestują w organizacje skrajne, w jakieś ugrupowania o charakterze paramilitarnym, w jakieś ugrupowania separatystyczne, w jakieś ugrupowania już o bardzo skrajnych ideologiach, których celem dla Moskwy nie jest uzyskiwanie jakichś bezpośrednich, doraźnych korzyści w postaci wpływu na władzę, tylko po prostu wykorzystywania do destabilizacji, czyli wspieranie wszelkich działań i wszelkich ugrupowań, i to zarówno skrajnie prawicowych, jak i skrajnie lewicowych, których jedynym celem z punktu widzenia Moskwy jest destabilizowanie sytuacji wewnętrznej w poszczególnych państwach. I to są działania kompleksowe, które są realizowane i na poziomie propagandy, i poprzez oddziaływania przez rosyjskie sieci społecznościowe, które już penetrują wewnętrznie poszczególne państwa europejskie, i również w miarę możliwości różnymi pośrednimi drogami, poprzez różne fundacje, poprzez różne struktury ponadnarodowe, także działające na Zachodzie, próba właśnie penetrowania od wewnątrz poszczególnych państw, które są dla Rosji w jakiś sposób istotne. I to jest działanie, które nie jest unikalne wobec poszczególnych krajów, natomiast Rosjanie starają się wykorzystywać pewne lokalne uwarunkowania, czyli na przykład zwracają uwagę, jakie są problemy polityczne i społeczne w danych państwach, starają się te problemy nasilać i poprzez swoją propagandę stymulować. I wszelkie napięcia, jakie się pojawiają, na przykład tutaj właśnie mamy do czynienia z diasporą ukraińską, starają się rozgrywać te elementy, które mogą sprzyjać destabilizacji.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, Marek Mękiszak, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Jest 14.30 w Radiu RMF 24. Czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Kierowcy, zablokowana w kierunku Barwinka jest trasa S19 na Podkarpaciu, niedaleko Krosna. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem osobowym. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Ministerstwo Finansów ostrzega przed kolejną falą oszustw. Jak informuje resort, oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają fałszywe wiadomości o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. Informują w nich, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych, w tym rachunku bankowego, w ciągu 48 godzin. Resort Finansów zaznacza, że Administracja Skarbowa nie wysyła w takiej sprawie wiadomości e-mail lub SMS-ów z prośbą o potwierdzenie numeru konta, ani też podanie jakichkolwiek danych. Polska musi być nowoczesna, ale też uporządkowana, mówił podczas rozpoczynającej się dzisiaj dwudniowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Przypomniał, że dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, a jego wygrana w wyborach prezydenckich była wygraną całego ugrupowania.
1: To państwo nie jest praworządne, bo ta praworządność dzisiaj znów przymiotnikowa nie ma nic wspólnego z zasadami państwa prawa, z porządkiem naszym domu. I to państwo przez to również w żadnej mierze nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości.
0: Jak mówił Czarnek, żeby wrócić do praworządności, przy prezydencie musi być rząd,
1: który będzie z nim ramię w ramię wykorzystywał tę wielką szansę, jaką mamy. To już otwarte okno, bo to okno otworzył przez ten rok właśnie. Swoimi również kontaktami międzynarodowymi, znakomitymi kontaktami za oceanem. W Stanach Zjednoczonych właśnie pan prezydent Karol Nawrocki. Tylko że dzisiaj przy Alejach Ujazdowskich jest ktoś, kto wciska cały czas hamulec.
0: Ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.
2: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: W faktach RMF 24 teraz ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powodem jest zakwit groźnych dla zdrowia sinic. Z kolei turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi. Ma to związek z wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt. Poinformowało o tym Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka. 4 polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rozegrają mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają z kolei Raków i GKS Katowice. Najtrudniejsze zadanie przed Jagiellonią, która zmierzy się z utytułowanym szkockim klubem Glasgow Rangers. Twardej gry spodziewa się trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
3: Musimy się spodziewać zagrożenia przez te fragmenty. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu.
0: A początek tego spotkania o godzinie 18:00.

0: czwartkowe popołudnie, które mam nadzieję spędzacie razem z nami. A dziś fakty RMF FM i radio RMF 24 towarzyszyło żołnierzom na poligonie w krakowskim Pasterniku. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował zmagania z egzaminami dla tych, którzy zdecydowali się na 27-dniowy kurs wojskowy.
1: Kompania Baczność, do 8 odlicz!
2: Raz,
1: dwa, trzy,
3: cztery,
2: pięć,
4: sześć,
5: siedem,
6: osiem. Wakacje z wojskiem jest to już trzecia edycja tego, można powiedzieć, kultowego programu, który ma ogromne zainteresowanie, bo chciałem przypomnieć, że już na ten trzeci, ostatni turnus, który rozpoczynamy tutaj w Krakowie, ale również w całej Polsce, 17 sierpnia, nie ma już wolnych miejsc. Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, trwa 27 dni, zakończony jest przysięgą wojskową. Skierowany jest on głównie do młodych osób, a więc pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest troszeczkę bardziej dojrzały, może w nim wziąć udział. Taki maksymalny wiek to jest 60 rok życia. W ramach tego szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ci młodzi ludzie, elewi, którzy wstąpią w szeregi armii, poznają podstawowe zasady żołnierki. A więc przede wszystkim są to regulaminy, musztra, poznawanie stopni wojskowych, szkolenie taktyczne, szkolenie strzelec, elementy survivalu, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. To jest taki czas skondensowanej wiedzy, bo 27 dni nie jest to jednak dużo, ale przez te 27 dni poznają maksymalną ilość wiedzy wojskowej oraz szkolą się z zakresu wojskowości.
7: Raz, próba łączności.
8: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.

0: Co to jest za radio? To jest specjalne wojskowe radio?
1: Tak, aczkolwiek w aktualnych czasach jest już rzadko używane.
0: Okej. Okay. Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
1: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
2: Kończyna prawa dolna, gotów?
3: Gotów.
2: Ćwicz.
0: Dobra, słuchajcie, co to jest za ćwiczenie?
3: Ćwiczymy tutaj zakładanie stazy taktycznej, czyli opaski uciskowej. Tu ma to na celu przećwiczenie w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach postrzału. Jest to bardzo dobry sposób zatamowania krwawienia.
0: Na czym to polega? Co trzeba zrobić?
3: Na kończynie dolną lub górną trzeba założyć specjalną opaskę, odpowiednio zapiąć, następnie krępulcem, czyli takim można powiedzieć prętem, dokręcamy to, co powoduje zwiększenie ucisku. Potem odpowiednio zabezpieczyć przed rozpięciem i zapisać na opasce datę i czas założenia jej.
4: Jesteśmy dokładnie na punkcie wykonywania szkolenia z zakresu inżynieryjno-saperskiego. Naszym zadaniem jest wykonanie stanowiska ogniowego, czyli stanowiska do prowadzenia ognia w sytuacji kontaktu z przeciwnikiem, który pozwoli nam prowadzić ogień, odpocząć i ochronić się przed tym poszczałem nieprzyjaciela. To pokażę, jak mnie to instruktorzy uczyli. Zaznaczamy sobie na 1,70 m długi. To musi być uniwersalne, bo jak mam elewa, który ma 2 metry wzrostu,
0: to musi być trochę
4: to
0: większe.
4: To musi być takie, żeby on się tutaj schował.
0: Okay.
4: I zaczynamy wykopywać od przodu i robimy sobie do przodu cały wał.
0: Okay.
4: I wykopujemy po prostu całość. Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metrami.
2: Kompania, baczność! Spocz!
5: No to polecieliśmy z metrami, a to wszystko z bliska obserwował nasz reporter Maciej Sołtys. Tu radio RMF24, a już za chwilę sprawdzimy, jak we Wrocławiu radzą sobie z falą upałów.

0: W radiu RMF 24 przenosimy się do Wrocławia, a tam dziś 30 stopni i chociaż od czasu do czasu pada, to jest bardzo parno i duszno. W taką pogodę należy zwracać szczególną uwagę na dzieci, ale także seniorów, którzy często mieszkają sami i są bez jakiejkolwiek pomocy. Czujni powinni być też ich opiekunowie, przypomina kierownik wrocławskiego SOR przy ulicy Borowskiej dr Janusz Sokołowski.
1: Dla opiekunów osób starszych, leczących, przede wszystkim ważnym elementem, ważnym wskaźnikiem na to, że trzeba skorzystać z pomocy szpitalnej, są na przykład zaburzenia świadomości osób starszych, prawda? Nie rozpoznają swoich współdomowników, nie rozpoznają rodzin, nie rozpoznają osób, które się nimi opiekują. No to najprawdopodobniej świadczy, że ta osoba jest odwodniona i bez wsparcia szpitalnego, bez nawodnienia dożylnego na pewno nie będziemy mogli temu pacjentowi pomóc. Objawy, które związane są także z zaburzeniami elektrolitowymi, które często towarzyszą odwodnieniu, to mogą być na przykład drżenia mięśniowe, to może być słabość mięśniowa i tutaj także będziemy musieli skorzystać z pomocy szpitalnej.
0: Z kolei dzieci powinny pamiętać o nakryciu głowy i przede wszystkim nawadnianiu. Ale do tej najbardziej zagrożonej grupy należą też zwierzęta, które są całkowicie zdane na nas. Przy sklepach coraz częściej można trafić na miski z wodą, natomiast zwierzaki we wrocławskim zoo mogą liczyć nawet na, uwaga, uwaga, lody. Mówi Karolina Mul-Woźniak z wrocławskiego zoo.
2: Staramy się im pomóc jak najlepiej umiemy. Nasi opiekunowie zwierząt zawsze starają się przygotować jakieś słodzone zbiorniki wonne, spryskiwacze, natryski oraz dodatkowo niektórym zwierzętom przygotowywane są mrożone posiłki w postaci lodów, mrożonych owoców czy też jogurtów. Dodatkowo nasze zwierzęta, ze względu na to, że dobrostan zwierząt jest dla nas priorytetem, mają wybór, mogą same decydować o tym, gdzie chcą się znajdować, czy na wybiegu zewnętrznym, czy wewnętrznym. Zawsze mają otwarte wybiegi wewnętrzne, gdzie na pewno jest nieco chłodniej i mogą się schodzić przed upalnym słońcem.
0: A jak sobie radzą ludzie? Niektórzy w bardzo oryginalny sposób.
3: Biorę udział z zamiłowaniem, profilaktycznie, w krioterapii. Jeżeli ktoś wie, co to jest krio, to jest terapia zimnym, minus 130 stopni.
2: Później jak pan wychodzi na świeże powietrze, nie doznaje jakiegoś szoku?
3: Absolutnie nie. Mam za sobą, bo pracuję w turystyce, lata doświadczeń w tropikach i pracowałem pod krawatem w korporacji przy, uwaga, plus 50 stopniach w cieniu. Lody polecam tłuste, kapiące, a nie zamrożone, bo jak są zamrożone, to są oszukane, bo to znaczy, że są z wodą.
4: Oczywiście zimne napoje, lubimy lemoniady, cytrynka z miętą, woda gazowana, kostki lodu, jest dobrze.
2: Brzmi pięknie.
4: I smacznie.
5: No lekka dieta, lekkie jedzenie, no i klimatyzacja, lody.
2: Dzieci podpowiadają lody.
6: Tak, lody.
2: To jest taki dzień chyba, kiedy bezkarnie możecie je jeść bez ograniczeń, co?
5: Jak są grzeczni, to mają bez ograniczeń, jak są niegrzeczni, to babcia ogranicza.
2: Ile potrafisz zjeść lodów, przyznaj się?
6: Całe pudełko.
0: Całkiem niezły wynik. No i co się okazuje, miłośnicy upałów są nawet wśród zwierząt.
2: Wydaje mi się, że chyba głównie zwierzęta, które na przykład ssaki morskie, takie jak kotiki czy też foki, one na pewno cieszą się z wysokich temperatur, ponieważ mają bardzo duże zbiorniki wonne, gdzie mogą sobie pływać i nurkować. Dodatkowo zwierzęta, którym takie upały nie przeszkadzają, to oczywiście gady. Mamy wspaniałe dwa wybiegi zewnętrzne dla żółwi słoniowych oraz dla żółwi pustynnych i żółwi promienistych pochodzących z Madagaskaru. One uwielbiają kąpiele słoneczne. Dla nich takie słońce to dodatkowe źródło witaminy D3, która jest bardzo potrzebna w budowaniu kośćca tych żółwi.
0: Mam nadzieję, że także pośród was, drodzy słuchacze, są miłośnicy upałów, aczkolwiek to i podobno ostatni dzień tak drastycznie wysokich temperatur.
7: RMF 24

0: słuchacie radia RMF 24 w czwartkowe słoneczne popołudnie i coraz śmielej zbliżamy się do godziny 15. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Piroman ze Swarzędza ma zarzuty i areszt. Przedstawimy ustalenia w sprawie mężczyzny, który w swoim samochodzie umieścił materiał wybuchowy i pojechał na stację paliw. Będą ostrzeżenia o problemach na trasach na Podkarpaciu i na Mazowszu. W drodze są także pielgrzymi.
2: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga.
1: Przemierzają setki kilometrów. Dziesięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw pod poznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we wlewie paliwa nietypowe urządzenie z kablami. Łączymy się z naszym poznańskim reporterem Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Co więcej ustalili śledczy?
3: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną, podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień. Został aresztowany na 3 miesiące.
1: Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową, podają niemieckie media. Z ich ustaleń wynika, że było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Kolizja samochodu osobowego z ciężarówką na trasie ekspresowej S19 między Jabłonicą Polską i Duklą na Podkarpaciu. W miejscu piastowym zablokowana jest jezdnia w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Uważajcie też na Krajowej 12 na Mazowszu między Opocznem i Radomiem. Tam podobna kolizja. W pobliżu Wawrzyszewa trasa jest zablokowana.
4: Reporterzy RMF FM prezentują
1: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. 6 sierpnia, rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, podsumowujemy jego 12-miesięczne sprawowanie urzędu głowy państwa. Ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
5: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
6: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
5: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
7: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
5: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Kampus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
1: Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 z centrum stolicy wyruszyła najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
8: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci, o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
9: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
10: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
9: Pogoda nie daje w kość w trasie?
11: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
9: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
2: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
1: Z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia. A w faktach za niespełna godzinę opowiemy o powstającym dreszczowcu. To serial Kill Jackie z Katriną Zeta-Jones w roli głównej. Zostańcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: połowie dnia w centralnej i północnej Polsce sporo chmur, przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Tropikalna aura powoli opuszcza nasz kraj. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza najdłużej będzie się dziś utrzymywała we wschodnich rejonach. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jeszcze późnym popołudniem słupki rtęci wskażą nawet 37 kresek. W Trójmieście na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że w nocy w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
13: Radio RMF 24.
0: Popołudnie z radiem RMF 24 ku nowemu rządowi. Taki tytuł nosi konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Opowiemy o niej więcej w naszym popołudniowym programie. Ale na początek nowe doniesienia pogodowe. O ile w Polsce wraz z końcem tygodnia będziemy mogli odpocząć od drastycznie wysokich temperatur, o tyle we Francji, wedle zapowiedzi, upały mogą potrwać zdecydowanie dłużej. Jak długo? O tym już za chwilę w RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. Gramy dalej! We'll be right back.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Upały mogą trwać we Francji aż do początku grudnia. To długofalowe przewidywania tamtejszego Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France. Do tego już piąta tego lata fala rekordowych temperatur, która ma się we Francji rozpocząć za kilka dni. A my w radiu RMF 24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam wszystkich bardzo gorąco, że się tak wydarzy.
0: Marku, jakie temperatury zapowiadają we Francji tamtejsi synoptycy w sierpniu oraz we wrześniu?
1: Otóż według przewidywań Państwowego Instytutu Meteo France temperatura może dosyć regularnie sięgać 40 stopni Celsjusza w cieniu, to znaczy może, ale nie musi. Na razie za kilka dni ma się rozpocząć już piąta tego lata fala rekordowych upałów we Francji, to znaczy w wielu regionach, w tym w regionie paryskim, temperatura może nie tylko sięgnąć, ale i przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, do czego paryżanie już zresztą zaczynają się trochę przyzwyczajać w tym roku, choć dla większości mieszkańców francuskiej stolicy jest to oczywiście dosyć męczące. Później nie wiadomo do końca, jakie będą temperatury, ale według Instytutu Meteo France wszystko wskazuje na to, że mogą być one aż do początku października dużo wyższe niż zwykle, dlatego można mówić o upałach, które będą trwały być może właśnie do końca września.
0: Marku, we Francji towarzyszy temu susza w zdecydowanej większości regionów kraju, prawda?
1: Niestety tak. Prawie w całym kraju ogłoszono z tego powodu restrykcje dotyczące używania wody, na przykład zakazy podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów poza myjniami, zakaz wypełniania wodą prywatnych basenów i tak dalej. Kolejne ograniczenia mają zostać ogłoszone jeszcze dzisiaj. Konsekwencje suszy mogą boleśnie odczuć między innymi konsumenci. Już teraz zapowiadana jest podwyżka cen na przykład owoców i warzyw o ponad 20%.
0: Z gorącego Paryża dla radia RMF 24 Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. A o pogodzie i o zmianach klimatycznych jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Po godzinie 16 będzie razem z nami klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Senatorowie nie zgodzili się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Nie jestem człowiekiem, który będzie robił, gdybym został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie robił rewolucję w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja jestem człowiekiem, który woli ewolucję, woli drobnymi krokami zmieniać instytucje i uważam, że zaproponowałem program.
0: Mówił Mateusz Szpytma. Zapowiedział utworzenie rejestru zbrodni 1939-1956 oraz otwarcie w ramach IPN Biura Analiz i Interwencji, które prostowałoby nieprawdziwe informacje o historii Polski.
1: Widzimy dojmującą konieczność zintensyfikowania takich działań, które wcześniej były także potrzebne, ale w dzisiejszej rzeczywistości jest tak, że niemal nie ma dnia, w którym nie trzeba prostować, interweniować w sprawie, co się dzieje, co mówią politycy w innych krajach, czy dziennikarze na temat historii Polski, jak to jest wszystko zniekształcone, a bardzo często po prostu są to wprost kłamstwa. To nie spowoduje zwiększenia struktury organizacyjnej, dlatego że zaproponowałem zlikwidowanie jednego z dotychczasowych biura wydarzeń kulturalnych. Ale najważniejszą rzeczą, którą chciałbym zrealizować jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gdybym było dane piastować ten urząd, to jest realizacja projektu Rejestr Zbrodni 1939-1956, a w szczególności 1939-1945.
0: Mówił Mateusz Szpytma, ale nie przekonał Senatu. Za jego kandydaturą było 38 senatorów, przeciw głosowało 50, jedna osoba wstrzymała się od głosu. A my przypomnijmy, było to drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który dokładnie rok temu został prezydentem.

0: Radiu RMF24. Najnowsze informacje ze świata polityki. Z jakimi pomysłami Prawo i Sprawiedliwość wejdzie w kampanię wyborczą? W browarach warszawskich PiS przedstawił założenia programu wyborczego. I na tej konferencji był nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kacprze, ważne pytanie. Jak Prawo i Sprawiedliwość chce odbudować zaufanie wyborców?
1: No, wielu konkretów nie poznaliśmy. To raczej było takie, ta dzisiejsza konwencja programowa, bo tak to było nazwane, to było taka odpowiedź na to, co robi Mateusz Morawiecki, bo po tym, jak doszło do rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości, były premier dość aktywnie spędza czas w różnych redakcjach, przychodzi, opowiada o tym, jaki ma plan, zapowiada różne działania, no więc Prawo i Sprawiedliwość, mimo że w kalendarzu ten 6 sierpnia nie był zabukowany, tak decyzja na Nowogrodzkiej zapadła w ostatnim czasie, musimy wyjść z czymś do ludzi. No i były jak zwykle dużo mocnych słów z ust liderów Prawa i Sprawiedliwości, no i przede wszystkim najważniejszego dla prawicy lidera, mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes PiS-u jak zwykle używa słów mówiących o tym, że zagrożona jest nasza suwerenność. W jakim kontekście? No to posłuchajmy. Jarosław Kaczyński.
2: Dzisiaj, szanowni państwo, jest zagrożona nasza suwerenność, nasza niepodległość, zagrożona innymi metodami niż te, które stosowano przed już dzisiaj prawie 100 laty, ale zagrożona, bo próby zmiany Unii Europejskiej, która i tak ogranicza suwerenność, no ale na to żeśmy się zgodzili, zmiany tak daleko idącej, że trudno będzie mówić o suwerenności właściwie wszystkich państw poza może dwoma, Niemcami, no to będzie to państwo dominujące, no i może Francją.
1: Tyle Jarosław Kaczyński. Pojawiały się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ale konkretów tutaj brak, raczej takie szeroko rozumiane pojęcia, że musimy zadbać o zdrowie Polaków, musimy sprawić, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, bez jakichś większych przykładów. Tak samo Przemysław Czarnek, czyli kandydat PiS-u na premiera, mówił m.in. o problemach polskiej demografii.
3: Może nie zasadniczą, ale na pewno ważnym elementem składowym jest polityka mieszkaniowa. Na to też musimy zwrócić uwagę, jak doprowadzić do sytuacji, żeby na wolnym rynku, nikt tutaj nie chce żadnego socjalizmu wprowadzać, jednak stymulować rynek mieszkaniowy tak, żeby młodych ludzi było stać na zakup tego mieszkania. Żeby młodzi ludzie nie byli poddawani bańce spekulacyjnej na rynku deweloperskim, który niszczy możliwości urządzenia własnego małego domu bądź własnego małego mieszkania po to, żeby rozwijać rodzinę.
1: Tyle Przemysław Czarnek. Także jak słyszymy z ust jednego i drugiego polityka, konkretnych przykładów tutaj nie ma. Na jesień planowana jest większa konwencja, już taka, jaką znamy z przeszłości, na jakiejś większej hali z większą liczbą uczestników. No i tam według moich informacji ma pojawić się jakaś ustawa, pomysł na ustawę, coś w stylu 800-500+, czyli coś, co ma przyciągnąć konkretnie wyborców, bo na razie są tylko wielkie słowa, które niekoniecznie trafiają do tych tak zwanych umiarkowanych wyborców.
0: Czyli panie Kacprze, na koniec króciutko, bez zaskoczeń, tak?
1: Bez zaskoczeń, zdecydowanie.
0: Kacper Wróblewski,
1: bardzo dziękuję.
0: RMF24, bardzo dziękujemy.
4: Radio RMF24.

0: Radiu RMF 24 mamy teraz ostrzeżenie dla miłośników muzyki i koncertów na żywo. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale i podszywają się pod oryginalne biletarnie, poinformował Państwowy Instytut Badawczy NASK. W cyberbezpieczeństwie jedna zasada pozostaje niezmienna. Jeśli oferta wygląda zbyt dobrze, by była prawdziwa, prawdopodobnie jest oszustwem. Zwraca uwagę Iwona Pruszyńska z NASK. A eksperci piszą o możliwych scenariuszach oszustwa na bilet. Pierwszy to sprzedaż biletów, które w rzeczywistości nie istnieją. Oszuści kontaktują się z użytkownikami poszukującymi w sieci wejściówek. Rzekomy posiadacz biletu oferuje jego sprzedaż, jednocześnie nalegając na szybką płatność, zazwyczaj za pomocą przelewu na numer telefonu. Po otrzymaniu pieniędzy cyberprzestępca przestaje odpowiadać na wiadomości. I drugi scenariusz to fałszywa strona internetowa, udająca oficjalne serwisy sprzedaży biletów. Choć użytkownik dokona zapłaty za wydarzenie, to kwotę otrzymują cyberprzestępcy. NASK radzi, by zawsze sprawdzać adres strony internetowej przed podaniem danych i dokonaniem płatności. Z kolei w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych ofert cenowych oraz informacji o ostatnim dostępnym bilecie, warto zachować ostrożność i po prostu go nie kupować. A u nas w radiu RMF 24 tylko sprawdzone informacje i oczywiście znakomita muzyka.
1: Radio RMF 24.

0: Godzina 16, coraz bliżej, zatem już teraz. Fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Po tragicznym wypadku zablokowana Krajowa 74 w Świętokrzyskiem. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Nie ma też zgody Izby Wyższej na referendum prezydenta. Mamy doniesienia o interwencjach po burzach i apel o ostrożność w pobliżu rzeki Soły. Zawyją syreny w Śląskiem. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W Łagowie między Opatowem a Kielcami w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana i trzeba korzystać z objazdów. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej jego kandydaturę głosami opozycji PSL-u poparł Sejm. Na linii nasz reporter Kasper Wróblewski.
2: Dzień witam
1: dobry, Kacprze. Jakie są wyniki głosowania?
2: Mateusza Szpytmę poparło 38 senatorów, 50 było przeciw. Ale to nie jest zaskoczenie, bo o takim scenariuszu mówił jeszcze w ubiegłym miesiącu premier Donald Tusk.
3: Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
2: Decyzja Senatu oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa.
1: I to, Kacprze, nie jedyna dzisiejsza decyzja Senatu, o której możemy mówić, że nie jest zaskoczeniem, prawda?
2: Tak. Zgodnie z przewidywaniami Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie, który został odrzucony przez senatorów.
1: Gwałtowna zmiana pogody, odczuwalna między innymi w północno-wschodniej Polsce. Dostajemy telefoniczne sygnały od naszych słuchaczy.
4: Czy w Warmii i Mazury przychodzi potężna burza, Wisław Warmiński, potężne podtopienia.
1: Usłyszeliśmy od słuchacza, który zadzwonił na naszą gorącą linię 600-700-800. W regionie strażacy interweniowali już ponad 60 razy, głównie w pobliżu Braniewa, wspomnianego Lidzbarka, Warmińskiego, a także Bartoszyc.
5: Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew blokujących drogi oraz kilku lokalnych podtopień posesji. Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Jako służby na bieżąco monitorujemy sytuację pogodową. Apelujemy do mieszkańców naszego województwa o zachowanie ostrożności.
1: Apelował rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Za godzinę rozpocznie się zwiększony zrzut wody z elektrowni Porąbka w Międzybrodziu Bialskim w Śląskiem. Rozlegną się syreny alarmowe. W faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego trzeba zrzucić wodę ze zbiornika Czaniec?
6: Jak tłumaczą przedstawiciele PGE Energia Odnawialna, wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia musi wpuścić do sieci więcej prądu. Ten zrzut wody zaplanowano w godzinach od 17 do 22. W momencie otwarcia klap na zbiorniku Czaniec rozlegną się syreny alarmowe. Wzrośnie też poziom wody w rzece Sole. W tym czasie nad jej brzegami warto zachować szczególną ostrożność.
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Catherine Zeta-Jones staje do walki z 7 demonami. Trwają zdjęcia na planie dreszczowca Kill Jackie.
8: Cekinowa suknia i fioletowe futerko z krótkim rękawem. W takim stroju Catherine Zeta-Jones uwieczniona została na nowym zdjęciu z planu. Aktorka gra Jackie Price, która kiedyś przemycała narkotyki na szeroką skalę i na cały świat. Żyła w luksusie, podróżowała po świecie, sprzedawała dzieła sztuki i skutecznie ukrywała swoją tożsamość. Do czasu, gdy ktoś z przeszłości nasłał na nią 7 demonów, taką elitarną grupę najgroźniejszych płatnych zabójców. A ona postanowiła zapolować na nich jako pierwsza. Ma być 8 odcinków, a premierę zaplanowano na koniec roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Ja jeszcze poinformuję, że w następnych faktach ponownie zajrzymy do wielkopolskiej stolicy. A gdzie konkretnie będziemy?
9: W starej historycznej dzielnicy Poznania.
1: Dokąd chodzą lokalsi? Zdradzamy to w wakacyjne czwartki. Słyszymy się ponownie punktualnie o 17. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: koniec dnia na południu Polski będzie upalny i słoneczny. W Rzeszowie poniżej 30 stopni Celsjusza słupki rtęci wskażą dopiero po zmroku. Niemal w całym kraju w najbliższych godzinach możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz. Wieczorem w rejonie nadmorskim temperatura spadnie do 18 kresek. W piątek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie popada i zagrzmi. Lokalnie może wystąpić grad. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Tu Radio RMF 24. Czwartkowe popołudnie z RMF 24. W tej godzinie powiemy m.in. o cenach paliw, które niestety cały czas rosną. I rośnie także temperatura w Europie, która znalazła się w samym centrum klimatycznego kryzysu. Już za chwilę będzie z nami klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kuba Śliwiński, RMF 24. Na razie na deszcz nie możemy liczyć, no to niech nam zagra grupa Lady Punk. Znowu pada deszcz.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Europa znalazła się w samym centrum klimatycznego kryzysu. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości. To właśnie ten kontynent doświadcza najszybszego wzrostu temperatury na całej planecie. Podczas gdy średnia temperatura na Ziemi wzrosła od czasów przedprzemysłowych o około 1,3 do 1,4 stopnia Celsjusza, na starym kontynencie wzrost ten przekroczył już 2,4 stopnia Celsjusza. A razem z nami w radiu RMF24 jest klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Europa ociepla się szybciej niż pozostałe kontynenty? Z czego to wynika?
1: Wie pan, my jesteśmy bardzo na północy, kontynentem, który jest bardzo przesunięty do bieguna. Prawda jest taka, że projekcje dla biegunów w ramach tego wzrostu o 4 stopnie Celsjusza globalnego to jest około 6 stopni. Europa jest na północy, szczególnie ta nasza część i tutaj de facto to ocieplenie do końca tego stulecia powinno osiągnąć wartość 4,5 stopnia. Wspomniał pan o 2 stopniach, jesteśmy więcej na półmetku.
0: A co ma ten największy wpływ na temperaturę w Europie? Pan już troszeczkę o tym powiedział, ale gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć i to zdecydowanie.
1: Atmosfera, ona nagrzewa się cała, bo trzeba pamiętać, że nagrzewa się w całości. My pompujemy gazy szklarniowe, głównie w wyniku produkcji energii, krótko mówiąc spalania paliw kopalnych, ale gdy się zastanowimy, jak to działa na atmosferę w poszczególnych miejscach, to się okaże, że im bardziej w kierunku bieguna, tym to ogrzewanie przy powierzchni Ziemi, czyli ten efekt, który my odczuwamy, tą wyższą temperaturę, jest coraz większy. To wynika między innymi z tego, że powietrze na biegunach na przykład potrafi osiadać i nawet gdy jest bardzo zimne, to jednak wzrost temperatury o 6 stopni jest zauważalny. Europa jest dokładnie na półmetku, więc te 4 stopnie Celsjusza, o których mówimy, one tutaj muszą, że tak powiem, najbardziej wystąpić. Gdybyśmy zajrzeli, nie wiem, w okolice równika, to będzie pewnie około 2-2,5 stopnia i to będzie miejsce, w którym to powietrze się miesza, ciepło odchodzi od powierzchni, jest intensywnie mieszane, więc jesteśmy gdzieś w między. No i ta temperatura, ten wzrost nie powinien dziwić. My rzeczywiście jesteśmy na silnej trajektorii wzrostowej.
0: No ale właśnie, panie profesorze, to jest taka tendencja, do której już należy się raczej przyzwyczajać? To jest proces, którego nie można zahamować? Pytanie, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach?
1: To znaczy, to pamiętajmy, że przyszłość zależy w dużej mierze od nas, bo gdy my powiemy, że w zasadzie już trzeba się do tego przyzwyczajać, to nic nie zrobimy i po prostu nie zahamujemy tego podstawowego powodu, czyli pompowania gazów szklarniowych do atmosfery i czynienia jej coraz cieplejszą. I w tym momencie w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak przyjmować kolejne ciosy w postaci falu upałów, suszy czy też gwałtownych opadów deszczu, tak jak w okolicach Polski, a na przykład już w okolicach Morza Śródziemnego, to będzie coraz częstsze występowanie na przykład pożarów. Ale no, przyszłość zależy od nas i tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim ograniczać bardzo mocno emisję gazów szklarniowych. Innymi słowy, transformacja energetyczna, przejście na nieemisyjne źródła energii, tak żeby ta atmosfera nam się nie ogrzewała. Także nie przyzwyczajajmy się, działajmy w kierunku zahamowania tego wzrostu, bo pamiętamy, że do 2 stopni Celsjusza globalnie jeszcze mamy dystans jakiś i jeszcze możemy coś zrobić.
0: Ale panie profesorze, gdybyśmy mogli skierować taką odezwę do słuchaczy radia RMF24, czy oni w takim pojedynczym przykładzie mogą coś zrobić, żeby ta tendencja no rzeczywiście nie była wzrostowa? Jak my możemy wpłynąć na te zmiany?
1: Używamy źródeł energii, które nie są związane z emisją dwutlenku węgla. To jest bardzo ważne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, samochody elektryczne, które napędzane są energią zieloną, bo im więcej paneli słonecznych na dachu, turbin wiatrowych, no i też elektrownie atomowe tu będą potrzebne, tym mniejsza emisja. Wtedy samochód elektryczny zwyczajnie nie emituje dwutlenku węgla i hamujemy emisję, hamuje się emisję w innych krajach, u nas też potrafimy.
0: Panie profesorze, wczoraj hydrolodzy z IMGW podali, że stan wody w Wiśle w Annopolu wyniósł 160 cm i był najniższy w historii pomiarów prowadzonych w tym miejscu, a w całej Polsce obowiązuje obecnie 71 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Pytanie, czy konsekwencją zmian klimatu będzie także wysychanie źródeł wody?
1: Tak, oczywiście. To znaczy pamiętajmy, że susze były, są i będą. No, sens w tym, że wzrastająca temperatura zwyczajnie podnosi intensywność parowania, a nasze gospodarowanie wodą niestety też nie mamy w sobie odruchu oszczędności umiaru i to te dwa elementy, one się składają w całość, tworząc no, bardzo nieprzyjemną mieszankę, taką, w której zmiana klimatu, takie właśnie deficyty wody, niskie stany wody, na przykład w rzekach, wywołuje coraz bardziej. Proszę pamiętać, że to jest dopiero początek sierpnia. My de facto te spadki poziomu wody będziemy jeszcze obserwować przynajmniej do końca sierpnia, jeśli jeszcze nie we wrześniu, więc sytuacja jest bardzo poważna. Oszczędzajmy wodę, oszczędzajmy też energię, bo jako społeczeństwo, jako naród powinniśmy, że tak powiem, się też jednoczyć wokół takich problemów jak no, niedobory wody.
0: No to właśnie, w tym kontekście jeszcze pozostańmy i być może przedstawmy także naszym słuchaczom kolejną taką pigułkę dotyczącą właśnie oszczędzania chociażby źródeł wody. Panie profesorze, czy w naszym codziennym życiu są rzeczy, są zachowania, które mogą ograniczyć te negatywne tendencje? Pytanie, co my możemy zrobić?
1: No nie musimy podlewać zawsze trawników. Ja wiem, że trawnik cieszy, ale może czas posiać łąkę kwietną albo zwyczajnie zostawić ten trawnik, żeby żył własnym życiem. Być może nie będzie podobny do tego, co na desce kreślarskiej projektanta, natomiast będzie naturalny, nie będzie potrzebował wody. Możemy oszczędzić też wodę na myciu aut. Nie musimy tych aut ciągle myć w przypadku, gdy mamy deficyty wody. Jeżeli będą trochę bardziej zapylone, owszem, może nie będzie tak elegancko, ale zaoszczędzimy wody. Nie zawsze musimy napełniać wszystkie baseny wodą. Może idźmy do sąsiada, zintegrujmy się z nim, skorzystajmy z jednego basenu. Są miejsca, gdzie zużywamy bardzo dużo wody, mówię tak w codziennym życiu. Możemy to zużycie ograniczyć. Pamiętajmy, że też możemy łapać deszczówkę. Deszcze będą padać i po tej fali upału w wielu miejscach były już potężne opady, a jeszcze będą. To o tym, co do tego nie ma wątpliwości. Łapmy deszczówkę, zamiast używać wody wodociągowej, używajmy tej beczki. To też ograniczy zużycie wody. Będziemy, że tak powiem, bezpieczniejsi wszyscy dzięki takim drobnym pracom w naszych ogródkach.
0: Jak rozumiem, panie profesorze, jak najbardziej do tych wszystkich zasad się stosuje.
1: Tak, oczywiście. Mam dość brudny samochód. Trawnik zostawiam na pastwę środowiska i nie narzekam.
0: Rozumiem. No to na koniec, panie profesorze, jak pan sądzi, za ile lat będziemy musieli zmienić definicję tego, w jakiej strefie klimatycznej jest Polska? I pytanie, czy grozi nam to, że to nie będzie już ten klimat umiarkowany?
1: Nasz klimat będzie coraz cieplejszy i słowo umiarkowany w pewnym sensie będzie zawsze pasować. Natomiast pamiętajmy, że u nas podmuch z północy zawsze jest możliwy. To teraz on się objawił między innymi tym, że ta zimna masa powietrza przyhamowała uderzenie jednej z fal upałów, które dotknęły Francję i Hiszpanię. W zasadzie dwie fale upałów ominęły nas dzięki temu podmuchowi, ale pamiętajmy, że my poczuliśmy, że jest to ochłodzenie, a to były temperatury rzędu 23-25 stopni. Proszę zauważyć, jak zmiana klimatu zmieniła nasze standardy. 20 stopni Celsjusza w 80-tych latach to była bardzo ciepła, miła aura, a dzisiaj to jest praktycznie rzecz biorąc temperatura, którą uznajemy za chłodną.
0: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.

0: znakomita grupa POD, którą przed kilkoma dniami mogliśmy podziwiać na festiwalu Poland Rock. A tymczasem w radiu RMF24 zdradzimy wam teraz pewną tajemnicę, mianowicie dokąd w wolnym czasie chodzą poznaniacy. Pośród gęstej zabudowy zabytkowych kamienic zbudowanych na poznańskich Jeżycach znajduje się jedna brama, do której zaglądać lubią kinomaniacy ze stolicy Wielkopolski. Od kilkudziesięciu lat znajduje się tam jedno z najbardziej rozpoznawalnych wśród mieszkańców Poznania kin studyjnych. W każdy wakacyjny czwartek w radiu RMF24 zabieramy was do różnych miejsc, do których najczęściej chodzą lokalsi. Dziś jesteśmy w kinie Rialto przy ulicy Dąbrowskiego na poznańskich Jeżycach.
1: Kino Rialto jest jakimś takim, po pierwsze, fajnym miejscem i takim kultowym miejscem, a po drugie, co też w tego typu sytuacjach też zawsze zwracam uwagę, że jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie nawet naszego, czyli mojego tutaj pobytu, a to już jest ponad 20 lat, to naprawdę się bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy. Bardzo dużo jest takich punktów, które raz były sklepami, potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny. Nawet ostatnio chyba będziemy mieli taką sytuację, że będziemy jakimś punktem orientacyjnym w jakiejś grze, która się tutaj ma zostać wydana przez miasto, także naprawdę fajnie.
2: Bogata, długoletnia, ja wiem, że w kilku zdaniach to pewnie trudno streścić, ale spróbujmy, jaka jest historia tego miejsca.
1: Kino powstało jeszcze przed wojną, dokładnie zostało otwarte w 1938 roku, także tak naprawdę na chwilę przed wojną, przed wybuchem II wojny. Z takich zapisków, do których prasowych, do których dotarliśmy, to prawdopodobnie pierwsze seanse były już w grudniu 1937 roku i tak właśnie podajemy, że 28 grudnia 1937 roku to jest takie miejsce, kiedy właśnie kino Rialto zostało otworzone. Natomiast taki normalny start miało prawdopodobnie na początku stycznia 1938 roku. No i od tego czasu właśnie tutaj funkcjonuje. No wiadomo, że przez ten pierwszy rok to był taki rok typowo, właściwie pierwsze dwa lata były to takie lata przedwojenne. W czasie wojny to kino było kinem niemieckim. Natomiast taką bardzo fajnym elementem w historii właśnie Rialto jest to, że w 1945 roku, kiedy Poznań został wyzwolony, to Rialto było jedynym kinem, które przetrwało w całości. Tak naprawdę nie było tutaj już prawie żadnych uszkodzeń. No i dzięki temu właśnie tutaj odbył się pierwszy taki prawdziwy seans filmowy po wyzwolonym Poznaniu. Także była to jakaś taka podobno bardzo duża uroczystość. Była tutaj orkiestra, jacyś notable i w ogóle. No i to właśnie był ten 45 rok i wtedy kino zaczęło nazywać się Jedność. W ogóle na samym początku w 37 roku, jak je otworzono, to było Adria. Potem po zakończeniu wojny przez trochę ponad chyba rok czy półtora funkcjonowało jako Jedność i potem stało się już kinem Rialto, którym jest do teraz.
0: Opowiadał Piotr Zaken z poznańskiego kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A to była oczywiście kolejna odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Informacji, delikatnie mówiąc, nie najlepszych. Ceny paliw poszybowały. Za litr 95 musimy zapłacić około 7,50 zł, a za diesla już ponad 8 zł. Kierowcy w Zakopanem mówią, że tankowanie boli, a przyjazd na wakacje w polskie góry stał się przez to o wiele droższy.
1: Tankowanie teraz boli?
2: Bardzo.
1: A w Zakopanem boli bardziej?
2: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. No trzeba pracować i dużo jeździć. Też wszystko kosztuje, nie?
1: Ciekawy jestem, ile to jest więcej niż w zeszłym roku na przykład.
2: W zeszłym roku akurat nie byliśmy w Zakopanem, ale no na pewno jest drogo. Byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. Teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem, naprawdę już jest makabra.
1: To się czuje, tak? Po zatankowaniu całego baku to portfel zaczyna troszkę płakać.
2: Tak. I mówi, dorzuć mi jeszcze coś.
3: No na pewno boli.
1: W Zakopanem boli bardziej, czy?
3: Nie, myślę, że wszędzie tak samo. My z Wielkopolski, myślę, że to jest to samo.
1: A próbowała pani mniej więcej policzyć, ile taki dojazd, przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
3: Oj, trudno powiedzieć, ile więcej. Wie pan, no my robimy bardzo dużo kilometrów w roku, więc no to odczuwamy, nie? Ale no trudno jest mi powiedzieć, ile.
4: Ciężko mi powiedzieć, bo ja mieszkam tutaj, także nie przyjechałem na wakacje. Ale na pewno jest to dość wysoki koszt. No chyba te 25%, nie? 20-25%.
5: No ceny powalają trochę znów, także no nie oszukujmy się.
1: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje, wyjazd na wakacje?
5: No mnie jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś no do 700 zł.
1: No to chyba dużo więcej niż przed rokiem, prawda?
5: Tak, tak. Rok temu to było takie 500, 600.
1: Czyli to się już czuje?
5: Czuję się. Kieszonka idzie w dół.
1: Mogliby coś z tym zrobić, myślę.
5: No mogli, ten jak to. Trochę by mogli obniżyć ten jak to.
1: No tak.
5: Zwłaszcza, że baryłka ropy rok temu była ten jak to droższa i mnie się płaciła. Teraz jest baryłka jeszcze tańsza i drożej płacimy.
0: Kieszonka idzie w dół, a z kierowcami w Zakopanem rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji w to słoneczne, czwartkowe popołudnie.

0: ogłosz.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ponownie witam i ponownie zapraszam. Zablokowana droga krajowa Kraków-Zator po wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby. PiS chciałby wprowadzić restrykcyjną politykę imigracyjną.
1: Zbudujemy centra deportacji.
0: Będziemy też w Poznaniu, w pięknym parku.
2: Jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat.
0: Zapraszam na Fakty o 17. Dwie osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu samochodów osobowych na drodze krajowej 44 między Krakowem a Zatorem w pobliżu Spytkowic. Ostrzegamy, trasa jest zablokowana i trzeba tam korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Do sądu rodzinnego skierowana została sprawa 16-latka, który przewoził swojego rówieśnika na hulajnodze elektrycznej na drodze krajowej 45 w Roszkowie w powiecie raciborskim w Śląskiem. Kierujący miał prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że dla hulajnóg jest droga dla rowerów, a w razie jej braku jezdnia z dopuszczalną prędkością do 30 km na godzinę. Nie wolno przewozić pasażerów, nie wolno korzystać z telefonu. Również stołeczne pogotowie ratunkowe zwracało uwagę na problem poruszających się jednośladami.
3: Z naszej perspektywy rzeczywiście bardzo dużo jest w ostatnim czasie zdarzeń z udziałem hulajnóg. Tutaj apelujemy o to, żeby jeździć ostrożnie, używać kasków, bowiem z mojej perspektywy w sumie 11 lat pracy w systemie ratownictwa medycznego doskonale wiem też jako czynny motocyklista, że te urazy głowy stanowią bardzo ciężkie rokowanie, zwłaszcza jeżeli nie mamy zabezpieczenia takiego przed tym urazem głowy, więc tu koniecznie kaski, nawet naprawdę na rolkach, na hulajnogach, na rowerach, a na motocyklach przede wszystkim wysokiej jakości kaski. To jest najważniejszy element ubioru.
0: Podkreślał w rozmowie z warszawskim reporterem RMF Max ratownik medyczny Kamil Bricke. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
4: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
0: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce, to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W Browarach Warszawskich zakończyła się konwencja programowa PiS-u, w trakcie której politycy największej partii opozycyjnej przedstawili część swoich pomysłów na nadchodzącą kampanię wyborczą. Konferencję obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak dokładnie miałaby wyglądać wspomniana deportacja?
5: Na Ukrainę mieliby przymusowo wracać ci, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju i nie odprowadzają podatków. Jak mówił europoseł PiS-u Tobiasz Boheński, wprowadzenie takiego przepisu byłoby dla jego środowiska politycznego priorytetem.
6: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
5: To nie jedyne kwestie dotyczące migracji, które padły na dzisiejszej konwencji. PiS chce także deportacji wszystkich tych migrantów, którzy łamią prawo w naszym kraju. Tobiasz Boheński mówił także o zbudowaniu specjalnych ośrodków deportacyjnych.
7: Wakacje z RMF FM.
0: Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zabieramy Was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Park Wilsona w Poznaniu ma bogatą historię i niesamowity urok, podkreśla Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
2: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
8: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. To jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
0: No i my chwalimy razem z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem Piłatem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: AI. W piątek czeka nas sporo chmur i opadów deszczu, zwłaszcza w południowo-wschodniej części Polski. Najwięcej słońca na niebie pojawi się w rejonie Poznania i Wrocławia. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Piątkowy biometr ma być obojętny lub korzystny. Najlepszy wpływ pogody na nasze samopoczucie będzie na zachodzie kraju. Jutro ciśnienie atmosferyczne wyniesie około 1016 hektopaskali i będzie rosło.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Popołudnie z RMF 24. Wprawdzie do pierwszego dzwonka pozostało jeszcze trochę czasu, ale my już dzisiaj powiemy wam o programie dla uczniów Dobry Start. Ale wcześniej wrócimy do dzisiejszej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Kuba Śliwiński, RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF 24 ponownie wracamy do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i do zapowiedzi, jakie padły z ust polityków prawicy. My jesteśmy tutaj gospodarzami i my będziemy decydować, kto może wjechać do Polski, mówił europoseł Tobiasz Boheński. Zapowiedział, że jeśli PiS utworzy rząd, powstanie zintegrowany system, w którym każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce będzie miał swoje indywidualne konto.
1: Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady. Nie tylko to, o czym mówił pan profesor Przemysław Czarnek w ramach jednego z projektów ustawowych, czyli w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji, szanowni państwo. Każdy, kto będzie podlegał temu procesowi finalnie i zostanie deportowany z Polski, również zostanie mu orzeczony w sposób automatyczny zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej. Bo jeżeli ktoś nie umiał zachować się zgodnie z zasadami, które my jako polscy gospodarze tutaj ustanowiliśmy, ten nie ma prawa tutaj powrotu i przebywania. To jest jasne, to jest uczciwe i to są nasze polskie zasady w naszym polskim domu, żebyśmy żyli bezpiecznie, szanowni państwo. Wszystkie decyzje na pozwolenia na pracę zostaną scentralizowane w jednym urzędzie. Urząd do spraw cudzoziemców zostanie gruntownie, a wręcz do spodu zreformowany.
0: Europoseł dodał, że powstaną także centra deportacji.
1: Budujemy centra deportacji. Zbudujemy sprawny system, który będzie pozwalał zostawać w Polsce tylko tym, którzy na naszych zasadach przestrzegają naszych praw, a kto tutaj jest nielegalnie, ponieważ przestał przestrzegać polskiego prawa, Rzeczpospolitą opuści.
0: Tobiasz Boheński zapowiedział, że na Ukrainę deportowani zostaną Ukraińcy w wieku poborowym, którzy w Polsce pracują nielegalnie.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Choć do pierwszego dzwonka został jeszcze blisko miesiąc, wielu rodziców już ruszyło na szkolne zakupy. W sfinansowaniu części wydatków może pomóc świadczenie Dobry Start, czyli jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Program nie jest uzależniony od dochodu, a wnioski można składać elektronicznie aż do 30 listopada. Im wcześniej jednak o to zadbamy, tym szybciej pieniądze trafią na nasze konto. Do tej pory ZUS przyjął już blisko 2 miliony wniosków. A nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z Kają i Bianką, które we wrześniu rozpoczynają pierwszą klasę i są świeżo po zakupach.
1: Widzę, że masz przepiękny, fioletowo-różowy plecak z nosorożcem. Sama go wybierałaś?
2: Nie, z moją mamą. Jest bardzo miękki. Ma róg, ma oczy, ma uszy, ma... jest puszczysty. Ma pomponik.
1: Jest bardzo słodziutki przede wszystkim. To co, otwieramy plecak? Pokażesz, co masz w środku?
2: Dobra. Mazaki.
1: Mamy plastelinę. Co jeszcze masz w plecaku? Co jest potrzebne do pierwszej klasy?
2: Kredki.
1: Kredki. Podstawa, żeby kolorować, prawda?
2: Tak.
1: Worek na WF. Lubisz WF? Jeszcze nie wiesz, co?
2: No tak, ale pewnie lubię, bo lubię ćwiczyć.
1: Widzę tutaj też jakieś zeszyty.
2: Tak, jest kapibary. Tak jak moja przyjaciółka właśnie lubi kapibara. I jeszcze piesek.
1: Dziewczyny, wy macie dopiero 7 lat. Czy wy udźwigniecie taki ciężki plecak?
2: Tak.
1: Próbowałaś?
2: U mnie jest lepki prawie jak piórko.
1: Bo nie ma jeszcze w nim książek. Pewnie będzie cięższy, co?
2: Mój jest lekki jak piórko. Napakowałam tam rzeczy, kiedy szłam do koleżanki jednej.
1: Czy wy się cieszycie na tą pierwszą klasę?
2: Boję się rozstania z koleżankami.
1: Tymi z przedszkola, tak?
2: Ja tak na pół, bo oczywiście się rozstajemy trochę i pewnie będzie bardzo ciężko. Na pewno na sam początek będziemy się uczyć. Na pewno najpierw nie będę coś wiedziała na pewno. I to wszystko.
1: Ale szkoła jest po to, żeby cię nauczyć wszystkiego.
2: No tak.
1: Bianka, ty już umiesz jakieś litery?
3: Ja umiem już pisać.
1: Naprawdę?
3: Tak.
1: To ty chyba będziesz się nudzić w tej pierwszej klasie.
3: Nie. Będę jeszcze się uczyła takich prawdziwych liter, bo umiem tylko drukowanymi pisać.
1: Super. No to jesteście gotowe. Życzę wam powodzenia w tej pierwszej klasie.
2: Dziękuję.
0: Z Kają i Bianką rozmawiała Martyna Czerwińska. Za dziewczyny oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki na edukacyjnej drodze. Niech te szkolne zakupy służą.

0: Gorący czwartek nie tylko za oknami, ale także i w sercach kibiców piłkarskich. Cztery polskie zespoły rozegrają pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. A w studiu jest razem ze mną Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, może to ryzykowne, co powiem, ale najłatwiejsze zadanie wydaje się mieć Lech Poznań.
1: Tak, już miał w Lidze Mistrzów, dlatego tak trzymajmy się troszeczkę w cudzysłowie tego najłatwiejszego zadania. Na własnym stadionie o 19 Lech zmierzy się z mistrzem Wysp Owczych, KL Klaksvik. Wow. Rywal wydaje się egzotyczny, ale Farerzy mają już na swoim koncie występy w fazie grupowej Ligi Konferencji i potrafili postawić się takim zespołom jak Lille czy Olimpia Lublana. Lech przystąpi do meczu osłabiony bez trenera Nilsa Frederiksena, który został zdyskwalifikowany przez UEFA, a także bez wsparcia kibiców z kotła, bo trybuna została zamknięta za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie. Jeśli kolejosz awansuje, w kolejnej fazie zmierzy się zwycięzcą pary FC Tun, Wikingur Reykjavik. Jagiellonia Białystok za kilkanaście minut rozpocznie swoją przygodę w Europie od trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rywalem będzie Rangers FC, wicemistrz Szkocji, który dopiero rozpoczyna rywalizację w tych rozgrywkach.
2: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także gdzieś tam każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki, ale no, kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich. Myślę, że na podobnym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o pewne przygotowania. My zagraliśmy pewnie jeden mecz więcej ligowy, oni też grali mecz ligowy, także na podobnym etapie jesteśmy przygotowań. Najważniejsze to jest to, co będzie się działo na boisku, także myślę, że my ze swojej strony na pewno się postawimy.
3: No Rangers jest ogromny klub, wręcz legendarny. Nie tylko na poziomie szkockiej ligi, ale też brytyjski, jeżeli chodzi o wyspy, też jeżeli chodzi o piłkę europejską. Wiadomo, że taki klub musi zmierzyć się na co dzień z ogromną presją i też z ogromnymi oczekiwaniami. I myślę, że jeżeli nie wszystko idzie tak, jak wyobrażają sobie to kibice, jak wyobrażają sobie to ludzie w klubie, ludzie wokół klubu, to myślę, że emocje, które towarzyszą rozczarowaniu, są tak ogromne, tak skrajne, że część opinii, myślę, może być trochę przesadzona. Oparta po prostu na takim emocjonalnym rozczarowaniu momentem, a jeżeli ten moment trwa już trochę dłużej, no to po prostu potęguje to. Skala dzisiaj zainteresowania taką drużyną, takim klubem jak Rangers Glasgow jest tak ogromna, że po prostu to, co się teraz dzieje, to jest to, z czym ten klub i ta drużyna musi się na co dzień mierzyć. Czyli ogromne oczekiwania i ogromna presja. Jak są ogromne oczekiwania, to jest też ogromne rozczarowanie, kiedy coś po prostu nie wychodzi.
1: Mówili teraz Romańczuk i Adrian Siemieniec. Pierwszy mecz już w Białymstoku, a zwycięzca tej pary w kolejnej rundzie zagra z lepszym z duetu Larne FC i Beria Tbilisi. Jeszcze Liga Konferencji, tam powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków o 19 podejmie szwedzkie Hammarby, a zwycięzca tej pary zagrał awans do fazy grupowej z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split. GKS Katowice o 20:00 już tak na koniec tego wieczoru zmierzy się z Apoelem Tel Awiw, który swoje mecze rozgrywa w Miszkolcu na Węgrzech. Na zwycięzca czeka już włoska Atalanta Bergamo z Nikolą Zalewskim w składzie.
0: Pawle, dzisiaj komplet zwycięstw, czy jednak nie? Optymistycznie mocno.
1: Optymistycznie chyba najtrudniejszą przygodę w ramach Ligi Europy ma Jagiellonia, bo Rangers FC to, można powiedzieć, legendarny zespół, jeśli chodzi o rozgrywki szkockie. Mają już ładne przygody w europejskich pucharach. Zatem no, tutaj myślę, że będzie niezwykle trudno, a pozostałe zespoły, no, miejmy nadzieję, że pokażą, na co ich stać.
0: Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Przed Pałacem Prezydenckim zaczyna się właśnie debata publicystów i oczywiście jest tam nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze, słyszymy się?
1: Dzień dobry, tak jest, słyszymy się, witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, Kacprze, czy na rocznicowych uroczystościach jest dużo osób?
1: No mimo tej upalnej pogody, bo trzeba przyznać, że jest bardzo gorąco na krakowskim przedmieściu, ponad 30 stopni z pewnością, mimo że już mamy godzinę 18, zebrało się kilka tysięcy osób, ale nie są to aż tak gigantyczne tłumy, żeby tu musiały służby zamykać krakowskie przedmieście, bo jak widzę, zarówno komunikacja miejska, jak i taksówki swobodnie poruszają się krakowskim przedmieściem, no ale też trzeba przyznać, że Karol Nawrocki otworzył bramy Pałacu Prezydenckiego i zaprosił część chętnych widzów na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Ja właśnie stoję w kolejce, która prowadzi przed Pałac Prezydencki. Tutaj naprawdę duża grupa osób, która będzie chciała dzisiaj znaleźć się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że ta kolejka swobodnie w tej kolejce stoi ponad 1000 osób. Na pewno powoli się ta kolejka przesuwa i coraz więcej osób do tej kolejki podchodzi. Ja tutaj się zmierzam jeszcze może między kimś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd pani przyjechała?
2: Z Nowego Dworu Mazowieckiego.
1: Czyli niedaleko.
2: Niedaleko.
1: Jak pani podsumuje ten rok prezydentury Karola Nawrockiego?
2: Dla mnie jest okej.
1: A dlaczego pani tu dzisiaj przyjechała? Co pani, nie wiem, poczuła, żeby tu dzisiaj się pojawić, mimo tego upału?
2: Wie pan, co poczułam? Sama nie wiem, po prostu...
1: Ciekawość?
2: Ciekawość też, no i chęć uczestniczenia w tej rocznicy.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze pana zapytam, co pana sprowadza dzisiaj na krakowskie przedmieście?
3: Co mnie sprowadza? Wdzięczność wobec pana prezydenta za to, że mimo tego ataku, jaki na niego jest, jednak stara się pokonywać, mieć siłę i jest w jednym hasłu, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak?
1: A z daleka pan przyjechał?
3: No nieistotne. 300 kilometrów.
1: To kawał drogi, było, jeszcze mimo tego upału.
3: Byłem rok temu, tak jak jestem, no nie ten krawat, ale rok temu byłem. Uważałem to za święto, za wręcz cud wyproszony. I ja na razie się nie zawiodłem. A to, że nazywają go wetomanem,
1: no właśnie, prezydent dużo dobrze wetuje, najwięcej ze wszystkich prezydentów.
3: Dobrze, wetuje szkodliwe, bardzo szkodliwe dla Polski, dla społeczeństwa ustawy. Ustawa łańcuchowa na przykład. A w tej ustawie jest tak, że zwierzę musi mieć tyle i takie warunki, a co w blokach, a co metraż M2, gdzie będzie pies?
1: Bardzo panu dziękuję,
3: będzie
1: wszystkiego
3: kara.
1: Dobrego.
3: No właśnie.
1: Także jak słychać, są zwolennicy Karola Nawrockiego. I tutaj zanim też połączyliśmy się, są też przeciwnicy obecnego prezydenta, bo nie można przecież tutaj znaleźć samych zwolenników Karola Nawrockiego, ale tych, którzy przyjechali tu, żeby zobaczyć prezydenta, łatwo rozpoznać. Większość z nich ma biało-czerwone symbole, flagi, różnego rodzaju chorągiewki, nawet wachlarze, bo przecież tak jak wiemy doskonale jest upał. Są też transparenty wspierające prezydenta. No czekamy na jego przemówienie, bo tak jak wspomnieliście, na razie trwa debata publicystów.
0: No i jak słyszeliśmy, te powody pojawienia się w stolicy są jakże różne. Przed Pałacem Prezydenckim dla Radia RMF24 był i jest Kacper Wróblewski. Kacprze, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część popołudnia. Zostańcie z RMF24, bo po godzinie 18 Marek Tejchman i program Gospodarczy Tydzień. Ale wcześniej, jako że 18 za moment, fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
1: Czerwcowa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w Pilchowicach trafia do prokuratury. Zawiadomienie kierują urzędnicy, za chwilę szczegóły. W faktach śledzimy też uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w stolicy w rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No i mecze. Rozpoczyna się gorący wieczór dla polskich fanów piłki nożnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia prokuraturę w sprawie katastrofy ekologicznej pod koniec czerwca. Kontrola remontu zapory na rzece Bóbr w Pilchowicach wskazała na szereg poważnych nieprawidłowości. Tę sprawę od początku śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Jak wynika z ustaleń, przy tamie zabrakło wymaganych specjalistów przyrodniczych, a działania chroniące zwierzęta były niewystarczające lub prowadzone niezgodnie z zasadami. Kontrola wykazała też, że mimo pogarszających się warunków w rzece, nie wstrzymano zrzutu wody, a to doprowadziło do masowego śnięcia ryb. Zgodnie z umową zwierzęta miały zostać przeniesione przed opróżnianiem jeziora, ale spółka Tauron Ekoenergia, która zarządza tamą, przekonywała także mnie, że odłowienie wszystkich ryb było po prostu niewykonalne. Po kontroli wiadomo już, że odłowiono niespełna 2,5 tony ryb, a na śmierć skazano ponad 23 tony. Nie prowadzono również dokładnej ewidencji martwych zwierząt, dlatego nie da się wiarygodnie ocenić, czy nie było ich więcej i czy nie zginęły inne gatunki chronione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oprócz zawiadomienia prokuratury wystąpi o nałożenie kary finansowej na inwestora.
3: To dzieje się teraz.
1: W Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwają uroczystości podsumowujące pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Na krakowskim przedmieściu jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze, ponownie w faktach.
4: Zgadza się, witam.
1: A opisz, co dzieje się na miejscu.
4: A przed Pałacem Prezydenckim zebrało się kilka tysięcy osób. Jak widzę, większość ma ze sobą biało-czerwone flagi, a także transparenty wspierające Karola Nawrockiego. W tłumie są przede wszystkim zwolennicy tej prezydentury.
5: Jesteśmy dumni z naszego prezydenta, z tego, jak reprezentuje naszą ojczyznę, nasz kraj. Przyszliśmy tu świętować z całą rodziną.
6: To radość wielka.
7: Cieszymy się z naszego
6: Bardzo
7: prezydenta.
6: Się cieszymy. Ja mam gęsią skórę.
8: Nie jest to mój prezydent, jeśli można tak powiedzieć, więc też nie celebruję tego.
9: Nas, że to jest powód do świętowania. To jest rocznica zaprzysiężenia i czy rzeczywiście to jest powód, dla którego niemalże ruch jest sparaliżowany? No, najwyraźniej tak.
4: Jak można było usłyszeć, można tu spotkać nie tylko zwolenników obecnego prezydenta. Jak widzę, przed Pałacem Prezydenckim ustawiono podłużną scenę. Obok niej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są trybuny dla gości. Z krakowskiego przedmieścia w Warszawie, Kacper Wróblewski.
1: A teraz zaproszenie do posłuchania programu Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Tejchman co tydzień w czwartek, tuż po faktach o 18, wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia oraz pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
10: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o samorządzie terytorialnym, o tym, dlaczego nastroje, mimo tego, że pieniędzy jest więcej, idą do dołu, o zadaniach, które są trudno rozwiązywalne i zmianach, które są nieuchronne.
1: Zaprasza Marek Tejchman. Jego gościem będzie profesor Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. Naszą informacyjną stację znajdziecie, przypomnę, w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. Meczem Jagiellonii Białystok ze szkockim Rangers FC rozpoczyna się właśnie gorący czwartkowy wieczór na europejskich boiskach z udziałem polskich drużyn. W studiu ze mną Paweł Konieczny. Witam z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, to niezwykle trudny rywal dla Jagi.
11: No tak, Rangers FC to drugi najbardziej utytułowany klub Szkocji. Ma na koncie 55 mistrzostw w kraju, 33 puchary Szkocji i 27 pucharów ligi. Siedmiokrotnie zdobywał tak zwaną potrójną koronę, co jest rekordem w Europie. Na arenie międzynarodowej Rangers wygrali Puchar Zdobywców Pucharów, ale było to w 1972 roku, ale w 2022 dotarli do finału Ligi Europy.
12: Mecze na poziomie Championship, czy na poziomie szkockiej ekstraklasy, szkockiej Premiership, są to bardzo duże wymagania i pod względem fizycznym. fizycznym ten dwumecz naprawdę będzie dla mojego zespołu bardzo wymagający.
7: To jest solidny zespół i no, tu czeka nas i tu, i w Glasgow naprawdę ciężki mecz.
11: Mówi Adrian Siemieniec i Taras Romańczuk. Rozpoczyna się druga minuta tego spotkania. Będzie akcja dla zespołu z Białego Stoku, no ale na tablicy 0-0.
1: Potwierdzam. Śledźcie z nami wszystkie wydarzenia. Fakty od 19 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman, a my przyglądamy się temu, co wydarzyło się w mijającym tygodniu i co wydarzy się w kolejnych tygodniach. My generalnie mamy za sobą bardzo niejednoznaczny obraz gospodarczy tych ostatnich miesięcy, z dużą zmiennością, jeżeli chodzi o inflację, z dużą zmiennością, jeżeli chodzi o nadzieję na to, że te dodatkowe czynniki inflacyjne znikną, i z olbrzymim znakiem zapytania znowu wracającym teraz, dotyczącym ropy naftowej. Okej, jakby nie chcę was zanudzać opowieściami o tym, że cena ropy baryłki naftowej się zmieniła, wzrosła, spadła, bo jakby tej zmienności jest bardzo dużo. To, co jest bardzo ciekawe w tym obrazie rzeczywistości dotyczącej ropy naftowej, to jest pytanie o to, jak strukturalnie zwiększała się jej podaż w ciągu ostatnich miesięcy. I tutaj mamy mnóstwo interesujących informacji z ostatnich tygodni. To znaczy mamy informacje o tym, jak to Amerykanie zarządzają Wenezuelą, jak to amerykańskie banki przejęły zarządzanie transferami za sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej, i amerykańskie koncerny naftowe przejęły tą ropę naftową, co oznacza, że amerykańska gospodarka dostaje bardzo potrzebną jej ropę naftową. Tam też jest tak, że ta ropa wenezuelska uzupełnia technologiczną lukę w Stanach Zjednoczonych, to znaczy Amerykanie mogą swoją ropę wykorzystywać do innych celów, lżejszą swoją ropę od cięższej ropy wenezuelskiej, co powoduje, że mają mniejsze potrzeby sprowadzania oddzielnych rodzajów ropy naftowej dla swojego przemysłu chemicznego. I mamy bardzo ciekawe procesy dotyczące budowy nowych tras przesyłowych ropy naftowej z Bliskiego Wschodu i decyzji poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu, które decydują się na samodzielny eksport, na jakby budowę samodzielnych, autonomicznych zdolności do eksportu ropy naftowej. Brzmi trochę tak bardzo ogólnikowo, ale chodzi po prostu o to, żeby wybudować ropociągi i porty, które będą omijały cieśniny Ormus i wszystkie inne możliwe do zablokowania trasy, które uniemożliwiały eksportowanie ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. I te dwa procesy, które są procesami trwałymi, są chyba ciekawsze od tego, co się dzieje na takim poziomie bombardowania, niebombardowania, atakowania, nieatakowania, ponieważ one w dużym stopniu wyznaczają długoterminowy kierunek. I w tym wszystkim jest jeszcze jeden pasjonujący element, czyli Chińczycy, którzy... My tyle mówimy złego na temat europejskiej polityki klimatycznej, a tak na sam koniec to właśnie być może Chińczykom udaje się zrealizować ten przynajmniej oficjalnie deklarowany, ale chyba realnie niedowożony cel europejskiej polityki klimatycznej, czyli budowę energetycznej niezależności, bo wygląda na to, że w długoterminowe perspektywy chińskiego wzrostu gospodarczego ten kryzys uderzył, ale ich zupełnie nie przekreślił. My o długoterminowych prognozach polskiego rozwoju gospodarczego będziemy rozmawiali już za chwilę. Spojrzymy na najważniejszą instytucję z punktu widzenia codziennego naszego życia, czyli na samorządy terytorialne i to na to, jak wyglądają ich finanse publiczne. Moim i Państwa gościem będzie profesor Jacek Sierak z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej.

0: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Czas porozmawiać o samorządzie terytorialnym i o jego finansach i perspektywach. W moim studiu gość, profesor Jacek Sierak, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze, witam
1: serdecznie.
0: Dzień dobry,
1: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tych powodów, z powodu których warto rozmawiać o samorządach, jest sporo. My jesteśmy po bardzo ciekawym zestawie danych z gospodarki, gdzie widzieliśmy dobre dane z produkcji przemysłowej. Oczywiście trwa dyskusja, na ile one są trwałe, ale tam były takie elementy, które były ciekawe, bo były elementami pokazującymi produkcję budowlano-montażową, inwestycyjną, która bardzo często wiąże się z tym, jak funkcjonują samorządy. Jesteśmy też po bardzo ciekawym badaniu, takim przekrojowym badaniu, które wy wykonujecie samorządów terytorialnych i jakby ocenie tego, jak one widzą swoje perspektywy rozwojowe, a jednocześnie jesteśmy chyba w takim momencie, w którym jakby szans na jakieś poważne reformy polityki społecznej przez najbliższe półtora roku nie będziemy mieli, a takie reformy by się przydały, bo problemów społecznych, problemów demograficznych, problemów rozwojowych, problemów z zarządzaniem tkanką miejską, przekształceniem tkanki miejskiej mamy bardzo dużo. Panie profesorze, czy my możemy w ogóle zdobyć się na taką generalną ocenę i powiedzieć, samorządy mają pieniędzy mniej, mają pieniędzy więcej? Czy takie zdanie, wie pan, takie hasłowe zdanie, które się zmieni na pasku materiału, więc i na tytule lidu artykułu dziennikarskiego, jest czymś, co może opisać rzeczywistość?
1: Po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy powiedzieć, samorządy mają pieniędzy więcej. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że samorządy mają bardzo dużą liczbę zadań i słabością tego jest to, że te zadania są częstokroć niewycenione. A więc jeśli mówimy o świadczeniach usług społecznych, oświata, jeśli mówimy o ochronie zdrowia, to są takie bolączki w samorządach, czyli jeżeli mówimy o szczeblu gminnym czy powiatowym, bolączki nie w tym znaczeniu, że samorządy sobie nie radzą, tylko że nie mają środków na finansowanie. I jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać. A więc potrzebne jest wypracowanie nowych standardów świadczenia usług oświatowych i dopasowanie tej strony finansowej do tego. Tak, by możliwie efektywnie wydawać to, na co bardzo ciężko pracujemy jako mieszkańcy.
0: Czyli trochę jest w ten sposób, że my mamy gigantyczną zmianę społeczno-demograficzną. Mhm. Gigantyczną, taką z absolutnym przesunięciem tego, gdzie są największe wyzwania. I mamy aparat do zarządzania tym problemem, który jest dostosowany do sytuacji sprzed 20-30 lat. I samorządy tego nie przekroczą.
1: Przykład tej szkoły, mamy wójta, burmistrza, prezydenta, mamy wójta małej gminy, gdzie ubyło znacznie mieszkańców, a on dalej musi prowadzić 8 szkół. Gdy rozsądek ekonomiczny mówi, powinieneś prowadzić 2-3 szkoły. Co to oznacza? To oznacza, że ma nadmiernie rozbudowane wydatki bieżące. Do czego to z kolei prowadzi? Nie może generować środków na inwestycje, a to z kolei zahamuje procesy rozwoju lokalnego.
0: A czy z drugiej strony nie jest tak, że po pierwsze jest silna presja społeczna w związku z takim fetyszyzowaniem tego, że właśnie musi być na przykład szkoła bardzo blisko, ta szkoła musi pozostać. Druga sprawa związana z tym, że te instytucje, takie jak szkoła, z punktu widzenia takiej tkanki społecznej pełniły bardzo ważną rolę i jest taki naturalny opór przeciwko likwidowaniu miejsca, które generowało ważne miejsca pracy w lokalnej społeczności. A trzecia sprawa jest taka, że bardzo trudno jest, jak rozumiem, sensownie wykorzystać tą infrastrukturę do innych celów, chociaż można, tak? Czyli przestawić się na to, żeby ta infrastruktura szkolna była raczej dla starszych ludzi.
1: Mm-hmm. Tak, mamy te zmiany, natomiast to jest częstokroć pytanie o przyszłość danej jednostki samorządu terytorialnego, o przyszłość danej gminy. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest komunikacja społeczna, partycypacja. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność wytłumaczenia mieszkańcom, na czym te procesy polegają. Bo jak pan słusznie zauważył, jeżeli powiemy, istnieje konieczność zlikwidowania szkoły, to będzie pytanie dlaczego.
0: Dlatego, że nie ma dzieci.
1: Dlatego, że nie wytrzyma tego budżet gminy. I teraz tak, rozmawiamy z mieszkańcami. Jeżeli budujemy strategię rozwoju, to pytamy mieszkańców, czego oni chcą. I w sektorze publicznym jest tak, że potrzeby są zawsze większe niż możliwości ich zaspokojenia. I to jest tak naprawdę wybór mieszkańców. Czy chcą dofinansować szkołę, w której jest w klasie dwójka, trójka, pięcioro dzieci albo klasy są łączone, czy też może chcą te środki, oszczędzając na wydatkach bieżących, przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, które przyciągną do ich gminy nowych mieszkańców, przyciągną do nich inwestorów być może.
0: A co z ludźmi i co z rynkiem pracy? To są wyzwania, z którymi samorządowcy się zmagają. Gospodarczy tydzień w radiu RMF24. Moim waszym gościem jest profesor Jacek Sierak.

0: I jesteśmy Gospodarczy Tydzień Radio RMF24. O ludziach będziemy rozmawiali, o ludziach w samorządach i o pieniądzach na tych ludzi, którym samorządom brakuje. Panie profesorze, a co samorządy mogą robić z tą drugą stroną tego demograficznego równania i co robią, jak zarządzają tą zmianą? I wspomniał też pan o rynku pracy, jak to się, tak jakby ta zmiana demograficzna ma się do wysokich oczekiwań samorządów, jeżeli chodzi o polityki i rynku pracy.
1: To są niestety naczynia połączone i proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli dużo inwestujemy, to możemy uczynić naszą miejscowość bardziej atrakcyjną. Jeśli mówimy o tych dużych inwestycjach typu wodociąg, kanalizacja, droga, to są inwestycje o charakterze podstawowym i bez tych inwestycji nie będziemy podwyższali bazy ekonomicznej, a więc nie będziemy czynili naszego terenu bardziej atrakcyjnym. Ja podam przykład ze swojej gminy, wprawdzie to gmina podwarszawska, natomiast te inwestycje, które poczyniliśmy w latach 90., one z wielokrotnością zwróciły się w kolejnych budżetach, ponieważ jeden podmiot gospodarczy przyciąga następny podmiot gospodarczy. To z kolei przyciąga ludzi. Oczywiście czynnik lokalizacyjny ma niesamowite znaczenie. Dużo trudniej to będzie. To znaczy dobra lokalizacja, odległość od rynku pracy, dużego miasta na przykład, tak? W innym miejscu to będzie odległość od rynku surowcowego, w innym miejscu to będzie odległość od skrzyżowania i tak dalej. A więc duże możliwości lokalizacji różnego rodzaju funkcji, wykorzystania tego, co lokalne. Są też gminy, które mają swoje atuty na przykład turystyczne, a przez to, że mamy właśnie nadmiernie rozbudowane wydatki bieżące, nie są w stanie w pełni tego wykorzystać. Dlaczego? Bo mamy w nim właśnie 8 szkół i zamiast budować nowe ścieżki rowerowe, zamiast

0: stworzyć infrastrukturę dla przedsiębiorców, którzy na tej bazie pozyskają swoich nowych klientów, to stoimy, utrzymujemy to, co jest wydatkiem bieżącym.
1: A ten bagaż rośnie, ten bagaż finansowy tych wydatków bieżących w stosunku do tego, ile samorządy mają pieniędzy?
0: To jest podstawowy problem. To jest w samorządach to, że samorządy muszą dopłacać i niestety mechanizmy, które są tworzone na szczeblu centralnym, życie im nie ułatwiają częstokroć. A więc brak tych standardów świadczenia usług, o których powiedziałem, staje się właśnie często barierą możliwości racjonalizacji wydatków. Często niestety jest tak, czemu jesteśmy sami...
1: Państwo, jak rozumiem, wyznacza bardzo wysokie standardy i cele, które należy zrealizować, daje narzędzia, które nie pozwalają na realizację tych celów i środki, które są dosyć ograniczone.
0: Raczej państwo nie daje samorządom możliwości racjonalizowania tego typu, świadczenia tego typu usług. A więc gdyby wójt, burmistrz, prezydent samodzielnie miał możliwość na przykład ustalenia sieci szkół na terenie swojej gminy, to byłaby to droga do racjonalizacji wydatków bieżących. Cała ścieżka, którą tutaj taka uzgodnień, nazwijmy sobie w tym zakresie, bardzo to ogranicza, czasami nawet uniemożliwia, bo zależy to od kuratora.
1: I jednocześnie jakby wprowadza ten element polityczny, takiej emocji politycznej prawdopodobnie, tak?
0: Zapewne tak, ale przy dobrej komunikacji społecznej, zwłaszcza w małych jednostkach, jesteśmy w stanie to przepracować.
1: Panie profesorze, trochę się boję teraz zadać to kolejne pytanie, ale chyba powinienem. Czy w Polsce samorządy, niektóre, powinny zniknąć?
0: To jest duży problem i ja znam sam samorządy, które piszą wręcz do premiera, do ministra, co mamy dalej robić, bo jeżeli mamy bardzo niewielki budżet i jeszcze te zjawiska, o których powiedzieliśmy, a więc depopulacja, zmienia nam się struktura mieszkańców, a więc w coraz większym stopniu to jest ta grupa poprodukcyjna, to pytanie, kto ma dawać dochody, pytanie, na co mamy wydawać środki w momencie, gdy te potrzeby bieżące nam cały czas rosną. To jest pytanie, które dotyczyć będzie bardzo wielu samorządów i być może...
1: Co to znaczy bardzo wielu samorządów? Jaka to jest? Jakiego rzędu?
0: Mamy w Polsce około 1500 gmin takich wiejskich. Wiele z nich jest małych i wiele z nich mówi, że są na granicy wytrzymałości finansowej.
1: Ale to nie jest poziom tych gmin do likwidacji, tylko poziom tych gmin, które być może na przykład powinny przejść proces połączenia, tak?
0: Powinny powstać większe jednostki. Na pewno nie powinny się dzielić, a niestety politycznie też mieliśmy podziały w ubiegłym czasie. Na pewno gminy się nie powinny dzielić, bo cóż, no, jeżeli się dzielimy, jeżeli są małe jednostki, to w budżecie ten udział wydatków bieżących jest stosunkowo wysoki. A nam chodzi cały czas o to, żeby generować procesy rozwoju.
1: Jacek Sierak zostaje z nami w studiu. Do tej rozmowy wrócimy w Radiu RMF24.

0: To już prawie 19:00, przy mikrofonie w studiu Faktów Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
1: Witam i zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Najpierw Mazury po gwałtownej burze. Zapracowani strażacy i ratownicy.
2: Ta burza została te załogi na środku jeziora.
1: Potem słowackie Diakowce. Ponad 100 osób korzystających z kąpieliska termalnego zgłosiło problemy zdrowotne. W Faktach także ważne informacje dla kierowców i piłkarskie kwalifikacje do europejskich pucharów. Sprzątanie po gwałtownej burzy, która przeszła nad Warmią i Mazurami. Strażacy interweniowali już ponad 200 razy. Sporo pracy mają też ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Niestety spora część załóg zlekceważyła dzisiaj komunikaty wysyłane przez maszty ostrzegania pogodowego. Zlekceważyła te błyski, które są wysyłane przez te maszty. Została na jeziorze. Ta burza, która przeszła nad szlakiem Wielkich Jezior, została te załogi na środku jeziora. Efekt tego jest taki, że teraz mamy pełne ręce roboty, mnóstwo akcji technicznych, wyciąganie gdzieś z wysp, z trzcin. Te po prostu ich jednostki przy tym wietrze, przy tej fali nie poradziły sobie.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. Ponad 100 osób potrzebowało pomocy medycznej na kąpielisku termalnym w Diakowcach w południowej części Słowacji. Większość z nich skarżyła się na ostry kaszel i pieczenie oczu. Słowackie media donoszą, że przyczyną może być wyciek chloru i zbyt duże jego stężenie w basenowej wodzie. Na miejscu pracuje słowacka policja, która ustala przyczynę tego skażenia. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 14 w Łódzkiem. To odcinek Głowno-Strychów. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Z kolei na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Trzeciewnice trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Tam droga także zablokowana. Jest ratunek finansowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW otrzymała ponad 824 miliony złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej od wielu miesięcy walczy o utrzymanie płynności finansowej. W Faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co jeszcze wiadomo na ten temat?
3: JSW ma dostawać pieniądze w transzach. Stopniowe przekazywanie środków pozwoli na kontrolę ich wykorzystania. Pożyczka jest elementem realizacji porozumienia zawartego w lutym ze związkami zawodowymi. Wówczas w spółce odbyło się referendum, w którym pracownicy zgodzili się m.in. na zawieszenie wypłaty 14 pensji za ten rok, zawieszenie deputatu węglowego i rozłożenie barburki na raty. Jak podkreślił w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, umowa jest pierwszym krokiem, który może ustabilizować sytuację finansową spółki, ale dla jej przyszłości kluczowe są głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego.
4: Piłkarskie emocje w Faktach RMF FM.
1: Jagiellonia Białystok mierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
5: Kłaniam się.
1: Witaj, Pawle. Jest radość po pierwszej połowie?
5: No, choć nie zaczęło się to zbyt optymistycznie, już w czwartej minucie samobójcze trafienie Montoi, jednak w 13:00 świetna indywidualna akcja Kajetana Szmyta, który doprowadził do wyrównania, ale widać, że jeszcze mu mało, bo w 21:00 minucie ponownie trafił do bramki rywali. Dzięki temu gospodarze prowadzą 2-1.
1: Pawle, ale to nie koniec emocji, bo właśnie do gry wkraczają dwa polskie zespoły.
5: A w kwalifikacjach Ligi Europy Lech Poznań mierzy się u siebie z mistrzem Wysp Owczych, KL Klaksvik. Kolejorz przystępuje do tego spotkania osłabiony, bez trenera Nilsa Frederiksena, który został zdyskwalifikowany przez UEFA, a także bez wsparcia kibiców z kotła, bo trybuna została zamknięta za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie. W lidze konferencji Raków Częstochowa podejmuje szwedzkie Hammarby. Drużyna ze Sztokholmu na półmetku krajowych rozgrywek jest wice liderem, zatem przed medalikami trudny mecz.
1: Dziękujemy Pawłowi. Do tych spotkań wrócimy także w pierwszych dzisiaj wieczornych Faktach Sportowych RMF FM o 20:00. Kino Rialto na poznańskich Jeżycach to kolejne miejsce, które odwiedzamy dziś w ramach naszej czwartkowej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Od wielu lat czerwony neon nad bramą prowadzącą do kina przy ulicy Dąbrowskiego przyciąga tłumy poznaniaków.
6: Kino Rialto jest jakimś takim po pierwsze fajnym miejscem i takim kultowym miejscem, a po drugie jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Naprawdę się bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy, bardzo dużo jest takich punktów, które raz były sklepem, i potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny.
1: Opowiadał Piotr Zakęski na Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Poznańskie kino Rialto odwiedzimy jeszcze w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: I jesteśmy ponownie, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Patrzymy na samorządy. Trochę mówiliśmy o tym, w jaki sposób one widzą swoją przyszłość, jak się zmieniły ich perspektywy. Czas też spojrzeć na kwestie energetyczne, które w samorządach są bardzo istotne. No i czas też porozmawiać trochę o tym, czy w ogóle niektóre samorządy są zdolne do tego, żeby prowadzić swoją politykę rozwojową.

0: No i jesteśmy. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24 i pytanie o to, ile samorządów powinno zniknąć? Panie profesorze, ja muszę powiedzieć, że mi została w głowie też taka dyskusja na temat tego, czy przy politykach rozwojowych samorządy podejmują działania, które są racjonalne, czy czasem po prostu ambicje ich nie ponoszą, tak? Każdy chciałby pójść pewną podobną ścieżką, zamiast dostrzec na przykład swoje plusy i zmieniające się potrzeby. Dużo mówimy tutaj o demografii. No, coraz więcej jest takich samorządów, które mogłyby przyciągnąć starszych ludzi z racji całego zestawu jakby oferty skierowanej specjalnie dla nich, takiej rehabilitacyjnej, czy jakiegoś możliwości wyprowadzenia się z dużego miasta. To byłoby racjonalne. Tego nie ma w dostatecznym stopniu. Czy to zaczyna się zmieniać? Czy samorządy według pana dostatecznie kreatywnie myślą o tym, jak się rozwijać?
1: W dużym stopniu zależy to od tego, jaki przyjęły model zarządzania. A więc generalnie możemy mówić, że mamy takie dwie grupy samorządów. Tych, którzy zarządzają strategicznie, a więc tworzą programy wieloletnie i starają się dopasować do tego swoje finanse, ale nie tworzą koncertów życzeń, tylko tworzą realne programy. I tych, którzy zarządzają administracyjnie, no i tam jest taka sytuacja, że to, co się dzieje, jest realizacją potrzeby danej chwili. A więc tam tego typu procesów raczej nie będzie. Ci, którzy zarządzają strategicznie, mają dużo lepsze efekty. Pytanie o tę strategię. Pytanie, jak tę strategię dobrze napisać.
0: Czy to jest wykonalne dla mniejszych jednostek?
1: Możemy znaleźć. Czy to jest wykonalne? To znów wracamy do pytania o finanse, tak?
0: Jeżeli samorząd jest zbyt słaby, żeby móc nawet przygotować strategię, to być może nie powinien być samorządem?
1: Być może tych samorządów rzeczywiście mamy za dużo. Pewno mamy za dużo powiatów w Polsce. Te małe gminy...
0: A w ogóle jest sens, żebyśmy mieli powiaty?
1: Tak.
0: One się przydają?
1: W moim przekonaniu tak, gdy mieliśmy tylko gminy...
0: Dobrej pracy nie mają od początku swojego istnienia.
1: Zapytajmy, dlaczego powiaty nie mają podstaw finansowych dla swoich działań. A więc zapewnijmy powiatom samodzielność finansową, większą samodzielność finansową i zaufajmy im tak, jak zaufaliśmy gminom.
0: Czy to jest też tak, że my powinniśmy, panie profesorze, na najwyższym poziomie, w regionach dokonywać jakichś zmian? Trwają dyskusje co pewien czas o nowych województwach. To czy to jest w ogóle obszar taki, który jesteśmy w stanie zweryfikować? A czy my, mieszkańcy, wykorzystujemy dobrze samorządy?
1: To w dużym stopniu zależy od nas.
0: Na przykład
1: zależy od nas, czy uczestniczymy w wyborach samorządowych. Jeżeli nie uczestniczymy w wyborach samorządowych, nie dajemy sobie szansy wybrania kogoś, kto mógłby tą gminą dobrze zarządzać.
0: A czy samorządy i my dobrze wykorzystujemy zmiany technologiczne, komunikacyjne, które się pojawiły? Możliwość komunikacji się z...
1: Niestety, ale to jest ta sama odpowiedź. Dobre i złe przykłady.
0: Ale ma pan takie wrażenie, że... Mam takie wrażenie, że dyskusja o zarządzaniu w gminach znowu została sfetyszyzowana przez pytanie o politycznych nominantów, o to, czy mają być jedna czy dwie kadencje, a bez pytania o to, jaki powinien być ten ustrój. Ma pan wrażenie, że i tutaj powinniśmy zmienić funkcjonowanie samorządów, jeżeli chodzi o rolę poszczególnych organów samorządowych?
1: Mówi pan o radach gminy?
0: O wzmocnieniu rady gmin, tak.
1: Prezydent. Pierwotny ustrój samorządu bazował na Radzie Gminy. To Rada Gminy wybierała wójta, burmistrza, prezydenta. I w 2002 roku nastąpiła zmiana, gdzie zlikwidowano zarządy, zaczęto wybierać wójta, burmistrza i wówczas już nie dokonano w odpowiednim stopniu zmian kompetencyjnych. A więc słowo wójt, burmistrz, prezydent zastąpiło słowo zarząd. Jednocześnie nie dano kompetencji. Jest bardzo wiele luk chyba w tym zakresie, bo proszę zobaczyć, wójt, burmistrz, prezydent wygrywa wybory. Ma swój
0: silny
1: program.
0: Ma silny mandat
1: i często ma przeciwną sobie radę. A więc w jaki sposób ma tę władzę sprawować? Tak?
0: Myśmy sobie stworzyli mnóstwo małych kohabitacji
1: i to mogą być problemy, tak? Bo wygrywa pan wybory i jednocześnie nie ma pan instrumentów realizacji. Bo pana konkurent i pana trzech innych konkurentów w Radzie ma swoje grupy radnych i oni myślą nie o tym, żeby się w gminie dobrze działo, tylko o tym, żeby wygrać następne wybory. Niestety, takich wiele przypadków mamy. A więc tutaj, jeżeli już daliśmy ten bezpośredni wybór wójta, burmistrza, dajmy mu też narzędzia w tym zakresie, żeby on mógł program swój realizować.
0: Ja trochę wszedłem w tę tematykę...
1: Albo wróćmy do poprzedniego.
0: A nie kusi pana, żeby wrócić jednak do poprzedniego systemu?
1: Ja funkcjonowałem w tym, ja byłem sam w Radzie, ja byłem przewodniczącym Rady. Jeżeli to dobrze funkcjonuje, dlaczego nie?
0: Wracamy już za chwilę do wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów i takiego fundamentalnego pytania o to, w jaki sposób się naprawdę sensownie rozwijać, jak napisać sensowną strategię rozwojową w samorządzie.
2: Radio RMF24.

0: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. W studiu profesor Jacek Sierak. Rozmawiamy o wskaźniku aktywności rozwojowej samorządów. Panie profesorze, wróćmy do wskaźnika, przypominam warstw, czyli wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów. Ja niepotrzebnie za bardzo się skupiłem na pieniądzach tam, szukając wniosków. Co jest tak naprawdę dla pana najciekawszego w tym obrazie samorządów, jaki teraz mamy?
1: Samorządy chcą przede wszystkim utrzymać jakość i ilość usług publicznych, które oferują. Bo mamy ten nasz poziom wskaźnika i mamy różne wartości. Jeżeli mamy wartości od minus 1 do 1, to ogólny poziom jest mniej więcej na poziomie 0,18-0,17. Ale jeżeli mówimy na przykład o zatrudnieniu, jeżeli mówimy o świadczeniu usług, to są najwyższe poziomy wskaźnika, tak, sięgające tam 0,4%, a więc tutaj widać, że samorządy będą robiły wszystko, by jakość usług utrzymać. Utrzymać także miejsca pracy. Zatrudniać dobrych ludzi, chociaż o to też wielu samorządom jest trudno, zwłaszcza tam, gdzie te społeczności są małe, nie ma osób przygotowanych, a wszystkie takie lepsze osoby zabiera gdzieś rynek większych miast, prawda? To jest rzeczywiście dla samorządów problem. Samorządy są zdeterminowane do tego tak, żeby podnosić podatki i opłaty lokalne. To widać także w naszym badaniu. Nie dlatego pewno, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Muszą, żeby zapewnić chociażby współudział własny w finansowaniu projektów unijnych. Bo tam im więcej środków własnych zapewnię, im też w większym stopniu się zadłużę, to mam możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego. I słyszymy wielokrotnie na przykład taką informację, że samorządy się zadłużają, że to niedobre i tak dalej. Jeżeli powstaje na to,
0: jeżeli wyróżniamy efekt dźwigni,
1: tak, jeżeli to da większe korzyści, tak, dla społeczności lokalnej, dla lokalnego biznesu, niż taka tradycyjna strategia oparta na własnych źródłach finansowania, to z tego można mieć korzyści. To jest znów element zarządzania. Zadłużanie się nie jest niczym złym, tyle że zadłużać się trzeba w sposób mądry, więc mądrze dobierać instrumenty, terminy zapadalności, badać stale płynność finansową i warunki utrzymania zdolności, płynności finansowej, zdolności kredytowej.
0: Panie profesorze, a jak wygląda sytuacja samorządów, jeżeli chodzi o... Mówiliśmy o mniejszych gminach, o gminach takich zmagających się z problemami. Wiemy, że po drugiej stronie tej układanki są wielkie miasta, które razem ze swoimi gminami sąsiadującymi się rozwijają. Widzimy ten proces. A jak wygląda sytuacja miast średnich w Polsce teraz, które nie przyciągają tylu nowych mieszkańców, a nie są jednocześnie małymi gminami?
1: To jest istotny problem. Ja będę podziwiał mojego dawnego profesora, pana profesora Adama Ginsberta-Geberta, który lat temu 30-40 zwracał już uwagę na ten problem. Bo małe miasta, one mają ograniczony potencjał. Te małe miasta
0: w ogóle
1: mają...
0: Co to znaczy małe miasta? Jeszcze może
1: małe miasta, będziemy mówić o takich miastach, ale 5, 20, 30 tysięcy mieszkańców.
0: Okay.
1: To są miasta, które mają swoje potrzeby, nie są w stanie wygospodarować wysokich dochodów budżetowych, a jednocześnie z racji tego, że mają małą liczbę mieszkańców, mają dosyć rozproszoną zabudowę, mają bardzo wysokie koszty jednostkowego funkcjonowania. I to jest problem, tak? Bo jeżeli znów mówimy o podziale tych środków na część bieżącą i część inwestycyjną, im jest trudno wygenerować środki na rozwój. I o ile tak, duże miasta sobie radziły, duże miasta pozyskują środki unijne i je bardzo efektywnie wydatkują. Małe gminy wiejskie, zwłaszcza te w pasie wschodnim,
0: tak,
1: mają specjalne programy rozwojowe. To w dużym stopniu możemy powiedzieć, że o tych miastach małych i średnich zapomniano. Im właśnie potrzebne są takie impulsy wsparcia.
0: A te miasta są też bardzo ważne, jak rozumiem, z punktu widzenia bycia takimi lokalnymi centrami gospodarczymi, z całym zestawem usług oferowanych dla gmin wiejskich i dla społeczności tych gmin wiejskich.
1: To wystarczy spojrzeć na mapę Polski i w wielu miejscach odczytamy jeszcze granice porozbiorowe. Tam, gdzie był zabór pruski, tam, gdzie funkcjonował samorząd terytorialny, tam jest ta sieć miast. I tam są dobrze rozwinięte usługi społeczne, tam są drogi, tam są wodociągi, tam jest kanalizacja. Tyle, że to jest majątek też, który się dekapitalizuje. A więc trzeba mieć środki, żeby raz budować coś nowego, dwa, żeby modernizować to, co było. Obawiam się, że wiele z tych miast właśnie małych będzie miało w najbliższym czasie pogłębiające się problemy i te miasta małe, też w naszym badaniu, one widzą przyszłość w znacznie bardziej szarych barwach niż duże jednostki aglomeracyjne. Bo te duże jednostki aglomeracyjne z kolei, one są największymi zwycięzcami tych ostatnich zmian.
0: Co to znaczy?
1: Zwycięzcami, to znaczy, o ile w 23 roku przyszłość widziały w najbardziej szarych barwach, to teraz są liderami optymizmu.
0: Okej, czyli jakby z tego powodu, że to z ich punktu widzenia ta sytuacja finansowa najbardziej się poprawiła.
1: Stabilność, tak, bo w finansach samorządowych chodzi o to i w ogóle w funkcjonowaniu samorządów, żeby mieć stabilne podstawy. Jeżeli ja mam przewidywalne dochody, jeżeli bazuję na dochodach własnych, to ja mogę budować strategię. Dlaczego? Bo wiem, że te środki są w kolejnych latach powtarzającymi się.
0: No jeszcze jeden obszar, o którym warto porozmawiać, czyli tematyka energetyczno-transformacyjna. Już za chwilę w kolejnej odsłonie Gospodarczego Tygodnia z profesorem Jackiem Sierakiem o tym porozmawiamy.

0: transformacja energetyczna, gigantyczne wyzwanie dla samorządów i dla całego kraju. I takie wyzwanie absolutnie niejednoznaczne. Czas o nim porozmawiać z profesorem Jackiem Sierakiem. Zastanawiam się zawsze nad tymi procesami transformacyjnymi, które mamy. Bardzo ważnym tematem jest energetyka, ale powiedzenie tylko o energetyce byłoby ograniczeniem tak naprawdę całego szeregu transformacji, które się dzieją generalnie z tkanką miejską, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, całą sieć ciepłowni, rozwój OZE, rozwój magazynów, konieczność podejmowania decyzji inwestycyjnych. No to jest... Ja ostatnio czytałem o tym, jak wygląda rozwój tych sieci magazynów i centrów przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest gigantyczny problem w relacjach pomiędzy samorządami amerykańskimi, a amerykańskimi przedsiębiorcami i władzami stanowymi. To pasjonujące historie. Jak ten problem wygląda u nas? Problem generalnie transformacji jednego z tych elementów zaplecza infrastrukturalnego samorządów, czyli takiego zaplecza energetycznego.
1: Ja powiem, że to jest część codziennego życia samorządów, codziennego funkcjonowania. Te procesy modernizacyjne, procesy restrukturyzacyjne w tym zakresie, one trwają już od wielu lat. Pewno pierwsze zaczęły te jednostki o wyższym potencjale, ale dołączają do nich pozostałe. Pamiętajmy, że to są także wyzwania związane z polityką unijną i możliwością pozyskania środków. O ile kiedyś samorządy te środki pozyskiwały na małe drogi, tak, na budowę wodociągów, kanalizacji, to w tej chwili wiele zadań, które są finansowane środkami, to właśnie ten obszar, o którym pan wspomina. A więc cało szeroko rozumiany obszar transformacji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ale to nie jest tylko ten obszar. Gdy my pytamy o wyzwania samorządów, to poza tą demografią, gdzie jest podkreślany to jako problem, bardzo dużym wyzwaniem staje się w tej chwili też bezpieczeństwo i takie bezpieczeństwo publiczne. I pojawiają się różnego rodzaju programy lokalne, które mają przygotować mieszkańców na mogące wystąpić zagrożenia w tym zakresie.
0: Samorządy, kiedyś rozmawiałem z taką grupą generałów, która pracuje z samorządowcami, oni mówili, że samorządowcy mają olbrzymią potrzebę zdobycia wiedzy w tym obszarze, ale z drugiej strony ograniczone ciągle możliwości. To jest też taka rzecz, którą gdzieś tam z tyłu głowy mam, czyli takie jakby przekonanie samorządowców o tym, że należy różne rzeczy robić i zderzenie z rzeczywistością, że trudno jest zdobyć wiedzę.
1: Bo to jest tak jakby nowe zadanie. To się pojawiło w ostatnim czasie. Gdy ja byłem 30 lat temu w samorządzie, te zadania się kojarzyły z prostą taką obroną cywilną, tak, jakimiś prostymi ćwiczeniami. Dzisiaj mamy wyzwania związane z problemami globalnymi, o charakterze globalnym, o zagrożeniu. Ale ja tutaj naprawdę podziwiam i wójtów, i burmistrzów, i prezydentów, którzy te tematy podejmują.
0: Ale co robią tak naprawdę przede wszystkim?
1: Można wskazać tutaj bardzo wiele projektów. To są takie projekty od właśnie spraw jakichś schronów dla mieszkańców, takich prostych spraw zabezpieczenia, edukacji, ale gdy pytaliśmy także o przedsięwzięcia samorządowców, to są na przykład systemy, myślę o jakichś systemach nawet antydronowych, a więc idziemy gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko. Pytanie znów o możliwości realizacji tego.
0: Pytanie, jak rozumiem, w dużym stopniu i finansowe, i też związane z potencjałem gospodarczym. Ja zacząłem naszą rozmowę od przypomnienia tych danych o rosnącej produkcji budowlano-montażowej, ale z drugiej strony, wie pan, zawsze w tych danych jest taki problem, że na ile one pokazują rzeczywisty wzrost wolumenowy, a na ile pokazują wzrost kosztów realizacji inwestycji. I to jest też jedna z tych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Samorządy są też tymi, które bardzo mocno odczuły ruch inflacyjny.

0: ostatnich lat i ruchy zmian cen, ponieważ te wszystkie rzeczy, które one nam dostarczają, wyjątkowo podrożały.
1: Tak, dlatego zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle nie jest potrzebne takie nowe rozdanie samorządowe.
0: Co to znaczy?
1: Nowe rozdanie samorządowe to znaczy, czy my nie powinniśmy porozmawiać od początku o zadaniach samorządów, o źródłach finansowania, o zmianach tych społeczno-gospodarczych, bo samorząd, który powstał w 1990 roku, funkcjonował w zupełnie innych warunkach.
0: Panie profesorze, ale to myśli pan o tym, że jesteśmy zdolni w Polsce do tego, żeby przeprowadzić taką poważną debatę publiczną?
1: Bo to jest bardzo ważna temata publiczna.
0: Ja bym chciał, żeby tak było.
1: I oby nie zacząć tej debaty za późno.
0: A nie jest już teraz za późno?
1: Ja powiem tak, samorządy generalnie z problemami dają sobie radę. Proszę sobie przypomnieć, kilka lat temu był taki problem z węglem w Polsce.
0: Tak, pamiętam.
1: I w momencie, gdy przekazano ten problem samorządom, przestaliśmy o tym rozmawiać. A więc może tak powiem, duże zaufanie dla samorządów, nie traktowanie samorządów jako elementu polityki, to jeden z warunków powodzenia.
0: Profesor Jacek Sierak, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za wizytę. To był Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po roku od zaprzysiężenia Karol Nawrocki chce zmienić model prezydentury. Jego wystąpienie śledził dziennikarz RMF FM. Powiemy też o wypadku uczestników pieszej pielgrzymki w Świętokrzyskiem. Po nawałnicy ranne 2 osoby. W faktach także kultowe miejsce w Poznaniu, a w sporcie walka o awans do europejskich pucharów. Chce zmienić model prezydentury, tak mówił przed chwilą na krakowskim przedmieściu Karol Nawrocki. W stolicy zakończyły się uroczystości podsumowujące rok od zaprzysiężenia prezydenta. Jego wystąpienie śledził reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. O jakich dokładnie zmianach mówił Karol Nawrocki?
2: No, prezydent podkreślał, że nie chce być tylko urzędnikiem, który czeka na ustawy wychodzące z Sejmu. Jak mówił Karol Nawrocki, zmiana modelu prezydentury ma polegać na wychodzeniu z własnymi inicjatywami.
3: Z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowanych w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
2: Prezydent mówił także, że marszałek Sejmu blokuje m.in. jego projekt, którego celem jest obniżka cen prądu o 33%. Z kolei politycy koalicji rządowej niejednokrotnie podkreślali, że inicjatywami prezydenta nie będą się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej.
1: Wypadek w czasie kieleckiej pieszej pielgrzymki w miejscowości Szaniec. W czasie burzy na uczestników pielgrzymki spadł konar. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Kierowcy, uważajcie, kolizja 2 samochodów osobowych na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Poznania. Warszawiacy skarżą się na źle działającą klimatyzację w komunikacji miejskiej. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w tej sprawie. Klimatyzacja często zawodzi w autobusach, a pasażerowie nie mogą nawet otworzyć okien. Tramwaje typu Swing, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, muszą z kolei wyłączać układ klimatyzujący na postojach, żeby nie doszło do usterki.
4: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okna otwarte.
5: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
6: Może być gorzej.
5: Gorzej, tak.
6: Spotkałam się tak dawno, że było centralne włączone.
7: Ciepło było w tym akurat autobusie. Trochę ciepło. Za ciepło stanowczo. Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko 2 przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w sprawie niedziałającej klimatyzacji.
8: Fakty z Wielkopolski.
1: W każdy czwartek wakacji zabieramy Was w miejsca, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy różnych miast. Pytamy, gdzie chodzą lokalsi. W Poznaniu to na przykład kino Rialto, zlokalizowane pośród jeżyckich kamieniczek.
9: Tutaj mamy taką rzeczywiście bardzo długą już tradycję, że pokazujemy tak zwaną klasykę filmową. W tej chwili ta moda się tak naprawdę bardzo rozprzestrzeniła, bo coraz więcej filmów nawet dystrybutorzy wprowadzają na zasadzie właśnie powtórnego wskoczenia tego filmu na ekrany kinowe. Ale rzeczywiście od już wielu, wielu lat szukamy takich filmów, które warto przypomnieć, które warto obejrzeć na dużym ekranie, które wydaje nam się, że albo niewiele straciły, albo jeżeli straciły, to w taki sposób, że i tak warto je zobaczyć.
1: Opowiadał Piotr Zakęs z kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A przed faktami sportowymi polecamy Wam jeszcze kolejne fakty RMF FM o 21:00. W nich nadciągające zaćmienie słońca i obawy przed problemami z dostawą prądu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
10: Tak jest, dobry wieczór. 4 polskie kluby walczą dziś o awans do europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok 2-1 pokonała szkockie Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Bohaterem polskiego zespołu Kajetan Schmidt, zdobywca 2 bramek. Trzecia też autorstwa gospodarzy, tyle że samobójcza, przypisana Montoi. Podopieczni Adriana Siemieńca mają zatem zaliczkę przed rewanżem w Szkocji. Na tym samym etapie Lech Poznań mierzy się z mistrzem Wysp Owczych, Karl Klaksvik. Na ławce brakuje Nilsa Frederiksena, na kocioł zamknięty za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Po pierwszej połowie z tym egzotycznym rywalem przy bułgarskiej 0-0. W lidze konferencji także trzeci etap kwalifikacji, za nami pierwsza połowa spotkania Rakowa Częstochowa ze szwedzkim Hammarby. Pod Jasną Górą na razie bez bramek. Z kolei w węgierskim Miszkolcu Hapoel Tel Awiw rozpoczyna starcie z GKS-em Katowice.
11: Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny. Drużyna jest zbudowana z wielu przekrajowców, także na pewno widać, że Hapoel po tym momencie, kiedy grał na drugim poziomie rozgrywek, dzisiaj już awansował do ekstraklasy izraelskiej i znowu jest bardzo silnym zespołem.
10: Mówił Rafał Górek, trener GKS-u, a do tego spotkania wrócimy w faktach sportowych za godzinę. A teraz jeszcze tenis. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. W Rogers Cup pokonała w dobrym stylu Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 6-1. A propos kolejnego etapu, najwyżej notowana w światowym rankingu Polka trafi na zwyciężczynię pojedynku pomiędzy Amerykanką Madison Keys i Ukrainką Martą Kostiuk.
8: RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Czy doszło do incydentu z udziałem wojskowego helikoptera koło Białegostoku? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Pasażerowie pociągu Kraków-Nowy Sącz utknęli w lesie w wagonach. Konduktor odmówił otwarcia drzwi. Kompletowanie szkolnej wyprawki czas zacząć.
2: Mazaki, kredki.
1: Na jej zakup jest dofinansowanie. Żandarmeria bada incydent z udziałem wojskowego helikoptera w miejscowości Zacisze koło Białegostoku. Według świadków maszyna miała zerwać linie energetyczne. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłaś?
3: Według moich nieoficjalnych informacji chodzi o wielozadaniowy helikopter Mi-2, który wystartował z lotniska w Krywlanach w Białymstoku i wykonywał lot szkoleniowy. Na numer alarmowy zgłoszono, że maszyna leciała na niskim pułapie i mogła zerwać linie energetyczne. Wstępnie sprawdzono maszynę. Nie znaleziono żadnych uszkodzeń wskazujących, że mogło dojść właśnie do takiej sytuacji. Sprawę teraz bada żandarmeria wojskowa.
1: Z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w lesie utknął pociąg relacji Kraków-Nowy Sącz. Podróżujący nim nasz słuchacz Wojciech prosił o pomoc, bo w wagonach było bardzo gorąco, a konduktor nie chciał otworzyć drzwi. Na szczęście problem został rozwiązany.
4: Ten pociąg, jedyny na tej trasie, Pol Regio, doznał opóźnienia 70-minutowego. Teraz po naprawie jedzie dalej i kontynuuje podróż.
1: Powiedział RMF FM Rafał Bilgusiak z PKP PLK.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Wakacje już za pół metkiem, a to oznacza, że najwyższy czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Rodzice złożyli już niemal 2 miliony wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Kaja i Bianka, które we wrześniu rozpoczną pierwszą klasę, są już po zakupach.
6: Widzę, że masz przepiękny, fioletowo-różowy plecak z nosorożcem.
7: Jest bardzo miękki, ma róg, ma oczy. Ma uszy, jest uszczysty, ma pomponik.
6: Jest bardzo słodziutki przede wszystkim. To co, otwieramy plecak, pokażesz co masz w środku?
7: Dobra, mazaki, kredki.
6: Worek na WF, lubisz WF? Jeszcze nie wiesz co?
7: No tak, ale pewnie lubię, bo lubię ćwiczyć.
6: Dziewczyny, wy macie dopiero 7 lat, czy wy udźwigniecie taki ciężki plecak?
7: Tak.
6: Próbowałaś?
7: Jest lepki, prawie jak piórko.
1: Do końca wakacji zostało 25 dni. Czy nadciągające zaćmienie słońca może zagrozić dostawom prądu? O tym debatować będą jutro eksperci z Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej. Zaćmienie będzie można obserwować na naszym kontynencie w najbliższą środę. W Polsce będzie ono częściowe, natomiast w północnej Hiszpanii i Islandii całkowite. Uwaga, miłośnicy borówek amerykańskich. Sezon na te owoce w tym roku może zakończyć się wcześniej niż zwykle, mówią plantatorzy z regionu konińskiego.
8: Było mniej owoców.
9: Czyli jeśli ktoś jeszcze nie zdążył się najeść tych borówek, to radzimy pospieszyć się i korzystać, skoro mają się szybciej skończyć.
8: Tak, oczywiście. Jak najszybciej, bo wkrótce już może być za późno w tym roku.
9: A dlaczego warto przyjechać na plantację i kupić borówki prosto od plantatora?
8: Przede wszystkim dlatego, że wiadomo, że są świeże.
1: Z plantatorką Ewą Filipiak rozmawiała reporterka RMF Max Beata Pieczyńska. A więc od dziś borówki do wszystkiego. Smacznego!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na kolejne wieczorne wydanie faktów sportowych, na które zaprasza Paweł Konieczny.
0: Jedna bramka zaliczki Jagiellonii Białystok przed rewanżem w Szkocji. Podopieczni Adriana Siemieńca w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy pokonali Rangers FC 2-1. Do ostatnich minut trzymał swoich kibiców w niepewności Lech Poznań. W 81. minucie jedyną bramkę w spotkaniu z Klaksvik zdobył Agniero. W eliminacjach Ligi Konferencji bez bramek w starciu Rakowa z Hammarby, a GKS Katowice po pierwszej połowie przegrywa na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Piłkarze grają o awans do fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji, a wciąż w grze o Ligę Mistrzeń są piłkarki Czarnych Sosnowiec, które w weekend czeka ważny mecz w kwalifikacjach. Z kim w finale turnieju na Cyprze zmierzą się mistrzynie Polski? O tym Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór. W finale turnieju drugiej rundy kwalifikacji zespół z Sosnowca zagra w sobotę ze słowackim Spartakiem Myjawa, który w półfinale pokonał drużynę z Albanii. To przedostatnia runda kwalifikacji. Jeżeli mistrzynie Polski wygrają, od awansu do Ligi Mistrzyń dzielił będzie je 1-2 mecz, a finał Ligi Mistrzyń zostanie rozegrany w przyszłym roku pod koniec maja na PGE Narodowym w Warszawie. Tytułu będzie bronić Barcelona, której zawodniczką jest Ewa Pajor.
0: Holenderski kolarz Bart Lemmen z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w Karpaczu rozegrany z perturbacjami skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Około 40 km przed metą na czele peletonu doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników, w tym wymienieni w gronie faworytów Portugalczyk João Almeida i Szwajcar Jan Christen. Z tego powodu skrócono etap o 15 km, rezygnując z pętli na Sosnówce.
11: Słynne skutki. Radio RMF 24.

0: Zbliża się 22, w studiu Faktów RMF FM już Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Senat mówi nie na objęcie przez Mateusza Szpytmę stanowiska prezesa IPN. Nie ma też zgody na referendum prezydenta. Planujecie udział w koncercie lub festiwalu? Uważajcie, gdzie kupujecie bilety. W Faktach Sportowych triumf Igi Świątek, ale wcześniej historyczny znicz na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mateusz Szpytma nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdzał, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Czy Karol Nawrocki jest liderem całej polskiej prawicy? Na to pytanie odpowie jutro w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 były szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Będzie on gościem Tomasza Terlikowskiego, który zapyta go również, jak ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Co było jego największym sukcesem, a co porażką? Czy udało się zrealizować najważniejsze obietnice wyborcze i z czym prezydent wchodzi w drugi rok swojej kadencji? Początek rozmowy 8:00. Zapraszamy. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega przed oszustwami na bilet koncertowy. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale, a także podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedażowe. Przynętą ma być bardzo atrakcyjna cena takiej wejściówki. Podejrzane strony internetowe i próby oszustwa należy zgłaszać do CERT Polska, czyli działającego w NASK zespołu reagowania na incydenty w sieci.
5: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Żak.
6: Symboliczny moment dla miasta?
7: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
0: Iga Świątek z pewnym awansem do 1/8 finału turnieju Rogers Cup w Toronto w zawodach rangi WTA 1000 pewnie pokonała Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 6-1. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak gram, mimo że pierwszy mecz nie był za bardzo płynny. Wiedziałam, że mogę zacząć wszystko od początku, a potem poszło po mojej myśli i udało się znaleźć rytm. Mówiła podczas pomeczowego wywiadu Iga Świątek. W 1/8 finału turnieju w Toronto jej rywalką będzie Amerykanka Madison Keys lub Ukrainka Maria Kostiuk. Mecz HPL-u Tel Aviv z GKS-em Katowice zakończył czwartkowe emocje piłkarskie z udziałem polskich drużyn. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji katowiczanie ulegli 0-2. No i przypomnę, w pozostałych czwartkowych meczach eliminacji europejskich pucharów Jagiellonia 2-1 wygrała z Rangers FC, Lech zwyciężył 1-0 z Klaksvik, a Raków bezbramkowo zremisował z Hamarby. Spotkania rewanżowe w przyszłym tygodniu. A starcie o prymat Rzeczny otworzy jutro trzecią kolejkę Ekstraklasy. Pod Wawelem Wisła Kraków podejmie Wisłę Płock. Przyjezdni ze zwycięstwem zwycięstwem i remisem plasują się na czwartym miejscu, gospodarze z wygraną i porażką na ósmej pozycji. Jak podkreśla Mariusz Jop, trener krakowian.
8: Piłkarze z Płocka mieli może niesporo szczęścia, natomiast bardziej to była nieskuteczność rywali. Natomiast z drugiej strony też trzeba oddać, że piłkarze z Płocka w każdym meczu mieli sytuację sam na sam. Te strzelone bramki też są trochę niedoszacowane.
0: Twierdzi Mariusz Jop, początek rywalizacji pomiędzy Wisłami w Krakowie o 20:30.
9: RMF 24.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM ma dla Was Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Jedna osoba poszkodowana, zniszczone budynki. Warmińsko-Mazurskie mierzy się ze skutkami gradobicia. PiS zapowiada deportację Ukraińców.
2: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto.
1: W faktach także informacje dla kierowców śląskim i wakacje z wojskiem. Jedna osoba ranna, zniszczonych ponad 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych. To skutki silnego gradobicia w Warmińsko-Mazurskiem. W całym regionie po nawałnicy strażacy otrzymali ponad 280 zgłoszeń. Najwięcej w Lubominie i pobliskim Wapniku.
3: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych sięgających wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego. W miejscowości Polany w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Poszkodowana została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: Wieczorem strażacy prowadzili też działania na jeziorze Seksty w Zdorach w powiecie piskim.
3: Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem 4 łodzi i 39 osób, które znalazły się w wodzie. Jedna z łodzi zatonęła, natomiast 3 pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
1: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka imigracyjna.
2: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt nielegalny alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. Na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, o dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statutu.
4: Istotne informacje dla kierowców.
1: Ze Śląska rozpoczął się remont pierwszego odcinka A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Drogowcy likwidują deformacje nawierzchni nazywane falami Dunaju. Jakie są utrudnienia dla kierowców? To wyjaśni Wam reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Wyłączona z ruchu jest jezdnia A1 w kierunku Gliwic na ponad 3-kilometrowym odcinku między Siemonią a miejscem obsługi podróżnych do Bieszowice Zachód. Cały ruch przełożony jest na jezdnię prowadzącą do Pyrzowic. Odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prace potrwają do końca sierpnia. Trwa też przetarg na remont kolejnego odcinka zdeformowanej autostrady.
1: Zajęcia z taktyki, łączności czy medycyny pola walki. Tak wyglądają wakacje z wojskiem. Kurs przeznaczony dla ochotników, którzy chcą poznać nieco wojskowego życia. Nasz reporter Maciej Sołty stowarzyszył dziś elewom na poligonie w krakowskim Pasterniku.
6: Kompania Baczność do 8 odlicz!
7: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Skierowany jest on głównie do młodych osób, a więc pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.
8: To zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
9: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
10: Kończyna prawa dolna, gotów?
11: Gotów.
10: Ćwicz.
11: Ćwiczymy tutaj zakładanie stazy taktycznej, czyli opaski uciskowej. Na kończynie dolną lub górną trzeba założyć specjalną opaskę, odpowiednią zapiąć, następnie krępulcem, czyli takim można powiedzieć prętem, dokręcamy to, co powoduje zwiększenie ucisku.
6: Kompania Baczność! Spocznij!
1: Mówili kursanci wakacji z wojskiem, a także kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Kolejne z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia. A dużo wcześniej nasze kolejne fakty RMF FM. W nich sprawdzimy, gdzie można kupić najtańsze i najlepsze borówki amerykańskie. Plantatorzy właśnie ogłosili zbliżający się koniec sezonu na te owoce. Wracamy o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od ustaleń RMF FM w sprawie incydentu z udziałem wojskowego śmigłowca koło Białegostoku. Maszyna miała zerwać linie energetyczne. Rok po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki apeluje o to,
2: żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi.
1: Zabierzemy was także na trasę pieszej pielgrzymki. Żandarmeria wojskowa bada incydent z udziałem wojskowego helikoptera w miejscowości Zacisze koło Białegostoku. Według świadków maszyna mogła zerwać linie energetyczne. Według nieoficjalnych informacji RMF FM chodzi o wielozadaniowy helikopter Mi-2, który wystartował z lotniska w Kryblanach w Białymstoku i wykonywał lot szkoleniowy. Na numer alarmowy zgłoszono, że maszyna leciała na niskim pułapie i mogła zerwać linie energetyczne. Wstępnie sprawdzono helikopter i nie znaleziono żadnych uszkodzeń wskazujących, że mogło dojść do takiej sytuacji. Amerykanie są zaangażowani w rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, przekazał prezydent Donald Trump mediom w gabinecie owalnym. Jak podkreślił, USA pracują nad tym, ale stwierdził, że jest to bardzo brutalna wojna, w której jest wiele nienawiści, także między oboma przywódcami. Ale są już pewne postępy. Nie ujawnił jednak szczegółów. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot odparł: my też chcemy rakiet. Interesem Polski jest to, żeby Ukraina jak najlepiej radziła sobie z postsowiecką Rosją i w tym może liczyć na pomoc Polski, mówił podczas obchodów pierwszej rocznicy swojej prezydentury Karol Nawrocki. Jednak jak zaznaczył, nie ma jego zgody na banderowskie flagi w Polsce.
2: Strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. Można współpracować po partnersku. Można się rozumieć, drodzy państwo, w zasadniczych kwestiach. Taka jest nasza wrażliwość.
1: Mówił prezydent Nawrocki na krakowskim Przedmieściu.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
4: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Welobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
4: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Miłośnicy borówek amerykańskich, spieszcie się, niebawem skończy się sezon na te pyszne i zdrowe owoce, a wszystko przez pogodę. Najzdrowsze borówki kupicie na plantacjach.
5: Właśnie sortujemy na większe, mniejsze, bo to niektórzy sobie życzą takie deserowe boróweczki, niektórzy takie mniejsze na przetwory czy do galaretek. Na pewno jest mniej owocu, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
1: Mówiła w rozmowie z RMF Max Ewa Filipiak, plantatorka z regionu konińskiego. Na plantacjach borówki są świeże i kupicie je taniej, bo kilogram owoców na drożdżówki kosztuje tylko 16 zł. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: To już pierwsza godzina się zbliża i czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ponad 1000 interwencji na pogwałtownych burzach. 4 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i w Warmii i Mazurach. PiS odsłania pierwsze obietnice wyborcze. Partia zaprezentowała program na jesienne wybory. Najstarsza warszawska pielgrzymka w drodze na Jasną Górę. Pątnicy mają przed sobą ponad 250 kilometrów. Ponad 1200 interwencji strażaków po burzach. Interweniowali oni w całej Polsce już ponad 1200 razy po przejściu gwałtownych burz. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy. 4 osoby zostały ranne, między innymi po upadku drzewa na pielgrzymów w województwie świętokrzyskim oraz po przewróceniu się drzewa na samochód w województwie warmińsko-mazurskim. Na jeziorze Seksty na Mazurach silny wiatr wywrócił 4 żaglówki z 38 osobami na pokładzie. Wszystkich na szczęście udało się bezpiecznie wydostać na brzeg. PiS przedstawia pierwsze obietnice wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało część programu na jesienne wybory parlamentarne. Podczas konwencji programowej w browarach warszawskich politycy zapowiedzieli m.in. deportację obywateli Ukrainy w wieku poborowym, którzy przebywają w Polsce i nie pracują legalnie. To jedna z pierwszych propozycji przedstawionych przez największą partię opozycyjną przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Konferencję obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Na Ukrainę mieliby przymusowo wracać ci, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju i nie odprowadzają podatków. Jak mówił europoseł PiS-u Tobiasz Boheński, wprowadzenie takiego przepisu byłoby dla jego środowiska politycznego priorytetem.
2: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
1: To nie jedyne kwestie dotyczące migracji, które padły na dzisiejszej konwencji. PiS chce także deportacji wszystkich tych migrantów, którzy łamią prawo w naszym kraju. Tobiasz Boheński mówił także o zbudowaniu specjalnych ośrodków deportacyjnych.
0: Pierwszy etap mają już za sobą. Wczoraj pokonali 38 kilometrów, a przed nimi jeszcze ponad 250 kilometrów drogi i 7 dni wspólnego marszu. Z placu przed Kościołem Ducha Świętego po raz 315 wyruszyła najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
3: W latach 80. chodziłem z mamą, a teraz idzie moja córka. Ja też idzie 40 raz. I cóż w tej pielgrzymce jest takiego wyjątkowego? Atmosfera. Na pewno to są rekolekcje w drodze.
4: Który już raz?
5: 28.
4: Czyli nie ma już lata bez pielgrzymki?
5: No, raczej nie.
4: Z czym pani idzie?
6: O, dużo mam intencji. Dużo osób mnie prosiło, żeby się za nich modlić. Ale w tym roku ja w swoim imieniu dziękuję.
4: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
7: O, modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga.
0: Z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Do Częstochowy pątnicy mają dotrzeć 14 sierpnia. Organizatorzy szacują, że w tegorocznej pielgrzymce weźmie udział około 4000 osób.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Rząd nadal nie zdecydował o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Od tamtej pory ropa zdążyła podrożeć, a kierowcy widzą na pylonach już rekordowe stawki. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jest możliwość do obniżenia VAT-u na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale formalnie decyzji jeszcze nie ma. Czy tak drogie paliwa mogą za chwilę podbić inflację? No i czy rząd może zdobyć pieniądze na finansowanie pakietu ceny paliw niżej w inny sposób niż podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych? O tym w rozmowie z głównym ekonomistą Wielobanku, dr Piotrem Arakiem.
9: Nie ma nadal decyzji o przywróceniu CPN-u w jakiejś tam formie chociaż, typu obniżka VAT-u. Być może ta decyzja niebawem zapadnie, no ale nadal formalnie jej nie ma. Czy powinniśmy już do CPN-u wracać z uwagi na widmo rosnącej inflacji?
10: No inflacja nam już wzrosła, więc ma ostatni odczyt wynosił 3% w stosunku do 2,5%. Które jeszcze widzieliśmy wcześniej, więc gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Pewnie umożliwiałoby to większą przejrzystość dotyczącą decyzji dla Rady Polityki Pieniężnej, czy jakaś interwencja rządu zostanie wprowadzona, czy też nie, ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem. Waszyngtonem, które wiemy, że czasami jest, czasami go nie ma, no i na szczęście ropa na globalnych rynkach nie wystrzeliła tak jak w poprzednich miesiącach, kiedy mieliśmy tą fazę najostrzejszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, no ale nie spadła wystarczająco nisko, żebyśmy tego nie widzieli na cenach, na stacjach paliw. I to jest podstawowy problem. Jeżeli płacimy za diesla ponad 8 zł, na trasie pewnie jeszcze więcej, jeżeli płacimy za benzynę też już prawie 8 zł, no to to jest sytuacja, w której pewnie konsument nie jest do końca zadowolony, a Polacy jeżdżą. No i jak wiemy, my podróżujemy po kraju, w góry, nad morze, w różne lokalizacje turystyczne, no i to powoduje, że częściej z tymi cenami paliw musimy się mierzyć. To samo także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no, potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest. Czy rząd ulegnie tej presji? Trudno powiedzieć, bo wiemy, że co było istotne dla Komisji Europejskiej. Mieliśmy mieć dodatkowe podatki, które od nadzwyczajnych zysków od sektora paliwowego, które by umożliwiły nam częściowe przynajmniej sfinansowanie tych kosztów czy ubytku przychodów dla sektora finansów publicznych, wynikający z tego, że będziemy płaciliśmy mniej za VAT związany z paliwami, że część akcyzy nie ponosiliśmy. Tego na razie nie ma, czyli nie będzie tych dodatkowych wpływów. Jednocześnie na razie nie chcemy generować dodatkowych kosztów i rząd mówi, że na razie będzie obserwować sytuację i podejmować decyzje. Natomiast na pewno to popularności mu w ciągu najbliższych 2 tygodni nie przysporzy, no bo mamy ten najgorętszy okres wakacyjny. Polacy w tym momencie wyjeżdżają na wakacje już masowo, tak o ile jeszcze w lipcu można było powiedzieć, że część dużych miast i mniejszych miejscowości to jest ten moment, kiedy jeszcze jakaś praca jest wykonywana, no to sierpień jest okresem, w którym najgorętszym, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Więc na pewno będzie coraz rosnąca z każdym dniem presja i niezadowolenie, pewnie widoczne na social mediach, dotyczących cen paliw. No i pytanie, czy rząd się ugnie, czy jednak powiększy deficyt w ciągu tego roku, czy też po prostu zdecyduje się na to, żeby machnąć ręką i czekać, aż te paliwa po prostu potanieją.
9: Pewnie pomógłby podpis pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków, no ale go na razie nie będzie. Panie doktorze, czy tu widziałby pan jakąś opcję, czy tę ustawę, przypomnę, że prezydent odesłał do Trybunału, powołując się na to, że prawo nie może działać wstecz, a no to te zyski byśmy naliczali też wstecznie. Czy tu możemy cokolwiek zrobić? Czy taki podatek możemy wprowadzić w inny sposób, patrząc też na to, jak zyski podliczamy ostatecznie?
10: Czyli to na pewno jest tak, że gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody rządu, budżetu w ciągu tego kolejnego roku, albo nawet jeszcze w 2026, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu i od innych podmiotów z grupy tego wielkiego holdingu energetycznego i po prostu dzięki temu mieć ten wpływ dodatkowy. I narzędzie istnieje, tak, które może wykorzystać. Oczywiście wtedy też inni akcjonariusze mogą uzyskać dywidendę, no ale Skarb Państwa miałby duży udział w tym zysku dodatkowym, który został stworzony w tym prawie monopoliście na rynku.
9: No ale wtedy też dajemy Orlen na ścięcie niejako, jeśli akcjonariusze rynek zobaczy, jak Orlen jest podległy ministrowi aktywów państwowych, bo zażyczy sobie wysokiej dywidendy, żeby ratować budżet państwa, no to sądzę, że kurs poleciałby na łeb, na szyję.
10: No pytanie, no byłaby to wysoka dywidenda wypłacona też dla każdego akcjonariusza.
9: No ale dywidendę i tak musimy potem odliczyć od ceny akcji ostatecznie, prawda? Więc
10: Tak, znaczy jest to działanie, natomiast rząd może, jeżeli by chciał rzeczywiście uzyskać i mieć ten argument dotyczący pokazywania bilansu fiskalnego kosztów jakby interwencji na rynku paliwowym, a potem jakichś ewentualnych zysków, no to może to zrobić. Jest to jedno z tych narzędzi. No samo zapowiedzenie tego podatku od nadzwyczajnych zysków też kursowi Orlenu nie pomogło, więc i oczywiście gdzieś tam on był zdyskontowany po prostu przez te kilka miesięcy, kiedy o tym dyskutowaliśmy w wycenie tego podmiotu na warszawskiej giełdzie. Natomiast problem pozostaje, to znaczy nawet gdybyśmy wprowadzili ten podatek od nadzwyczajnych zysków i faktycznie te kilka miliardów złotych byśmy pozyskali, no to i tak ponieśliśmy koszt sięgający prawie 5 miliardów na tą pierwszą falę interwencji na rynku paliwowym i regulacji cen, a teraz musielibyśmy ponosić kolejne sięgające 2 miliardów złotych w ciągu każdego miesiąca i no, my byśmy nie zrównoważyli tego kosztu dla finansów publicznych, więc to i tak czy siak jest, tylko mówimy o częściowym łataniu tego dodatkowego wydatku, który już ponieśliśmy w ciągu tego roku. I to jest podstawowy problem, który mają finanse publiczne, a wiemy, że i tu już minister finansów uchylił rąbka tajemnicy, że pracuje nad zmianami w systemie podatkowym. Przyszły rok jest rokiem wyborczym. Pojawią się różne propozycje reform i systemu emerytalnego, które mają być korzystne dla obywateli. I właśnie po zmian w systemie podatkowym, które będą sprawiały, że zostanie nam trochę pieniędzy więcej, bo albo będzie podwyższony drugi próg podatkowy, albo może wreszcie kwota wolna od podatku zostanie zmieniona. Więc to są takie narzędzia, które mogą być zaimplementowane przed wyborami, a one nam na deficyt będą wpływać negatywnie. No i my będziemy pewnie od tego 2025 przez 2026 i 2027 niestety mieli najwyższy deficyt finansów publicznych i całego sektora publicznego w Unii Europejskiej. To nie jest miejsce, które chcielibyśmy zajmować. To podnosi nam koszty obsługi długu w kolejnych latach. My już dzisiaj płacimy za nie, za dług przeciętnie więcej niż w innych krajach europejskich. I oczywiście ci, którzy mają obligacje polskie, na tym zarabiają, ale no to nie jest korzystne z perspektywy zarządzania publiczną kiesą. I na to na pewno resort finansów musi zwracać uwagę, ale na przykład jakieś mechanizmy uszczelniające system podatkowy dzisiaj, dotyczące chociażby ryczałtowców, czy zmian, które były zapowiadane i procedowane przez resort finansów dotyczące IP Box, upadły. Resort finansów nie jest w stanie dalej uszczelniać systemu podatkowego i sam rząd się wycofał z iluś propozycji, więc to oznacza, że my będziemy po prostu mieli znowu wyższy deficyt i jeszcze większy dług, a już przekroczyliśmy 60% w relacji do PKB.
0: Z głównym ekonomistą Wielobanku, doktorem Piotrem Arakiem, rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

A już teraz zbliża się godzina druga, jak zwykle o pełnej godzinie. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Minął pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Do tej pory powołał już ponad 500 doradców. Pod Poznaniem mężczyzna sam podłożył ładunek w własnym samochodzie i wezwał służby. Już usłyszał zarzuty. Paliwa najdroższe od lat, rekordowe ceny diesla i benzyny przerażają kierowców. Ponad 500 doradców powołał prezydent od początku swojej